0: Słuchajcie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska, zapraszam. Medycy liczyli na podpis prezydenta. Tak zwany Lex Szarlatan idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął Karol Nawrocki. Zdaniem głowy państwa rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz tysiące legalnych firm, na przykład z branży zielarskiej. Pacjenci potrzebują tych przepisów. Komentuje w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
1: No, samorząd lekarski ubolewa nad tym, że te przepisy nie weszły w życie, ale rozumiemy też wątpliwości, sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy. Trochę szkoda tej pracy, która została włożona w tę ustawę, no, ale największa szkoda to jest to, że to są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi i skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
0: Karol Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie, zaproponuje w nim nowy rodzaj przestępstwa, nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: To jest projekt, który gwarantuje bezwzględne ściganie wszystkich przestępców, wszystkich szamanów, szarlatanów, osób, które doprowadzają najczęściej chorych onkologicznie pacjentów do pogorszenia stanu ich zdrowia, tylko po to, by móc się wzbogacić.
0: Zgodnie z propozycją prezydenta, za doprowadzenie do śmierci pacjenta oszustom miałoby grozić do 15 lat więzienia. Grozi jej 5 lat więzienia. Są zarzuty dla matki i dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. 27-letnia kobieta usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy, mówi Joanna Czaplicka, zastępca prokuratora rejonowego w Łomży.
3: Nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu, odmówiła składania wyjaśnień, nie podała żadnego uzasadnienia. Kobieta przebywa na wolności. W dniu dzisiejszym prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
0: Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 9 sierpnia. 4-latka spadła z 5 piętra bloku. Cudem ocalała dzięki sąsiadom, którzy rozłożyli koc, amortyzując upadek. W czasie dramatycznych wydarzeń matka dziecka spała nietrzeźwa w mieszkaniu. W ubiegłym tygodniu decyzją sądu rodzinnego dziecko trafiło do pieczy zastępczej. Jesteśmy zaskoczeni i rozczarowani, mówią przedsiębiorcy o propozycji zmian w podatku CIT. Plany zakładają podniesienie go do 22% dla firm z przychodami powyżej 50 milionów euro rocznie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
4: Oprócz PIT-u ma zmienić się też CIT. Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany, które mogą wejść w życie od przyszłego roku. Przedsiębiorcy odpowiadają, że takie zmiany uderzą w ogromną liczbę polskich firm, nie tylko w największe spółki.
5: To jest po raz kolejny złamaniem danego słowa przez rząd, że zmiany podatkowe będą miały odpowiednie vacatio legis. Dla przedsiębiorców, dla biznesu to jest naprawdę duże zaskoczenie. Oczywiście to się odbije na inwestycjach, odbije się na rentowności firm i też na ich konkurencyjności. Taką naprawdę lekką ręką dokłada się przedsiębiorcom tak naprawdę podwyżkę kilkunastoprocentową podatku.
4: Komentuje Michał Borowski z Business Center Club. Zanim jednak zmiany wejdą w życie, ustawa musi przejść przez Sejm i zostać podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Relacjonował nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Utrata mandatu i nawet 3 lata więzienia. Taka kara grozi burmistrzowi Wodzisławia w województwie świętokrzyskim, Dominikowi Ełu, który miał prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości. Samorządowiec został zatrzymany w poniedziałek podczas rutynowej kontroli drogowej podczas policyjnej akcji Trzeźwy Poranek w Wodzisławiu. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad promil alkoholu we krwi. O szczegółach Wiktoria Kmiecik.
6: Burmistrzowi Wodzisławia zatrzymano prawo jazdy, jednak nie został on jeszcze przesłuchany i nie złożył wyjaśnień w sprawie. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że policjanci, którzy zatrzymali samorządowca, służbowo się znali, dlatego sprawa zostanie przekazana innym mundurowym. Natomiast jak potwierdza Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Kielcach, postępowanie w tej sprawie jest prowadzone.
7: Policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie, wydała także postanowienie o przedstawieniu zarzutu, natomiast nie jest zrealizowano jeszcze czynności w postaci ogłoszenia zarzutu i przesłuchania podejrzanego. Są one już zaplanowane. Wszystkie czynności w tej sprawie realizujemy standardowo, tak jak w innych tego rodzaju postępowaniach.
6: A prawomocny wyrok za przestępstwo umyślne oznacza dla burmistrza utratę prawa wybieralności i automatyczne wygaszenie mandatu.
0: Relacjonowała nasza reporterka Wiktoria Kmiecik. W najbliższych dniach Dominik Eł ma być doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury. Watacha zdziczałych psów terroryzuje Mazowsze. 3 owczarki niemieckie od miesiąca atakują zwierzęta gospodarcze w okolicach Pacyny i Szczawina Kościelnego w powiecie gostynińskim. Policja ustaliła już właściciela psów.
8: Został ten właściciel ukarany za niewłaściwe trzymanie zwierząt. Właściciel próbuje do dnia dzisiejszego wraz z służbami odłowić te psy. Będzie do tego zaangażowany dron straży OSP celem odłowienia tych psów.
0: mówi Łukasz Rydzewski z policji w Gostyninie. Takie psy z dnia na dzień mogą stawać się coraz bardziej agresywne, zauważa prezes Płockiego Towarzystwa Pomocy Zwierzętom Arka Paulina Ciurej.
9: Taka grupa psów nakręca się nawzajem. W grupie one mogą być dużo bardziej agresywne niż pojedynczy osobnik taki napotkany, więc nie próbować łapać na własną rękę, nie przepędzać, nie krzyczeć, nie odganiać, nie machać rękoma, nie dopuszczać swoich zwierząt, dzieci przede wszystkim.
0: Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się Watacha. Służby proszą mieszkańców regionu o zachowanie szczególnej ostrożności. Ma być opłata turystyczna, ale na innych zasadach. Wprowadzenie opłaty w Krakowie zapowiedział Donald Tusk. Rząd planuje jednak modyfikację dotychczasowego projektu, zgodnie z którym do gminy miałby wpływać 80% opłaty. Szczegóły zna nasz reporter Jakub Solarz.
10: 100% wpływów z nowej opłaty turystycznej trafi do budżetów samorządów. Taką deklarację złożył premier Donald Tusk, który dodaje, że nadmierna turystyka to ciężar dla Krakowa.
11: To jest rozwiązanie znane na świecie, ale ona szczególnie w Krakowie miałaby głęboki sens.
10: To od 100 do nawet 200 milionów złotych, które co roku nie trafiają do Urzędu Miasta, zaznacza Maciej Fijak z ruchu Akcja dla Krakowa.
12: Przypomnę, że o opłatę turystyczną Kraków mieszkańcy Krakowa upominają się od 10 lat.
10: Rządowy projekt ma być gotowy jeszcze w tym roku. Ale to dopiero początek. Nawet po uchwaleniu ustawy to krakowscy radni zdecydują o wprowadzeniu opłaty turystycznej.
0: Relacjonował nasz reporter Jakub Solarz. Zgodnie z zapowiedziami opłatę będą pobierać od gości właściciele hoteli i innych obiektów świadczących podobne usługi. Czterolatek potrącony przez ojca opuszcza szpital. Dziecko po niedzielnym wypadku na posesji w Boćkach na Podlasiu zabrał śmigłowiec ratunkowy. Diagnostyka nie wykazała poważniejszych urazów, informuje Ewa Matuszczek z oddziału chirurgicznego białostockiego szpitala.
13: Dziecko trafiło do nas w stanie ogólnym, stabilnym, nie wymagało zabiegów chirurgicznych i jego stan ulega stopniowej poprawie, także dobre strokowanie co do zdrowia i wypis do domu.
0: Prokuratura w Bielsku Podlaskim postawiła 47-letniemu ojcu zarzut narażenia dzieci na utratę życia, a ma już wyrok za inną tragedię w podobnych okolicznościach. W 2023 roku po potrąceniu samochodem prowadzonym przez tego mężczyznę śmierć na tej samej posesji poniosło jego drugie dziecko, 10-miesięczne. Mieszkańcy miejscowości o ostatnich wydarzeniach mówią jako o nieszczęśliwym wypadku.
14: Dzięki Bogu, że nie bardzo uszkodził to dziecko, to najważniejsze. Szkoda i ten ojciec na pewno załamany. On woził nieraz, widziała tego chłopczyka, bo jeździ po tych robotników. To woził go w samochodzie, a dzieciak gdzieś wylazł. Nieszczęśliwy wypadek.
0: Policja zwróciła się do sądu rodzinnego o zbadanie, jak w tej rodzinie wygląda kwestia sprawowania właściwej opieki. 3,5 tysiąca mieszkań i budynki do maksymalnej wysokości 25 metrów to plan dewelopera na krakowskie Kliny. Chodzi o teren przy ulicy Komuny Paryskiej. Mieszkańcy nie zgadzają się na kolejną zabudowę i protestują.
15: To jest bardzo słaby pomysł dla aktualnych mieszkańców, którzy już mają problem z wyjazdem z osiedla, którzy już mają przeciążoną szkołę.
16: To jest bardzo złe, dlatego że miasto powinno dbać przede wszystkim o korytarze przewietrzania miasta, o zabezpieczenie miasta przed powstawaniem miejskiej wyspy ciepła.
17: Ten plan to kompletny absurd. Już teraz mieszkańcy Klinów mają gigantyczny problem z zatkanymi drogami, z brakiem miejsc parkingowych, a tu nagle deweloper proponuje w miejscu, gdzie wcześniej miała być budowa jednorodzinna, zabudowę 25-metrową.
0: Komentuje Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, który zapewnia, że nie zgodzi się na zmianę w miejscowym planie. Losy nowego planu rozstrzygną się na najbliższej sesji Rady Miasta. Tegoroczny sezon nad morzem nie był najlepszy, na to za sprawą pogody. Przez połowę wakacji na plażach w gminie Mielno powiewała czerwona flaga oznaczająca zakaz kąpieli. O szczegółach powie Leszek Pytel, szef ratowników mieleńskich.
18: Nie było dużo tych akcji. Mieliśmy kilka akcji po godzinach pracy. Jak zwykle najwięcej problemów to są zagubione dzieci. I tu jest akurat tak międzynarodowo, bo kiedyś gubiły nam się dzieci polskie, teraz już to różne narodowości. Dla nas najtrudniejsza pogoda to jest taka 3-4 stopnie w skali Beauforta, kiedy morze jest naprawdę bardzo ładne, kiedy my mamy czerwoną flagę i wtedy najwięcej akcji mamy właśnie na tych plażach niestrzeżonych.
0: Na 20 kilometrach plaży w gminie Mielno pracuje w sezonie letnim ponad 80 ratowników. Zakończenie sezonu to już 30 sierpnia. Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych Nocy i Dni. Szczegóły zna Justyna Świderska, zasłuchana w temat muzyczny z pierwszej ekranizacji tej słynnej powieści.
19: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
20: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
19: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
21: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
19: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?
21: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
19: Pierwszy klaps w Tarnowie ma paść 6 24 września.
20: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
19: Dodaje prezydent Kwaśny.
0: Ekipa filmowa w Tarnowie ma pojawić się na początku września. Spędzi tam ponad miesiąc. Zakończyły się zdjęcia do 11 i już ostatniego sezonu kultowego Rancha. Przez plan przewinęło się ponad 100 aktorów i kilkuset statystów. To było kilkanaście lokacji i pracowite 41 dni. Ostatniej nocy były emocje, wzruszenia i prezenty. Taki dostał na przykład Daniel Obryski. Po ostatnim klapsie reżyser Wojciech Adamczyk ogłosił.
1: Moi drodzy, zakończyliśmy zdjęcia do 11 sezonu serialu Rancho. Bardzo wszystkim dziękuję, było cudownie.
2: Naprawdę koniec?
22: No tak, udało się. Skończyliśmy zdjęcia. Teraz zostanie tylko chwila zmęczenia, a potem tęsknota. No.
2: Ale oczy ci się zaszkliły.
22: No zaraz, trudno, moje ukochane dziecko kolejne wyprawiam w świat, a 12 już nie będzie.
23: Wojtek, nie spodziewałem się. No jest.
22: Będziesz mógł się pobawić.
23: Wzruszający.
22: Bardzo się cieszę. Co może szeryf wręczyć w prezencie? No jeszcze raz dziękuję ci bardzo.
2: Co dałeś panu Danielowi?
22: Pasko w bojski z nabojami i z koltem.
0: Na planie była nasza reporterka Ela Piotrowska. Teraz czas na postprodukcję. Emisję serialu zaplanowano w grudniu. Prawie 3,5 miliona złotych w podlaskim czeku turystycznym. 11 tysięcy czeków trafi do turystów w ramach kolejnej już edycji dofinansowania wypoczynku w województwie podlaskim. Mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
24: Nasz nabór jesienny, który będzie podzielony na trzy tury, wrześniową, październikową, listopadową, każda się rozpocznie pierwszego dnia tego miesiąca. Będziemy mieli w puli prawie 3,5 miliona złotych, z czego 1,5 miliona złotych to jest dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki.
0: Tego typu programy powstaną w sumie w czterech województwach, informuje sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś. Poinformował też, że jeśli program przyniesie oczekiwany przez ministerstwo skutek, to już w przyszłym roku czeki turystyczne będą dotyczyły też reszty kraju. Wniosek o podlaski czek turystyczny będzie można składać od 1 września, wyłącznie za pośrednictwem formularzu online. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Horacy. Utwory wybrane. Sukcesów Horacego i jego znaczenia dla rozwoju literatury, a poezji w szczególności, nie sposób przecenić. To od niego wywodzą się dwa słynne hasła, które na języku polskim mogły się słyszeć nieraz. Non omnis moriar i exegi monumentum, czyli odpowiednio nie wszystek umrę i wzniosłem pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Obydwa te hasła i utwory, z których pochodzą, budują wiarę w moc poezji, której nie pokona nawet śmierć. To poezja i wszelka inna forma twórczości zapewniają pamięć o człowieku na wieki. Tę wiarę dał nam właśnie Horacy. Zaczerpnęli ją od niego Jan Kochanowski i Juliusz Słowacki, mówiący, że zostanie po nim ta siła fatalna, a także wielu innych twórców. Bo właściwie po co pisać poezję, jeśli się nie wierzy, że przetrwa ona dłużej niż my? Horacy to nie tylko wielki piewca siły poezji, ale i twórca, który przeszedł dość znaczącą ewolucję poglądów. Od zatwardziałego epikurejczyka, hołdującego maksymie chwytaj dzień, stał się z czasem bardziej stanowczym stoikiem, powtarzającym, że czyste sumienie i wewnętrzna harmonia znacznie ułatwia codzienne życie. Łatwiej sobie człowiek wtedy radzi z troskami i nieszczęściami, które tak czy siak kiedyś pewnie na niego spadną. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, dlaczego List do Pizonów to jeden z najważniejszych traktatów starożytności, co to znaczy, że poeta wzniósł pomnik trwalszy od Spiżu i kim był mecenas opiekujący się Horacym. Zacznijmy jednak od najważniejszych informacji. Poznaj niezbędne minimum. Horacy to jeden z najwybitniejszych poetów rzymskich. Określano go mianem poety Złotego Środka ze względu na wyznawany przez niego stoicyzm, choć trzeba pamiętać, że filozofii tej Horacy nie promował od samego początku swojej twórczości i zaprzyjaźnił się z nią dopiero z czasem. Szczytowe osiągnięcia Horacego przypadają na czasy rządów cesarza Oktawiana Augusta, choć wcześniej poeta był świadkiem wielkiego bałaganu, który powstał po zamordowaniu Juliusza Cezara. W tym samym czasie, kiedy pisał Horacy, swoje utwory tworzyli również Wergiliusz, autor Eneidy, czyli kontynuacji Iliady, i Owidiusz, słynący przede wszystkim jako autor poezji miłosnej oraz równie słynnych Metamorfoz. To Wergiliusz wprowadził Horacego do kręgu Gaiusa Cilniusa Macenasa, o którym dalej skrótowo będziemy mówić mecenas, arystokraty etruskiego, który wspierał twórców różnego rodzaju sztuk. Horacy jest znany jako autor satyr oraz epot, wierszy satyrycznych. Obydwa typy były pochwałą epikurejskiego modelu życia i krytyką stoicyzmu. Pieśni, ud, zwanych także karminami, Horacy uchodzi za autora tego gatunku, będzie bardzo ważną inspiracją m.in. dla Jana Kochanowskiego. Listów, przede wszystkim o charakterze moralizatorskim. Listu do Pizonów, który uważany jest za drugi obok poetyki Arystotelesa, traktat o literaturze i zasadach nią rządzących. Horacy pisał utwory bardzo zróżnicowane pod względem tematyki. Były to m.in. utwory miłosne, biesiadne, pieśni refleksyjne, patriotyczne, sławiące bogów i cesarzy, pieśni o nieśmiertelnej sile poezji, roli poety i zasadach sztuki poetyckiej. Światopogląd Horacego opierał się przede wszystkim na epikureizmie i stoicyzmie. Do swojej filozofii życiowej dochodził jednak dość długo. Ostateczna jej wersja jest swego rodzaju połączeniem stoicyzmu z epikureizmem. Samą poezję w tym duchu wyróżnia zaś refleksyjność, obserwacja świata z dystansu. Poezja ta była bogata również w wątki mitologiczne i ludowe. Utwory Horacego mają przede wszystkim wymiar uniwersalny, nie ograniczający się do konkretnego miejsca i czasu. Trzeba jednak pamiętać, że również spora ich część poświęcona była Oktawianowi, Augustowi i Rzymowi pod jego rządami, a więc dotyczy pierwszego wieku przed naszą erą. Niemało utworów było też dedykowanych mecenasowi, ale same dedykacje nie miały wpływu na tematykę dzieł. Bohaterem utworów Horacego jest człowiek poszukujący sensu i prawdy życia, szukający drogi postępowania w świecie. Wiele dzieł poświęconych jest również poecie i jego postawie. Kolejnym bohaterem jest oczywiście Oktawian August oraz jego rodzina. Warto także pamiętać, że część pierwszych satyr Horacego wymierzona była w konkretnych twórców i krytyków.
A teraz właściwe streszczenie omawianych dzieł Horacego. Objęcie całej twórczości Horacego to zadanie na pół życia, dlatego wybraliśmy dla Ciebie trzy jego ważne utwory. Dwa pierwsze to pieśni, w tym oda ze słynnym wersem Exegi Monumentum oraz list do Pisonów, o którym również warto pamiętać. Wybudowałem pomnik. Ta pochodząca z trzeciego tomu pieśni Horacego oda tak naprawdę nosi tytuł Ad Melpomenem Muzam, czyli do muzy Melpomeny. Cały świat znają jednak pod tytułem Exegi Monumentum. Znaczenie oryginalnego tytułu przez większość utworu może pozostać niezrozumiałe. Sytuacja zmienia się w ostatniej strofie, gdzie rzeczywiście pojawia się wezwanie do Melpomeny, greckiej muzy tragedii w formie apostrofy. Omawiany wiersz Horacego zamyka właściwie pierwsze trzy tomy pieśni. Jak wiadomo, czwartej sam Horacy nie planował. Namówił go do tego Oktawian August. Exegi Monumentum można więc uznać za pewne podsumowanie określonego etapu w twórczości Horacego. Tym bardziej, że podmiot liryczny można tutaj dość jednoznacznie utożsamiać z poetą. Wskazuje na to odesłanie do rodzinnego miasta Horacego oraz obecne w utworze podsumowanie dotychczasowej twórczości. Horacy jest dumny z własnego dorobku. Można wręcz uznać, że jest chwalipiętą, ale w tamtym czasie miał już prawo mówić o własnej wielkości i sławie. Z poety trzeciego szeregu stał się jednym z najważniejszych rzymskich twórców tamtego okresu, a jak się później okaże, również jednym z ważniejszych poetów wszechczasów. Wybudowałem pomnik to przykład liryki bezpośredniej w formie wyznania. Wskazuje na to wyraźnie przyjęcie przez podmiot liryczny formy pierwszej osoby liczby pojedynczej. Adresatami są najprawdopodobniej ludzie żyjący w tym samym czasie co autor. Podmiot liryczny zaznacza, że to właśnie oni będą dalej mówić o jego chwale i przekazywać ją dalej. Pierwszych pięć wersów to obraz Exegi Monumentum, a więc pomnika trwalszego niż spisz. Co to oznacza? Że Horacy wzniósł swoją poezją pomnik właściwie niezniszczalny, trwalszy od spiżu, materiału, z którego wykonywano posągi zwycięzcom igrzysk. Przedstawienie to jest oczywiście jedynie symboliczne, chodzi jednak o zaakcentowanie siły poezji. Podkreślenie ogromu pomnika wyższego od królewskich piramid, jego niezniszczalności i wiecznej trwałości, odporności na deszcze, siłę akwilonu, czyli wyjątkowo niebezpiecznego północnego wiatru oraz niszczącą siłę historii ma pokazać moc poezji i jej wielkość, której nie sposób dorównać. Żadna rzecz materialna, którą prędzej czy później można zniszczyć, nie może dorównać poezji. Horacy jawi się tutaj jako wyraziciel przekonania greckich i rzymskich twórców, którzy wierzyli, że to właśnie ich twórczość zapewni im nieśmiertelną sławę. Nikt jednak nie miał odwagi napisać wiersza, w którym przyznałby się do tego tak jawnie, jak zrobił to Horacy. Podmiot liryczny ma odwagę mówić o potędze swojej poezji, która sprawi, że jakaś cząstka poety będzie wiecznie żywa nawet po jego śmierci. Podmiot liryczny wierzy, że będzie tak wieczny jak pozycja wielkiego kapłana Pontifexa i towarzyszącej mu wielkiej westalki. Jednocześnie Horacy marzy o tym, aby w jego rodzinnym miasteczku dalekiej rzymskiej prowincji wiedziano, że to on jako pierwszy podbił Italię swoją twórczością. Kończąca utwór apostrofa, nie myl z apostrofem, a zatem apostrofa do Melpomeny, czyli muzy tragedii, to prośba o zwieńczenie jego trudu przez nałożenie mu na głowę wieńca laurowego, co miałoby symbolizować uhonorowanie poety przez boga poezji, Apolina. O Exegi Monumentum warto pamiętać także od strony zabiegów formalnych zastosowanych w tym utworze. Jest pozbawiony znaków interpunkcyjnych, wielkie litery pojawiają się jedynie w momencie rozpoczęcia przez podmiot liryczny nowej myśli, strofy nie tworzą zaś zamkniętej całości, ponieważ łączy je przerzutnia. Myśl wyrażona w jednej strofie dokończona zostaje dopiero w kolejnej. Kolejny utwór Horacego to wiersz do Apolina. Znany jest przede wszystkim pod tytułem pochodzącym z Incipitu. W polskim tłumaczeniu brzmi on albo o co poeta prosi Apolina, albo czego wieszcz żąda, o co Apolina prosi. Oda pochodzi z pierwszego tomu pieśni. Jest to utwór wyjątkowo uroczysty, napisany patetycznym i podniosłym stylem. Gatunek ody, zapoczątkowany właściwie przez Horacego, był wykorzystywany przede wszystkim do chwalenia wielkich ludzi, wydarzeń, czynów.
W tym przypadku chodzi o poświęcenie nowej świątyni Apolina, boga poezji i wyroczni. Wydarzenie to miało miejsce na Palatynie 9 października 28 roku przed naszą erą. Jej fundatorem był oczywiście Oktawian August. Ufundowanie świątyni miało być formą dziękczynienia za odniesione przez władcę zwycięstwo pod Akcjum. Pierwsza strofa utwierdza w przekonaniu o uroczystym charakterze utworu. Pewną nieścisłość wprowadza już jednak obraz podmiotu lirycznego, którym jest wieszcz. Co więcej, nie mówi on o samym momencie poświęcenia świątyni, a o święcie, które miało miejsce parę dni później. O ile początkowo może wydawać się, że utwór będzie hymnem pochwalnym, dziękczynnym, przeznaczonym do odśpiewania, o tyle okazuje się, że jest to właściwie liryka bezpośrednia. Podmiot liryczny, którego postać można utożsamiać z Horacem, przedstawia swój własny światopogląd, choć nie robi tego od razu. Utwór zamknięty jest charakterystyczną klamrą. Na pytanie zawarte w pierwszej strofie o to, czego może żądać poeta, odpowiedź następuje dopiero w strofie ostatniej. Podmiot liryczny pokazuje, że część osób pragnie od Apollina uzyskać dostatnie życie, osiągnąć bogactwo. Podmiot liryczny mówi jednak, że on nie potrzebuje dóbr materialnych. Jako przykłady wymienia zbiory Kalabrii, a więc wino, oliwę z oliwek, owce, a także złoto i kość indyjską. On do życia potrzebuje niewiele. Jego szczęście bowiem skoncentrowane jest wokół zupełnie innych pragnień. Ostatnia strofa, przypominająca modlitwę podmiotu lirycznego do Apolina, pokazuje, że prosi on o zdrowie, mądrość, umiejętność korzystania z tego, co ma. Prosi także o ochronę przed starością i tym, co jest z nią nieuchronnie związane. Prosi w końcu o natchnienie i wydaje się, że to właśnie ono jest tutaj najważniejsze. Jest także wynikiem wszystkich innych pragnień poety. Utwór do Apolina jest wyjątkowo malarski. Nie brakuje w nim różnorodnych epitetów. Warto zwrócić uwagę także na mnogość wspomnianych wcześniej przerzutni. List do Pizonów. List do Pizonów to zupełnie inny rodzaj tekstu. To list poetycki, zaadresowany do konsula Gneusa Pizona i jego dwóch synów. Pizon także był poetą i Horacy, pisząc do niego, traktował go jak towarzysza pracy. Utwór ten nie jest jednak rodzajem prywatnej korespondencji, wręcz przeciwnie. To jeden z najważniejszych starożytnych traktatów poetyckich. Horacy zwraca w nim uwagę na konieczność stworzenia spójnego utworu, umiejętnego dobierania wyrazów, stworzenia odpowiedniego metrum, a więc rytmu utworu. Podkreśla konieczność dopasowania stylu do treści i charakteru osoby, która ma utwór deklamować. Pamiętaj, wtedy dzieła nie były pisane do czytania, a do wygłaszania. Kolejny ważny postulat to nie zatrzymywanie się na pięknie i dążenie do oddziaływania na słuchacza. Horacy zwraca również uwagę na to, że autor może korzystać z dorobku literackiego i tradycji i jedynie ją powielać lub wymyślać oryginalny materiał. Nawet jeśli przyjmie pierwszą drogę, to musi wykazać się samodzielnością, oryginalnością i kunsztem. Szczególnie wysokie wymagania Horacy formułuje wobec twórców tragedii, w czym jest bardzo podobny do Arystotelesa i jego ideałów zawartych w poetyce. Autor tragedii powinien dobrze orientować się w cechach każdego z wieków ludzkich, dziecięcym, młodzieńczym, dorosłym i starczym, i zgodnie z nim przedstawiać swoich bohaterów, a także bardzo uważnie kontrolować bieg zdarzeń na scenie. Horacy zwraca też uwagę na chór. Według autora listu do Pizonów najtrudniej napisać dramat satyrowy, ponieważ balansuje on między komedią a tragedią. Zdaniem Horacego to właśnie poezja rzymska ma szansę połączyć naukę moralną z przyjemnością. Na końcu Horacy zwraca uwagę, że dzieło trzeba cały czas dopracowywać i być uważnym na głosy krytyki. No dobrze, czas na podsumowanie. Biografię Horacego znamy tylko z jednego źródła. Jest to Vita Horati, które napisał Swetoniusz, słynny rzymski historyk. Nie jest to jednak typowa biografia, ponieważ Swetoniusz większość informacji na temat życia Horacego zaczerpnął z jego własnych utworów, a nie z innych dokumentów. Horacy tak naprawdę nazywał się Quintus Horatius Flaccus. Urodził się w 65 roku przed naszą erą w Venuzji, rzymskiej kolonii w południowych Włoszech.
Był synem wyzwoleńca, który miał niewielki folwark pod Wenuzją. Rodzice Horacego nie byli bogaci, ale starali się zapewnić mu jak najlepsze wykształcenie. Dość szybko ojciec dostrzegł wyjątkowe zdolności i talent syna, więc wyjechał z młodym Horacem do Rzymu, aby tam syn mógł uczyć się u najlepszych razem z synami senatorów i innych ważnych osób w państwie. Ojciec był przekonany, że pełny rozwój Horacego w Wenuzji, prowincjonalnym miasteczku o ograniczonych możliwościach, nie będzie możliwy. Podczas pobytu w Rzymie czuwał nad nauczaniem i wychowaniem syna. W domu sam uczył go optymizmu i zadowolenia z życia. To ojciec nauczył Horacego uważnej obserwacji świata i ludzi. Jego zdaniem to właśnie obserwacja innych jest najlepszą nauką życia, zasad postępowania i kształtowania własnej godności. Syn przyjął te nauki i kontynuował je w dorosłym życiu, czego wyrazem była właśnie jego poezja. Nie tylko więc mądrość książkowa, ale i ta płynąca z obserwacji życia złożyły się na etos Horacego. Tutaj również można upatrywać źródeł oryginalnego kształtu horacjańskich satyr, które nie karciły odbiorców wprost, ale przez ośmieszanie wad i nierozsądnych zachowań wskazywały lepszą drogę postępowania. Horacy naukę w Rzymie rozpoczął w roku 55 w szkole gramatycznej Orbiliusza. Już wtedy czytał Odyseję Homera w jednym z przekładów, uczył się także greki. Najprawdopodobniej Iliadę przeczytał już w oryginale. Ojciec zadbał również, aby miał gdzie studiować. Na studia Horacy udał się do Aten w roku 44. Uczył się tam filozofii. Poznał też swojego przyszłego mecenasa i protektora, Tibule, a także syna Cycerona. Naukę przerwała wojna wywołana zabójstwem Juliusza Cezara. Kiedy zabójcy, Brutus i Cassius, przybyli do Aten, byli witani entuzjastycznie, więc szybko przystąpili do formowania wojsk. Horacy również brał udział w wojnie, dosłużył się nawet stopnia trybuna wojskowego, czyli dowódcy legionu. Ostatecznie jednak opowiedzenie się po stronie Brutusa nie wyszło mu na dobre, stracił bowiem cały majątek. W tym czasie ojciec już prawdopodobnie nie żył i Horacy musiał sobie poradzić sam. Zaczął więc od początku. Zdobył posadę pisarza u kwestora, czyli sędziego śledczego i oskarżyciela publicznego, ale jego największym pragnieniem i celem było zdobycie pozycji cenionego literata. Dopiero po zakończeniu zmagań wojennych zaczął pisać pierwsze utwory. Między innymi dzięki poparciu Wergiliusza został przyjęty do grona autorów otoczonych opieką mecenasa. Był to bogaty arystokrata i doradca Oktawiana Augusta, spadkobiercy Juliusza Cezara, przyszłego cesarza rzymskiego, który wspierał twórców różnego rodzaju sztuk. To od jego nazwiska pochodzi określenie wsparcia finansowego udzielanego artystom. Już po kilku latach Horacy dostał od mecenasa posiadłość w Górach Sabińskich, co zmieniło jego pozycję materialną i status społeczny. Stał się ważną osobistością, na co wpływ miało również to, że Horacy utrzymywał dobre stosunki z Oktawianem Augustem, który cenił bardzo wysoko jego twórczość. Już po tym, jak został cesarzem, zaproponował mu nawet stanowisko swojego sekretarza, co było ogromną nobilitacją, ale Horacy, tłumacząc się chorobą, odmówił. Oktawian nadal go jednak cenił, zlecił mu m.in. napisanie pieśni stulecia, a więc hymnu na uroczystości rozpoczęcia nowego wieku. To także Oktawian August namówił Horacego do napisania czwartej i ostatniej księgi liryków. Horacy zmarł w wieku 57 lat. Chwilę wcześniej zmarł jego mecenas. Grób poety znajduje się na cmentarzu Eskwilińskim w Rzymie. Twórczość Horacego dzieli się na trzy etapy. Pierwszy okres twórczości przypada na lata 40-30 przed naszą erą. Walki po śmierci Juliusza Cezara to bardzo ważny czas nie tylko w historii Rzymu, ale i w rozwoju literatury. Wtedy to bowiem twórcy bardzo mocno zwrócili się w stronę literatury greckiej, którą przez większość czasu uważano za gorszą. W tym czasie Wergiliusz kończył swoje bukoliki i georgiki, a Horacy pisał satyry oraz epody, czyli utwory wywodzące się z tradycji greckiej, składające się ze strof zawierających dwa specjalnie skonstruowane wersy. Można to porównać do okresu klasycyzującego w polskim oświeceniu. Wtedy też zwracano się w stronę klasycznych i zapomnianych wzorców. Tutaj było podobnie. Większość utworów Horacego dedykowana była wtedy mecenasowi.
Z kolei satyry poety były kontynuacją gatunku pochodzącego z rzymskiej tradycji literackiej. Jego twórcą był Lucilius. Satyry Horacego były jednak mniej ostre, łagodniejsze, zbliżające się do jakiegoś rodzaju moralizatorskiej gawędy. Były z pewnością wyrazem epikurejskiego modelu życia, a więc carpe diem, czyli chwytaj dzień i nie myśl za bardzo o przyszłości. Horace, wyśmiewając stoicki model życia, w tamtym okresie twórczości ostro krytykował. Drugi etap to twórczość dojrzała, przypadająca na lata 30-23. Zwieńczeniem tego okresu są pierwsze trzy księgi od Horacego. Na początku swojej twórczości i jeszcze wchodząc w wiek dojrzały, Horacy nie był sławny, był po prostu jednym z wielu twórców, nad którymi roztoczono opiekę. Pod koniec lat 20. sytuacja wyglądała już zupełnie inaczej. Horacy był określany mianem pieśniarza rzymskiej liry, cieszył się bardzo dużą popularnością i sławą. Z pewnością wpływ na to miała także tematyka jego utworów. W tym czasie zaczął pisać dzieła o charakterze politycznym. Bardzo mocno akcentował swoje poparcie dla Oktawiana Augusta. Twórczość Horacego nie ograniczała się jednak do polityki. Zaczął pisać przede wszystkim ody, tak zwane carmina. Miały one na ogół od 5 do 10 strof po 4 wersy. Podejmowały tematykę miłosną, biesiadną, mówiły o przyjaźni, zwrócone były do bogów, część miała charakter refleksyjny, część polityczny. W tym okresie Horacy odszedł od epikureizmu na rzecz jeszcze nie tak dawno krytykowanego stoicyzmu. W ostatnim etapie twórczości skupił się przede wszystkim na twórczości retorycznej, czego wyrazem była pierwsza księga listów i słynny list otwierający, w którym Horacy tłumaczył, że z racji wieku porzuca poezję na rzecz rozważań o prawdzie i mądrości. Przyjęły one formę listu poetyckiego. Tutaj ponownie króluje stoicyzm z domieszką epikureizmu, jednak zdecydowanie to idea złotego środka, równowagi, zachowania umiaru i harmonii wewnętrznej były najważniejszymi hasłami dla Horacego. Na polecenie Oktawiana Augusta Horacy napisał hymn na rozpoczęcie nowego wieku, w którym opowiedział o potędze rzymskiego cesarza. Zachęcony przez Augusta napisał również ostatni tom ud, w którym skupił się przede wszystkim na cesarzu i jego rodzinie. Znaleźć tutaj można jednak trzy piękne pieśni o potędze i nieśmiertelności poezji. W tym samym czasie powstała również druga księga listów, zawierająca słynny list do Pizonów, który traktować należy jako traktat o poezji, który obok poetyki napisanej przez Arystotelesa jest najważniejszym dziełem o charakterze krytyczno-literackim pochodzącym ze starożytności. To tutaj pada postulat jednolitości, spójności dzieła literackiego, a także wyraźna deklaracja, że dzieło literackie zawsze jest produktem wrodzonego talentu i pracy nad własnym kunsztem literackim. Horacy jawi się jako rozjemca także innych sporów wokół poezji. Opowiada się m.in. za tym, że poezja w równym stopniu powinna uczyć i dostarczać przyjemności. Bardzo ciekawym wątkiem pojawiającym się w liście do Pizonów jest kwestia naśladownictwa, czyli mimezis. Horacy może nie podejmuje tego wątku wprost, natomiast zaznacza, że jeśli chce się wzruszyć czytelnika tak naprawdę, to trzeba najpierw przeżyć samemu to, o czym będzie się pisać. Horacy zakłada więc, że przedstawienia, które są wyłącznie produktem fantazji i bogatej wyobraźni autora, nie są w stanie w pełni wzruszyć odbiorców. Masz jeszcze chwilę, żeby posłuchać? Na koniec kilka słów dla ambitnych. Fajnie wiedzieć, że twórczość Horacego uważa się za szczytowe osiągnięcie klasycyzmu epoki Augusta. Ogromnie cenione są nie tylko jego utwory, ale i rozważania nad samą sztuką tworzenia. Warto pamiętać, że dokonuje ich nie tylko w liście do Pizonów, lecz także w liście do Augusta i liście do Florusa, przy czym list do Pizonów jest najsłynniejszy. List do Pizonów nazywa się także sztuką poetycką lub księgą o sztuce poetyckiej. Liczy aż 476 wersów. Horacy, przygotowując uwagi o poezji i jej tworzeniu oraz praktyczne wskazówki dla piszących, odnosi się do trzech głównych zagadnień – tematu, formy i samego poety. Jest to wypowiedź metapoetycka, ale i normatywna. To znaczy, że Horacy wskazuje wprost – takie rozwiązanie jest dobre, takie lepsze, a takie najlepsze, a takie zupełnie nie wchodzi w grę. Za niezbywalny warunek sukcesu poezji uznał konieczność przestrzegania wymienionych przez siebie zasad.
Sztuka, jego zdaniem, składała się z określonych zasad i sposobów tworzenia, których trzeba było po prostu przestrzegać. Mimo iż sam był twórcą, który ustanowił właściwie nowoczesny kształt ody, nie był wcale zwolennikiem łamania reguł i tworzenia po swojemu. W sztuce i w życiu zalecał zachowanie umiaru i harmonii. Od nazwiska Horacego stworzone zostało określenie horacjanizm, oznaczające nurt w poezji czytelnie nawiązujący do twórczości rzymskiego poety. Bardzo ważnym elementem tego nurtu były rozważania dotyczące zasad i cech twórczości poetyckiej oraz znaczenia poezji w życiu człowieka. Horacjanizm wyróżniał się również refleksyjnością, powściągliwością i umiarem w wyrażaniu uczuć, dążeniem do zapanowania nad emocjami odbiorcy, dążeniem do stworzenia formy doskonałej w oparciu o prosty styl, wykorzystaniem wątków mitologicznych. Horacjanizm mógł także odwoływać się do określonej postawy wobec życia, polegającej na połączeniu stoicyzmu i epikureizmu z dążeniem do poszukiwania złotego środka. Pod tym względem horacjanizm wyróżnia życie chwilą z jednoczesną pamięcią o umiarze i harmonii, brak przywiązania do dóbr materialnych, przekonanie o wieczności poezji. Przekonania te dzielili z Horacem m.in. Francesco Petrarca, Jan Kochanowski, Kazimierz Sarbiewski, a także francuscy poeci Plejady. Twórczość Horacego stanowi też ważny kontekst dla wielu wierszy Zbigniewa Herberta. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska, zapraszam. Medycy liczyli na podpis prezydenta. Tak zwany Lex Szarlatan idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął Karol Nawrocki. Zdaniem głowy państwa rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz tysiące legalnych firm, na przykład z branży zielarskiej. Pacjenci potrzebują tych przepisów. Komentuje w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
1: No, samorząd lekarski ubolewa nad tym, że te przepisy nie weszły w życie, ale rozumiemy też wątpliwości, sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy. Trochę szkoda tej pracy, która została włożona w tę ustawę, no, ale największa szkoda to jest to, że to są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi i skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
0: Karol Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie, zaproponuje w nim nowy rodzaj przestępstwa, nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: To jest projekt, który gwarantuje bezwzględne ściganie wszystkich przestępców, wszystkich szamanów, szarlatanów, osób, które doprowadzają najczęściej chorych onkologicznie pacjentów do pogorszenia stanu ich zdrowia, tylko po to, by móc się wzbogacić.
0: Zgodnie z propozycją prezydenta, za doprowadzenie do śmierci pacjenta oszustom miałoby grozić do 15 lat więzienia. Grozi jej 5 lat więzienia. Są zarzuty dla matki i dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. 27-letnia kobieta usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy, mówi Joanna Czaplicka, zastępca prokuratora rejonowego w Łomży.
3: Nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu, odmówiła składania wyjaśnień, nie podała żadnego uzasadnienia. Kobieta przebywa na wolności. W dniu dzisiejszym prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
0: Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 9 sierpnia. 4-latka spadła z 5 piętra bloku. Cudem ocalała dzięki sąsiadom, którzy rozłożyli koc, amortyzując upadek. W czasie dramatycznych wydarzeń matka dziecka spała nietrzeźwa w mieszkaniu. W ubiegłym tygodniu decyzją sądu rodzinnego dziecko trafiło do pieczy zastępczej. Jesteśmy zaskoczeni i rozczarowani, mówią przedsiębiorcy o propozycji zmian w podatku CIT. Plany zakładają podniesienie go do 22% dla firm z przychodami powyżej 50 milionów euro rocznie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
4: Oprócz PIT-u ma zmienić się też CIT. Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany, które mogą wejść w życie od przyszłego roku. Przedsiębiorcy odpowiadają, że takie zmiany uderzą w ogromną liczbę polskich firm, nie tylko w największe spółki.
5: To jest po raz kolejny złamaniem danego słowa przez rząd, że zmiany podatkowe będą miały odpowiednie vacatio legis. Dla przedsiębiorców, dla biznesu to jest naprawdę duże zaskoczenie. Oczywiście to się odbije na inwestycjach, odbije się na rentowności firm i też na ich konkurencyjności. Taką naprawdę lekką ręką dokłada się przedsiębiorstwom tak naprawdę podwyżkę kilkunastoprocentową podatku.
4: Komentuje Michał Borowski z Business Center Club. Zanim jednak zmiany wejdą w życie, ustawa musi przejść przez Sejm i zostać podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Relacjonował nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Utrata mandatu i nawet 3 lata więzienia. Taka kara grozi burmistrzowi Wodzisławia w województwie świętokrzyskim, Dominikowi Ełu, który miał prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości. Samorządowiec został zatrzymany w poniedziałek podczas rutynowej kontroli drogowej podczas policyjnej akcji Trzeźwy Poranek w Wodzisławiu. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad promil alkoholu we krwi. O szczegółach Wiktoria Kmiecik.
6: Burmistrzowi Wodzisławia zatrzymano prawo jazdy, jednak nie został on jeszcze przesłuchany i nie złożył wyjaśnień w sprawie. Z nieoficjalnych informacji wiem, że policjanci, którzy zatrzymali samorządowca, służbowo się znali, dlatego sprawa zostanie przekazana innym mundurowym. Natomiast jak potwierdza Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Kielcach, postępowanie w tej sprawie jest prowadzone.
7: Policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie, wydała także postanowienie o przedstawieniu zarzutu, natomiast nie zrealizowano jeszcze czynności w postaci ogłoszenia zarzutu i przesłuchania podejrzanego. Są one już zaplanowane. Wszystkie czynności w tej sprawie realizujemy standardowo, tak jak w innych tego rodzaju postępowaniach.
6: A prawomocny wyrok za przestępstwo umyślne oznacza dla burmistrza utratę prawa wybieralności i automatyczne wygaszenie mandatu.
0: Relacjonowała nasza reporterka Wiktoria Kmiecik. W najbliższych dniach Dominik Ełma być doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury. Watacha zdziczałych psów terroryzuje Mazowsze. 3 owczarki niemieckie od miesiąca atakują zwierzęta gospodarcze w okolicach Pacyny i Szczawina Kościelnego w powiecie gostynińskim. Policja ustaliła już właściciela psów.
8: Został ten właściciel ukarany za niewłaściwe trzymanie zwierząt. Właściciel próbuje do dnia dzisiejszego wraz z służbami odłowić te psy. Będzie do tego zaangażowany dron straży OSP celem odłowienia tych psów.
0: Mówił Łukasz Rydzewski z policji w Gostyninie. Takie psy z dnia na dzień mogą stawać się coraz bardziej agresywne, zauważa prezes Płockiego Towarzystwa Pomocy Zwierzętom Arka Paulina Ciurej.
9: Taka grupa psów nakręca się nawzajem. W grupie one mogą być dużo bardziej agresywne niż pojedynczy osobnik taki napotkany, więc nie próbować łapać na własną rękę, nie przepędzać, nie krzyczeć, nie odganiać, nie machać rękoma, nie dopuszczać swoich zwierząt, dzieci przede wszystkim.
0: Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się Watacha. Służby proszą mieszkańców regionu o zachowanie szczególnej ostrożności. Ma być opłata turystyczna, ale na innych zasadach. Wprowadzenie opłaty w Krakowie zapowiedział Donald Tusk. Rząd planuje jednak modyfikację dotychczasowego projektu, zgodnie z którym do gminy miałby wpływać 80% opłaty. Szczegóły zna nasz reporter Jakub Solarz.
10: 100% wpływów z nowej opłaty turystycznej trafi do budżetów samorządów. Taką deklarację złożył premier Donald Tusk, który dodaje, że nadmierna turystyka to ciężar dla Krakowa.
11: To jest rozwiązanie znane na świecie, ale ona szczególnie w Krakowie miałaby głęboki sens.
10: To od 100 do nawet 200 milionów złotych, które co roku nie trafiają do Urzędu Miasta, zaznacza Maciej Fijak z ruchu Akcja dla Krakowa.
12: Przypomnę, że o opłatę turystyczną Kraków mieszkańcy Krakowa upominają się od 10 lat.
10: Rządowy projekt ma być gotowy jeszcze w tym roku. Ale to dopiero początek. Nawet po uchwaleniu ustawy to krakowscy radni zdecydują o wprowadzeniu opłaty turystycznej.
0: Relacjonował nasz reporter Jakub Solarz. Zgodnie z zapowiedziami opłatę będą pobierać od gości właściciele hoteli i innych obiektów świadczących podobne usługi. Czterolatek potrącony przez ojca opuszcza szpital. Dziecko po niedzielnym wypadku na posesji w Boćkach na Podlasiu zabrał śmigłowiec ratunkowy. Diagnostyka nie wykazała poważniejszych urazów, informuje Ewa Matuszczek z oddziału chirurgicznego białostockiego szpitala.
13: Dziecko trafiło do nas w stanie ogólnym, stabilnym, nie wymagało zabiegów chirurgicznych i jego stan ulega stopniowej poprawie, także dobre strokowanie co do zdrowia i wypis do domu.
0: Prokuratura w Bielsku Podlaskim postawiła 47-letniemu ojcu zarzut narażenia dzieci na utratę życia, a ma już wyrok za inną tragedię w podobnych okolicznościach. W 2023 roku po potrąceniu samochodem prowadzonym przez tego mężczyznę śmierć na tej samej posesji poniosło jego drugie dziecko, 10-miesięczne. Mieszkańcy miejscowości o ostatnich wydarzeniach mówią jako o nieszczęśliwym wypadku.
14: Dzięki Bogu, że nie bardzo uszkodził to dziecko. To najważniejsze. Szkoda i ten ojciec na pewno załamany. On woził nieraz, widziała tego chłopczyka, pojeździ po tych robotników. To woził go w samochodzie, a dzieciak gdzieś wylazł. Nieszczęśliwy wypadek.
0: Policja zwróciła się do sądu rodzinnego o zbadanie, jak w tej rodzinie wygląda kwestia sprawowania właściwej opieki. 3,5 tysiąca mieszkań i budynki do maksymalnej wysokości 25 metrów to plan dewelopera na krakowskie Kliny. Chodzi o teren przy ulicy Komuny Paryskiej. Mieszkańcy nie zgadzają się na kolejną zabudowę i protestują.
15: To jest bardzo słaby pomysł dla aktualnych mieszkańców, którzy już mają problem z wyjazdem z osiedla, którzy już mają przeciążoną szkołę.
16: To jest bardzo złe, dlatego że miasto powinno dbać przede wszystkim o korytarze przewietrzenia miasta, o zabezpieczenie miasta przed powstawaniem miejskiej wyspy ciepła.
17: Ten plan to kompletny absurd. Już teraz mieszkańcy Klinów mają gigantyczny problem z zatkanymi drogami, z brakiem miejsc parkingowych, a tu nagle deweloper proponuje w miejscu, gdzie wcześniej miała być budowa jednorodzinna, zabudowę 25-metrową.
0: Komentuje Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, który zapewnia, że nie zgodzi się na zmiany w miejscowym planie. Losy nowego planu rozstrzygną się na najbliższej sesji Rady Miasta. Tegoroczny sezon nad morzem nie był najlepszy, a to za sprawą pogody. Przez połowę wakacji na plażach w gminie Mielno powiewała czerwona flaga oznaczająca zakaz kąpieli. O szczegółach powie Leszek Pytel, szef ratowników mieleńskich.
18: Nie było dużo tych akcji. Mieliśmy kilka akcji po godzinach pracy. Jak zwykle najwięcej problemów to są zagubione dzieci i tu jest akurat tak międzynarodowo, bo kiedyś gubiły nam się dzieci polskie, teraz już to różne narodowości. Dla nas najtrudniejsza pogoda to jest taka 3-4 stopnie w skali Beauforta, kiedy morze jest naprawdę bardzo ładne, kiedy my mamy czerwoną flagę i wtedy najwięcej akcji mamy właśnie na tych plażach niestrzeżonych.
0: Na 20 kilometrach plaży w gminie Mielno pracuje w sezonie letnim ponad 80 ratowników. Zakończenie sezonu to już 30 sierpnia. Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych Nocy i Dni. Szczegóły zna Justyna Świderska, zasłuchana w temat muzyczny z pierwszej ekranizacji tej słynnej powieści.
19: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
20: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
19: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
21: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
19: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?
21: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
19: Pierwszy klaps w Tarnowie ma paść godność 24 września.
20: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
19: Dodaje prezydent Kwaśny.
0: Ekipa filmowa w Tarnowie ma pojawić się na początku września. Spędzi tam ponad miesiąc. Zakończyły się zdjęcia do 11 i już ostatniego sezonu kultowego Rancha. Przez plan przewinęło się ponad 100 aktorów i kilkuset statystów. To było kilkanaście lokacji i pracowite 41 dni. Ostatniej nocy były emocje, wzruszenia i prezenty. Taki dostał na przykład Daniel Obryski. Po ostatnim klapsie reżyser Wojciech Adamczyk ogłosił.
1: Moi drodzy, zakończyliśmy zdjęcia do 11 sezonu serialu Rancho. Bardzo wszystkim dziękuję, było cudownie.
2: Naprawdę koniec?
22: No tak, udało się. Skończyliśmy zdjęcia. Teraz zostanie tylko chwila zmęczenia, a potem tęsknota. No.
2: Ale oczy ci się zaszkliły.
22: No zazwyczaj trudno, moje ukochane dziecko kolejne wyprawiam w świat, a 12 już nie będzie.
23: Wojtek, nie spodziewałem się. No jest.
22: Będziesz mógł się pobawić.
23: Wzruszający.
22: Bardzo się cieszę. Co możesz, szeryf, wręczyć w prezencie? No jeszcze raz dziękuję ci bardzo.
2: Co dałeś panu Danielowi?
22: Pas kowbojski z nabojami i z koltem.
0: Na planie była nasza reporterka Ela Piotrowska. Teraz czas na postprodukcję. Emisję serialu zaplanowano w grudniu. Prawie 3,5 miliona złotych w podlaskim czeku turystycznym. 11 tysięcy czeków trafi do turystów w ramach kolejnej już edycji dofinansowania wypoczynku w województwie podlaskim. Mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
24: Nasz nabór jesienny, który będzie podzielony na trzy tury, wrześniową, październikową, listopadową, każda się rozpocznie pierwszego dnia tego miesiąca. Będziemy mieli w puli prawie 3,5 miliona złotych, z czego 1,5 miliona złotych to jest dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki.
0: Tego typu programy powstaną w sumie w czterech województwach, informuje sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś. Poinformował też, że jeśli program przyniesie oczekiwany przez ministerstwo skutek, to już w przyszłym roku czeki turystyczne będą dotyczyły też reszty kraju. Wniosek o podlaski czek turystyczny będzie można składać od 1 września, wyłącznie za pośrednictwem formularzu online. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Najlepsze miasto do życia w Polsce. Jakie to jest, które, jak się okazuje, nie Warszawa, nie Kraków i Wrocław też nie.
2: Poszło wszystko fajnie w górę w Polsce. No, trzeba przyznać, już lepiej niż chyba w Niemczech. Młodzi jak tu pracują w biurze tutaj gdzieś, to oni samochód mają wszystko, jem nie trzeba zachować.
3: Ja no to nie mam zamiaru wyjeżdżać z tego miasta. Bardzo dobrze mi się tutaj żyje. Ogólnie w Polsce, no i w idealnym świecie tam nie wyjeżdżał.
4: To jest w sumie takie najważniejsze dla mnie, żeby zostać po prostu w domu przy rodzinie. I nie wyjeżdżać z tego rodzinnego miasta.
5: To jest dobre miejsce do życia, czy tu się dobrze żyje, czy...
6: Dobrze, pracy mało.
5: A, że pracy mało.
7: Raczej lepiej wyjechać, jak ktoś ma lepsze perspektywy.
1: Do Warszawy, do Krakowa.
7: My mieli, to też byśmy stąd wyjechali.
8: Ja byłam tak długo za granicą, ale z przyjemnością przyjechałam do swojego miasta z powrotem.
1: I tęskniła pani
8: tak,
1: w końcu?
8: Tęskniłam, oczywiście, tak.
1: Wróciłam.
8: Tak, wróciłam.
9: Pod kątem wypoczynku, rekreacji jest to naprawdę super.
4: Mhm. Czuję, że tutaj zostaję i to jest moje miasto, w którym chcę mieszkać.
5: Czy co, wy zapraszacie?
4: Tak, kocham Olsztyn.
1: O tym, które miasto jest najlepsze do życia, decydują zarobki, ceny mieszkań, dostępność lekarzy, poziom bezpieczeństwa, a nawet jakość powietrza. Wielkie metropolie wypadają w takich rankingach raczej słabo. Brylują mniejsze miasta, Katowice, Rzeszów czy Olsztyn. Ja pojechałem z mikrofonem do stolicy Warmii i Mazur właśnie.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek wypowie się pan Leon, który no, gdzieś tam w okolicach galerii w centrum miasta przygrywa olsztynianom na harmonii.
5: Z większości tych miast w Polsce to ludzie młodzi wyjeżdżają, wie pan, a Olsztyn tak się jakoś trzyma jeszcze właśnie.
2: No. Ja też wyjeżdżałem. Ja byłem 25 lat w Niemczech. Mm-hmm. Wróciłem, bo no tam emeryturę dostałem, 65 lat wróciłem.
5: No ale wrócił pan.
2: Wróciłem i już z nudów nie miałem co tego, to się wziąłem za akordeon.
5: A dlaczego pan wrócił do Olsztyna właśnie? Co jest w tym Olsztynie takiego, że on tak przyciąga, wie pan, jednak?
2: Tęsknota to raz, nie? Drugi raz. Jednak tam człowiek jest traktowany inaczej. Tak jak Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, Polacy tak będą traktowani.
5: Aha.
2: Tam jest tak.
5: No i gdzie lepiej? W Olsztynie czy tam w Niemczech?
2: Z początku, pierwsze pół roku ja nie mogłem się tutaj przyzwyczaić do tych chodników, do tego wszystkiego, bo bym se nogi połamał. Dzisiaj jest już, poszło wszystko fajnie w górę w Polsce. No, trzeba przyznać, już lepiej niż chyba w Niemczech.
5: Czy nie potyka się pan już o te chodniki?
2: Nie potykam.
5: Kiedy pan wrócił?
2: No już teraz będzie 12 lat temu. No i poszło ładnie, te główne ulice, wszystko to super zrobione. Aha. Na poziomie europejskim, także nic nie odbiega zachód. W sklepach wszystkiego, aby pieniędzy mieć.
5: No tak.
2: Chociaż ci starsi, co małe emeryturki mają, to naprawdę tak w sklepach się widzi, jak to złotóweczko tam przekręca. Młodzi jak tu pracują w biurze tutaj gdzieś, to oni samochód mają wszystko, jem nie trzeba zachować. To jest obarmio moja miła.
5: O.
1: Ja jeżdżę z mikrofonem po całej Polsce, po miastach, które wymierają, wyludniają się. Byłem już we Włocławku, w Bytomiu, Radomiu, w Wałbrzychu, w Częstochowie. Młodzi ludzie raczej nie chcą tam zostawać. Już po kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców straciły te miasta od lat 90. Na tym tle Olsztyn wypada nieźle. W porywach mieszkało tam 170, tam kilka tysięcy osób. Teraz 166 tysięcy, więc Olsztyn też się wyludnia, no ale jeszcze nie ma tragedii. Młodzi ludzie teraz, olsztynianie, spróbują wytłumaczyć te anomalie.
4: Ja ogólnie jestem trochę takim patriotą olsztyńskim, no. I po prostu wszystko, co najlepsze, to tylko z Olsztyna. Da się spokojnie żyć. Jakby ja żyję od urodzenia tutaj, mhm. I szczerze myślałam nad wyprowadzką, tam na przykład po skończeniu szkoły, ale im dłużej żyję, tym dłużej myślę, że po prostu Olsztyn to jest takie miejsce, które jest mimo wszystko takie ciekawe, tak szczerze. Akurat z wystawy wracamy.
9: Za jakie wystawy?
4: Byłyśmy na wystawie Van Gogha w 3D.
5: Po prostu dzieje się trochę.
4: Dużo się dzieje. Hmm. Wiadomo, to nie jest na takim samym poziomie jak na przykład Warszawa czy coś.
10: Raczej nie będę się prowadzać do innego miasta. Po prostu zostanę tutaj. Jak na przykład na studia, no to pójdę na WM po prostu. Do żadnego innego miasta nie. Bo po prostu czuję, że tutaj zostaję. I to jest moje miasto, w którym chcę mieszkać.
5: No ale z czego to się bierze właśnie? Że z innych miast ci ludzie wyjeżdżają, młodzi nie chcą zostawać, a tutaj jakoś tak...
4: Jest jednak taki klimat po prostu w tym Olsztynie, że niby on wygląda szaro, ale jednak nadaje koloru. Na przykład sami ludzie w sobie, jak się ich obserwuje czy coś, będąc fotografem, to obserwuję właśnie ludzi. Olsztyn najważniejszy, Olsztyn guru. Mam Olsztyn, tutaj mam...
5: Czy co, wy zapraszacie?
4: Tak, kocham Olsztyn.
5: Tutaj w Olsztynie jak się żyje, mieszka, jest szansa, że zostaniesz czy wyjeżdżasz?
11: Nie, jest duża szansa bardzo, że zostanę w Olsztynie, bo... Bardzo mi się tutaj ogólnie podoba. Fajne szkoły są, dużo jest możliwości rozwoju.
5: Ale wiesz, to ja jeżdżę po całej Polsce, po różnych miastach, nie wiem, Częstochowa, Wałbrzych, Włocławek, no piękne miasta, no ale młodzi ludzie wyjeżdżają, a tutaj jakoś tak nie jest tak źle.
11: Znaczy, no nie jest źle, bo po prostu zależy mi, żeby zostać w tym rodzinnym mieście.
5: Ale co ci się tutaj podoba jeszcze, to czego nie ma gdzie indziej?
11: Rodzina. To jest w sumie takie najważniejsze dla mnie, żeby zostać po prostu w domu przy rodzinie. I nie wyjeżdżać z tego rodzinnego miasta. No bo ja właśnie też mieszkam tam nad jeziorem właśnie Długim i to mi się najbardziej w sumie podoba.
5: A co, z widokiem na jezioro?
11: Nie, aż tak to nie, ale mam dosłownie 200 metrów do jeziora.
5: No tak, no to tak to można żyć.
11: No tak.
5: To jest jeden z tych materiałów z cyklu Po co nam ta Unia Europejska, Parlament Europejski, co my z tego mamy, co miasta takie jak Olsztyn właśnie z tego mają. No i...
3: Mam wrażenie, że więcej ludzi w Olsztynie mieszka właśnie starszych, ale chociażby ja, no to nie mam zamiaru wyjeżdżać z tego miasta. Bardzo dobrze mi się tutaj żyje. Ogólnie w Polsce, no w idealnym świecie tam nie wyjeżdżał.
5: Jako, że świat nie jest idealny, to co myślisz o tym, żeby gdzieś wyjechać z Olsztyna, czy nie? Czy zostajesz?
3: Jedyne co, jakby mi się naprawdę udało, to za granicę do ciepłych krajów, bo nienawidzę zimna. Ale to tylko przez Polskę, nie? Ale da się żyć.
5: Ale chyba te zarobki też nie są jakieś takie wysokie, nie? Pewnie nie wiem, czy
3: Ja jeszcze nie miałem styczności z pracą, niestety. Ale wydaje mi się, że kto chce dużo zarabiać, to będzie zarabiał, nawet w Olsztynie. To wątpię, żeby to była wina miasta. Miasto się rozwija, naprawdę jestem zadowolony, nie? Cudowne miejsce do spędzania czasu, zwłaszcza w wakacje.
12: Myślę, że Olsztyn jest takim żyjącym miastem i że właśnie ciągle coś tu się dzieje, tak? Że to nie jest takie odstawione na bok. Czy to jakieś eventy, powiedzmy, na Starówce, był rap festiwal, czy jakoś tam. No i po prostu ciągle coś tu się dzieje.
5: Rapsy, tak? Jakieś tam,
12: tak,
5: że...
12: tak. Kubańczyk, modelki, blacha, takie tam.
5: Ja to nie znam akurat.
12: Nie? Modelki na pewno pan zna.
5: Nie, no to tak, te...
12: Tu mieszkam od roku, wyprowadziłem się od rodziców z Bartoszyc, pod granicą ruską. No i tutaj od razu znalazłem pracę i tak sobie żyję, tak? Da radę przeżyć po prostu. No. Oczywiście, że da radę, tak?
5: Ty co robisz, jeżeli mogę zapytać? W Olsztynie.
12: Ja pracuję na produkcji, no, na maszynie, na prasie.
5: Ile można zarobić na prasie w Olsztynie?
12: No tak, czwórka wychodzi.
5: Tak, do ręki, tak?
12: Sam. Tak, tak.
5: No więcej niż minimalna.
12: To no tak, tam, tak? No tam parę stówek.
5: Tak.
12: No, mi to tam pasuje i myślę, że wszystko gra.
5: Nie ciągnie cię tam
12: nie,
5: do Warszawy.
12: Czy nie.
5: Tam...
12: Mi tu jest dobrze w Olsztynie, dla mnie to jest większe miasto, mi tu jest dobrze.
1: Zarobki, jak wszędzie w średnich i mniejszych miastach, no są takie raczej niewielkie, ale i to jest przewaga Olsztyna nad wieloma innymi miastami w Polsce, ceny mieszkań są względnie rozsądne. To jedna z najważniejszych danych brana pod uwagę w tych rankingach najlepszych miast do życia w Polsce. No i na przykład w rankingu Business Insidera Olsztyn został uznany za najlepsze miasto do życia w 2024 roku. Teraz w tym rankingu wygrywają Katowice, no ale Olsztyn zawsze jest gdzieś w czołówce.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
5: Można zostać, można tu żyć?
13: Jak najbardziej. Jest elegancko tutaj. Mi się podoba.
5: Elegancko?
13: Jak najbardziej.
5: Ale a co jest takiego eleganckiego?
13: Co? No klimat jest dobry, fajny. Fajne miasteczko. Takie tak. Nie za duże, nie za małe.
14: Do życia jest na ogół spoko, ale ciężko z pracą jest bardziej. A tak do życia jest bardzo ładne, ja uważam i bardzo lubię. Olsztyn, jest dużo lasów, dużo parków. Aha. Miejsc, gdzie można spacerować i na ogół jest też fajny jesienią. Kolorowe listki, wszystko, piękna natura. W Warszawie czegoś takiego nie doświadczyłem.
5: No też są jakieś tam drzewa rosną, wiesz, tam to tam.
14: Widziałem, byłem trzy razy, to też tak głupio, że mówię.
5: To akurat nie rosły.
14: Lubimy nasze miasto.
5: A jak ty właśnie, zostajesz tu w Olsztynie?
15: Ja zostaję.
5: A dlaczego?
15: No mam tu rodzinę ogólnie.
5: No ale wiesz, ja jeżdżę po całej Polsce, po takich miastach, które wyludniają się, wymierają, no i tam jednak ludzie młodzi mówią, no wyjeżdżamy, nie wiem, z Wałbrzycha, Radomia, czy Częstochowy, Włocławka, Bytomia. A tutaj jakoś tak właśnie chętniej zostają ludzie w Olsztynie.
15: Nie wiem, no mi się tu podoba. Ja już tu mieszkam bardzo długo i nie wyobrażam sobie, żebym w ogóle miała stąd wyjechać. Mi się tu podoba, naprawdę.
5: No ale żeby więcej zarabiać, coś wiesz, karierę jakąś robić, no tak...
15: Tutaj to się nie da.
5: A, że...
15: Ogólnie w Polsce się nie da, nie?
14: Wydaje mi się, że to kwestia spokoju jest, wie pan?
16: Tak trochę jest luźnie, trochę spokojnie, nie ma takiego zgiełku może takiego miastowego.
17: No.
18: Spokojne
17: no,
18: tak miasto, ale według mnie to akurat jest problem z pracą tutaj, tak szczerze mówiąc.
1: Ale jest, tak?
18: Znaczy, no, jest tej pracy, ale większość to jest takiej pracy, powiedzmy, w sensie nie chcę tu nikogo obrażać, ale tego niższego sortu, powiedzmy, coś takiego. W sensie, no nie wiem, na jakiejś produkcji czy coś takiego jest Michelin po prostu i to w sumie głównie trzyma aż tym przy życiu, mi się wydaje.
1: Bardziej takie... Nie ma korporacji jakichś wielkich, międzynarodowych, zbyt wielu, tak?
16: No też firmy będą się rozbudowywać z biegiem czasu na pewno.
1: A co jest takiego to fajnego jeszcze w Olsztynie właśnie?
16: Wydaje mi się, że krajobraz.
18: Przede wszystkim powietrze tu jest akurat w porządku.
1: Dobre miejsce do życia, czy tu się dobrze żyje, czy...
19: Pracy mało!
1: A, że pracy mało!
20: W Olsztynie myślę, że w porządku się żyje.
1: A dlaczego?
20: Nie, no jest w porządku, myślę, że ja nie wyjadę z Olsztyna prędko. Tak? Chyba, że na studia i wrócę.
1: Ale że wrócisz.
20: Ale wrócę.
1: Z większości tych miast właśnie takich średnich, ludzie wyjeżdżają i już nie wracają, a tutaj?
20: Tutaj można wrócić.
1: A dlaczego?
20: Na pewno nie jest tak droga w Warszawie. Czy w jakichś takich dużych miastach typu Kraków czy coś.
1: No tak, może zarobki nie są jakieś takie bardzo wysokie, ale te ceny mieszkań też nie są jakieś takie strzelone w kosmos, nie?
20: Tak.
1: Mieszkania, ceny, praca, zarobki, wiesz, jakby... Czy tutaj w ogóle młody człowiek ma przyszłość w takim Olsztynie, czy jednak trzeba wyjeżdżać do dużego miasta gdzieś?
21: Myślę, że bez problemu jest tutaj, jeżeli chodzi o zarobki, tylko problem z znalezieniem pracy po prostu. Na rynku niby ofert jest dużo, a zatrudniają niezbyt wiele po prostu. Znam dużo ludzi, którzy na bieżąco szukają i mają straszny problem.
1: Wystawisz mieszkań, żeby wynająć mieszkanie w stosunku do zarobków?
21: No ceny jak na miasto większe, jak na stolice województwa nie są okropne. Jakby na pewno Warszawa nie umywa się do Warszawy czy Gdańska, jeżeli chodzi o metry i jest też uczelnia, która jest dobra, więc myślę, że dobre warunki do życia, jeżeli chodzi do młodych ludzi i dla starych w sumie też.
22: Ja wyjechałam z Olsztyna.
1: Gdzie wyjechałaś?
22: Do Białegostoku, na studia.
1: A dlaczego aż tak?
22: No, tak wyszło. Ja po prostu lubię Olsztyn. Ja tutaj studiuję i bardzo dużo osób na roku, którzy właśnie przyjeżdżają z całej Polski na mój kierunek, bardzo nie lubią Olsztyna. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ja Olsztyn lubię.
1: Ale co to jest fajnego właśnie takiego, czego nie ma gdzie indziej?
22: Spokój. Pusto, cisza.
1: Aha.
22: Może to.
23: Z jednego miasta bardziej, z drugiego mniej bardziej ludzie uciekają.
1: No tak, to z Olsztyna mniej bardziej. Mniej jakby, bardziej. Tak, tak można powiedzieć.
23: Raczej lepiej wyjechać, jak ktoś ma lepsze perspektywy.
1: No do Warszawy, do Krakowa.
23: Mieli, to też byśmy stąd wyjechali.
1: Ale co, a zarobki tutaj są też...
24: Normalne, tak jak wszędzie. Wydaje mi się, że niższe niż powiedzmy na przykład w takich większych miastach.
1: Szału nie ma, krótko
24: szału
1: mówiąc.
24: Nie ma, ale nie jest źle. Wydaje mi się, że można gorzej trafić, nie? Na gorsze miasto. Jest dużo atrakcji na tym też, nie? I właśnie...
1: Odżywa, tak? Odżywa. Tutaj
23: nie, duży plus tego miasta to spokój taki właśnie w ten sezon, na przykład letni. Że jest to taki w miarę spokój.
24: Ale właśnie nie jest tak zaludnione, jest mniej ludzi, może też to zachęca, nie? Ludzi jakby, aha, że nie jest tak zatłoczone to miasto.
1: Nawet w sezonie tak, jest tak
24: jest
1: w miarę jeszcze...
24: Normalnie da się poruszać, powiedzmy,
23: no,
24: po mieście.
23: Małe korki pod kątem właśnie dojazdu do pracy nawet. My młodzi ludzie tak patrzymy.
24: No i też jest właśnie no, dosyć mały, ale taki wystarczający. No wydaje mi się, że to jest taki plus największy, nie?
1: Olsztyn sporo zyskał na członkostwie Polski w Unii. Dotąd to już 3026 projektów finansowanych z funduszy europejskich. Widać w mieście to na każdym kroku. Na przykład Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel z mariną, kąpieliskiem, boiskami. No doskonale to wygląda tak po skandynawsku. No to teraz będzie mieszkanie z Olsztyna, który jeździł kiedyś z Olsztyna do Skandynawii. Właśnie, ale wrócił teraz i już został. A zaraz po nim będzie kolejny przykład na to, że Polacy już częściej chyba wracają z tej zagranicy do Olsztyna, niż wyjeżdżają za granicę szukać większych pieniędzy i szczęścia.
25: Ja uważam, że Olsztyn jest bardzo dobrym miastem do życia, spokojnym. Dużo tutaj turystów przyjeżdża z Warszawy, ze Śląska. Ludzie mają dobre warunki na odpoczynek. To jeżeli chodzi o takie mieszkanie, o rekreację, sport dla starszych ludzi i właśnie turystów też z innych regionów Polski czy zagranicy, to jest miasto super, naprawdę. Ciekawe.
1: Młodzi zostają tutaj, czy wyjeżdżają gdzieś?
25: Raczej bym odczuł, że młodzi wyjeżdżają, dlatego że są ambitni. Z tego co wiem, to tylko co piąty student tutaj pracuje, także wybierały albo większe miasta, albo też jeżdżą do Skandynawii. Młodych, dużych chłopaków z Olsztyna wyjeżdża tam, żeby po prostu trochę zarobić na kieszonkowe, czy nawet na te lokum, na te mieszkanie.
5: Ale z większości miast, tych takich średnich, to tam no prawie wszyscy wyjeżdżają, a tutaj jednak ktoś chyba zostaje, bo to w Porywach to było 176 tysięcy, a teraz jest 166, no to wymiera, ale nie aż tak bardzo ten Olsztyn.
25: Jakby nie było w porównaniu do innych miast, to ceny mieszkań są w miarę niedrogie, bo tutaj kosztuje średnio za metr 7,5-8 tysięcy za metr kwadratowy. A. Czyli Warszawa jest dwa razy droższa, Trójmiasto, także pod kątem nawet mieszkań, zainwestowania to jest no dobry, po prostu dobra lokata. Pod kątem wypoczynku, rekreacji jest to wszystko naprawdę super. Ja osobiście lubię tutaj pływać, morsować, często jeżdżę do Skandynawii, ale no z sentymentem wracam do tego miasta, do Olsztyna. Tutaj skończyłem kurs instruktora fitness, także w tym mieście się czuję dobrze.
5: Jak to się żyje w Olsztynie? Czy to jest dobre miasto do życia?
2: Bardzo dobre miasto do życia.
5: A dlaczego bardzo dobre?
2: Pani, piękne jezioro naokoła. Tak. Lato jest hell. Wszyscy przyjeżdżają tutaj na urlop. No właśnie. My tu mieszkamy, my jesteśmy szczęśliwi.
5: No właśnie, bo tak jeżdżę po całej Polsce, po różnych miastach. Tak. I z takich średnich miast, to ludzie właśnie młodzi wyjeżdżają, nie chcą zostawać, a tutaj jakoś tak...
2: A tutaj nie, nasze miasto jest takie średnie, jak to zawsze. Mm-hmm. Ten Olsztyn na środku, na końcu, ale te jeziora, to wszystko to robi. To położenie. Wszystko jest w Olsztynie, co chcę. Jestem urodzona olsztynianką i jestem bardzo szczęśliwa. Ja byłam tak długo za granicą, ale z przyjemnością przyjechałam do swojego miasta z powrotem.
5: Gdzie pani była?
2: W Niemczech.
5: Kiedy pani wróciła teraz?
2: No, 5 lat dopiero, jak jestem.
5: Wraca dużo ludzi z Niemczech. Podobno już więcej ludzi wraca z Niemiec do Polski, niż wyjeżdża z Polski do Niemiec pracować. Tak się zrobiło. To pani jest tym właśnie, przykładem.
2: Jestem przykładem. I jestem szczęśliwa, że przyjechałam. Mm-hmm. Zawsze chciałam to.
5: Z emeryturą już niemiecką.
2: No, tak, no to mam to. To po prostu jest lepiej żyć, tak? Bo z polską tę emeryturą to dosyć, chociaż mam polską i niemiecką. Ja byłam prawie 40 lat tam w Niemczech, ale ciągle to myślę, że z powrotem przyjadę.
5: I tęskniła pani w końcu?
2: Tak, tęskniłam, oczywiście, tak.
5: Wróciła.
2: Tak, wróciłam.
5: Wszystkiego dobrego.
2: Ja dziękuję.
5: Dzięki,
2: nawzajem.
5: Do zobaczenia.
1: No i tym optymistycznym akcentem kończymy, co ludzie powiedzą. W ogóle dziś taki optymistyczny odcinek wyszedł z tego Olsztyna. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska, zapraszam. Medycy liczyli na podpis prezydenta. Tak zwany Lex Szarlatan idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął Karol Nawrocki. Zdaniem głowy państwa rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz tysiące legalnych firm, na przykład z branży zielarskiej. Pacjenci potrzebują tych przepisów. Komentuje w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
1: No, samorząd lekarski ubolewa nad tym, że te przepisy nie weszły w życie, ale rozumiemy też wątpliwości, sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy. Trochę szkoda tej pracy, która została włożona w tę ustawę, no, ale największa szkoda to jest to, że to są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi i skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
0: Karol Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie, zaproponuje w nim nowy rodzaj przestępstwa, nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: To jest projekt, który gwarantuje bezwzględne ściganie wszystkich przestępców, wszystkich szamanów, szarlatanów, osób, które doprowadzają najczęściej chorych onkologicznie pacjentów do pogorszenia stanu ich zdrowia, tylko po to, by móc się wzbogacić.
0: Zgodnie z propozycją prezydenta, za doprowadzenie do śmierci pacjenta oszustom miałoby grozić do 15 lat więzienia. Grozi jej 5 lat więzienia. Są zarzuty dla matki i dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. 27-letnia kobieta usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy, mówi Joanna Czaplicka, zastępca prokuratora rejonowego w Łomży.
3: Nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu, odmówiła składania wyjaśnień, nie podała żadnego uzasadnienia. Kobieta przebywa na wolności. W dniu dzisiejszym prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
0: Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 9 sierpnia. 4-latka spadła z 5 piętra bloku. Cudem ocalała dzięki sąsiadom, którzy rozłożyli koc, amortyzując upadek. W czasie dramatycznych wydarzeń matka dziecka spała nietrzeźwa w mieszkaniu. W ubiegłym tygodniu decyzją sądu rodzinnego dziecko trafiło do pieczy zastępczej. Jesteśmy zaskoczeni i rozczarowani, mówią przedsiębiorcy o propozycji zmian w podatku CIT. Plany zakładają podniesienie go do 22% dla firm z przychodami powyżej 50 milionów euro rocznie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
4: Oprócz PIT-u ma zmienić się też CIT. Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany, które mogą wejść w życie od przyszłego roku. Przedsiębiorcy odpowiadają, że takie zmiany uderzą w ogromną liczbę polskich firm, nie tylko w największe spółki.
5: To jest po raz kolejny złamaniem danego słowa przez rząd, że zmiany podatkowe będą miały odpowiednie vacatio legis. Dla przedsiębiorców, dla biznesu to jest naprawdę duże zaskoczenie. Oczywiście to się odbije na inwestycjach, odbije się na rentowności firm i też na ich konkurencyjności. Taką naprawdę lekką ręką dokłada się przedsiębiorcom tak naprawdę podwyżkę kilkunastoprocentową podatku.
4: Komentuje Michał Borowski z Business Center Club. Zanim jednak zmiany wejdą w życie, ustawa musi przejść przez Sejm i zostać podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Relacjonował nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Utrata mandatu i nawet 3 lata więzienia. Taka kara grozi burmistrzowi Wodzisławia w województwie świętokrzyskim, Dominikowi Ełu, który miał prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości. Samorządowiec został zatrzymany w poniedziałek podczas rutynowej kontroli drogowej podczas policyjnej akcji Trzeźwy Poranek w Wodzisławiu. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad promil alkoholu we krwi. O szczegółach Wiktoria Kmiecik.
6: Burmistrzowi Wodzisławia zatrzymano prawo jazdy, jednak nie został on jeszcze przesłuchany i nie złożył wyjaśnień w sprawie. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że policjanci, którzy zatrzymali samorządowca, służbowo się znali, dlatego sprawa zostanie przekazana innym mundurowym. Natomiast jak potwierdza Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach, postępowanie w tej sprawie jest prowadzone.
7: Policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie, wydała także postanowienie o przedstawieniu zarzutu, natomiast nie zrealizowano jeszcze czynności w postaci ogłoszenia zarzutu i przesłuchania podejrzanego. Są one już zaplanowane. Wszystkie czynności w tej sprawie realizujemy standardowo, tak jak w innych tego rodzaju postępowaniach.
6: A prawomocny wyrok za przestępstwo umyślne oznacza dla burmistrza utratę prawa wybieralności i automatyczne wygaszenie mandatu.
0: Relacjonowała nasza reporterka Wiktoria Kmiecik. W najbliższych dniach Dominik Eł ma być doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury. Watacha zdziczałych psów terroryzuje Mazowsze. 3 owczarki niemieckie od miesiąca atakują zwierzęta gospodarcze w okolicach Pacyny i Szczawina Kościelnego w powiecie gostynińskim. Policja ustaliła już właściciela psów.
8: Został ten właściciel ukarany za niewłaściwe trzymanie zwierząt. Właściciel próbuje do dnia dzisiejszego wraz z służbami odłowić te psy. Będzie do tego zaangażowany dron straży OSP celem odłowienia tych psów.
0: Mówi Łukasz Rydzewski z policji w Gostyninie. Takie psy z dnia na dzień mogą stawać się coraz bardziej agresywne, zauważa prezes Płockiego Towarzystwa Pomocy Zwierzętom Arka Paulina Ciuraj.
9: Taka grupa psów nakręca się nawzajem. W grupie one mogą być dużo bardziej agresywne niż pojedynczy osobnik taki napotkany, więc nie próbować łapać na własną rękę, nie przepędzać, nie krzyczeć, nie odganiać, nie machać rękoma, nie dopuszczać swoich zwierząt, dzieci przede wszystkim.
0: Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się Watacha. Służby proszą mieszkańców regionu o zachowanie szczególnej ostrożności. Ma być opłata turystyczna, ale na innych zasadach. Wprowadzenie opłaty w Krakowie zapowiedział Donald Tusk. Rząd planuje jednak modyfikację dotychczasowego projektu, zgodnie z którym do gminy miałby wpływać 80% opłaty. Szczegóły zna nasz reporter Jakub Solarz.
10: 100% wpływów z nowej opłaty turystycznej trafi do budżetów samorządów. Taką deklarację złożył premier Donald Tusk, który dodaje, że nadmierna turystyka to ciężar dla Krakowa.
11: To jest rozwiązanie znane na świecie, ale ona szczególnie w Krakowie miałaby głęboki sens.
10: To od 100 do nawet 200 milionów złotych, które co roku nie trafiają do Urzędu Miasta, zaznacza Maciej Fijak z ruchu Akcja dla Krakowa.
12: Przypomnę, że o opłatę turystyczną Kraków mieszkańcy Krakowa upominają się od 10 lat.
10: Rządowy projekt ma być gotowy jeszcze w tym roku. Ale to dopiero początek. Nawet po uchwaleniu ustawy to krakowscy radni zdecydują o wprowadzeniu opłaty turystycznej.
0: Relacjonował nasz reporter Jakub Solarz. Zgodnie z zapowiedziami opłatę będą pobierać od gości właściciele hoteli i innych obiektów świadczących podobne usługi. Czterolatek potrącony przez ojca opuszcza szpital. Dziecko po niedzielnym wypadku na posesji w Boćkach na Podlasiu zabrał śmigłowiec ratunkowy. Diagnostyka nie wykazała poważniejszych urazów, informuje Ewa Matuszczek z oddziału chirurgicznego białostockiego szpitala.
13: Dziecko trafiło do nas w stanie ogólnym, stabilnym, nie wymagało zabiegów chirurgicznych i jego stan ulega stopniowej poprawie, także dobre jest rokowanie co do zdrowia i wypis do domu.
0: Prokuratura w Bielsku Podlaskim postawiła 47-letniemu ojcu zarzut narażenia dzieci na utratę życia, a ma już wyrok za inną tragedię w podobnych okolicznościach. W 2023 roku po potrąceniu samochodem prowadzonym przez tego mężczyznę śmierć na tej samej posesji poniosło jego drugie dziecko, 10-miesięczne. Mieszkańcy miejscowości o ostatnich wydarzeniach mówią jako o nieszczęśliwym wypadku.
14: Dzięki Bogu, że nie bardzo uszkodził to dziecko, to najważniejsze. Szkoda i ten ojciec na pewno załamany. On woził nieraz, widziała tego chłopczyka, bo jeździ po tych robotników. To woził go w samochodzie, a dzieciak gdzieś wylazł. Nieszczęśliwy wypadek.
0: Policja zwróciła się do sądu rodzinnego o zbadanie, jak w tej rodzinie wygląda kwestia sprawowania właściwej opieki. 3,5 tysiąca mieszkań i budynki do maksymalnej wysokości 25 metrów to plan dewelopera na krakowskie Kliny. Chodzi o teren przy ulicy Komuny Paryskiej. Mieszkańcy nie zgadzają się na kolejną zabudowę i protestują.
15: To jest bardzo słaby pomysł dla aktualnych mieszkańców, którzy już mają problem z wyjazdem z osiedla, którzy już mają przeciążoną szkołę.
16: To jest bardzo złe, dlatego że miasto powinno dbać przede wszystkim o korytarze przewietrzania miasta, o zabezpieczenie miasta przed powstawaniem miejskiej wyspy ciepła.
17: Ten plan to kompletny absurd. Już teraz mieszkańcy Klinu mają gigantyczny problem z zatkanymi drogami, z brakiem miejsc parkingowych, a tu nagle deweloper proponuje w miejscu, gdzie wcześniej miała być budowa jednorodzinna, zabudowę 25-metrową.
0: Komentuje Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, który zapewnia, że nie zgodzi się na zmianę w miejscowym planie. Losy nowego planu rozstrzygną się na najbliższej sesji Rady Miasta. Tegoroczny sezon nad morzem nie był najlepszy, na to za sprawą pogody. Przez połowę wakacji na plażach w gminie Mielno powiewała czerwona flaga oznaczająca zakaz kąpieli. O szczegółach powie Leszek Pytel, szef ratowników mieleńskich.
18: Nie było dużo tych akcji. Mieliśmy kilka akcji po godzinach pracy. Jak zwykle najwięcej problemów to są zagubione dzieci. I tu jest akurat tak międzynarodowo, bo kiedyś gubiły nam się dzieci polskie, teraz już to różne narodowości. Dla nas najtrudniejsza pogoda to jest taka 3-4 stopnie w skali Beauforta, kiedy morze jest naprawdę bardzo ładne, kiedy my mamy czerwoną flagę i wtedy najwięcej akcji mamy właśnie na tych plażach niestrzeżonych.
0: Na 20 kilometrach plaży w gminie Mielno pracuje w sezonie letnim ponad 80 ratowników. Zakończenie sezonu to już 30 sierpnia. Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych Nocy i Dni. Szczegóły zna Justyna Świderska, zasłuchana w temat muzyczny z pierwszej ekranizacji tej słynnej powieści.
19: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
20: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
19: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
21: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
19: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?
21: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
19: Pierwszy klaps w Tarnowie ma paść 24 września.
20: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
19: Dodaje prezydent Kwaśny.
0: Ekipa filmowa w Tarnowie ma pojawić się na początku września. Spędzi tam ponad miesiąc. Zakończyły się zdjęcia do 11 i już ostatniego sezonu kultowego Rancha. Przez plan przewinęło się ponad 100 aktorów i kilkuset statystów. To było kilkanaście lokacji i pracowite 41 dni. Ostatniej nocy były emocje, wzruszenia i prezenty. Taki dostał na przykład Daniel Obryski. Po ostatnim klapsie reżyser Wojciech Adamczyk ogłosił.
1: Moi drodzy, zakończyliśmy zdjęcia do 11 sezonu serialu Rancho. Bardzo wszystkim dziękuję, było cudownie.
2: Naprawdę koniec?
22: No tak, udało się. Skończyliśmy zdjęcia. Teraz zostanie tylko chwila zmęczenia, a potem tęsknota. No.
2: Ale oczy ci się zaszkliły.
22: No zaraz, trudno, moje ukochane dziecko kolejne wyprawiam w świat, a 12 już nie będzie.
23: Wojtek, nie spodziewałem się. No jest.
22: Będziesz mógł się pobawić.
23: Wzruszający.
22: Bardzo się cieszę. Co może szeryf wręczyć w prezencie? No jeszcze raz dziękuję ci bardzo.
2: Co dałeś panu Danielowi?
22: Pasko w bojski z nabojami i z koltem.
0: Na planie była nasza reporterka Ela Piotrowska. Teraz czas na postprodukcję. Emisję serialu zaplanowano w grudniu. Prawie 3,5 miliona złotych w podlaskim czeku turystycznym. 11 tysięcy czeków trafi do turystów w ramach kolejnej już edycji dofinansowania wypoczynku w województwie podlaskim. Mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
24: Nasz nabór jesienny, który będzie podzielony na trzy tury, wrześniową, październikową, listopadową, każda się rozpocznie pierwszego dnia tego miesiąca. Będziemy mieli w puli prawie 3,5 miliona złotych, z czego 1,5 miliona złotych to jest dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki.
0: Tego typu programy powstaną w sumie w czterech województwach, informuje sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś. Poinformował też, że jeśli program przyniesie oczekiwany przez ministerstwo skutek, to już w przyszłym roku czeki turystyczne będą dotyczyły też reszty kraju. Wniosek o podlaski czek turystyczny będzie można składać od 1 września, wyłącznie za pośrednictwem formularzu online. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wita Dominika. Cześć Dominik.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dominiku, ty jesteś młody chłopak, po głosie poznaję.
2: Tak,
1: ile
2: tak,
1: masz lat?
2: Młody jest. Mam 23 lata.
1: Piękny, piękny. Kiedyś ja tyle miałem. Ile ma lat Dorota? Bo przedstawię od razu dziewczynę, o którą będziemy walczyć.
2: Dorota ma 42 lata.
1: Jaka piękna różnica wieku. Dwa razy tyle,
2: no,
1: prawie.
2: Piękne, tak.
1: Zakochałeś się w takiej dziewczynie?
2: Tak. Miłość mojego życia poznałem nad wodą, nad jeziorem. Przyjechałem tam, że tak powiem, z chłopakami na imprezę. No i przyszła ona jakby i od tego się wszystko zaczęło.
1: Ty przyszła do was? Zobaczyła młodych chłopaków?
2: Nie, ona też również jakby przyszła nad wodę. Siła akurat usiadła obok nas na kocu i ja podszedłem do niej, bo mi się spodobała i jakby od tego się wszystko zaczęło. No.
1: Była przez chwilę twoją kobietą?
2: No, była przez 4 lata i niestety, ale zepsułem to i popełniłem błąd 3 razy.
1: O, cholera! Teraz powiedz mi, jaki to błąd popełniłeś 3 razy?
2: Według niej to była zdrada. No, według mnie może nie, ale kobiety również inaczej to postrzegają, tak?
1: Zaczepiałaś inne laski?
2: Jej koleżankę, tak, na moich urodzinach niestety.
1: Doszło do czegoś w pierwszym, drugim i trzecim razie? Tylko nie oszukuj Pawelca, proszę cię, żebym ja znał temat.
2: Jeśli chodzi o zbliżenia intymne z tą koleżanką, nie było nigdy.
1: Całuski, buziaczki, przytulaski, dotykanie?
2: Nie, było jedne tam dotknięcie po pijaku, ale to było akurat piersi, więc to było dosłownie na ułamek sekundy, a tak to było dotknięcie za nogę, 2 razy za kolano. Jak Dorota to mówi, to macanie, no.
1: Czego ci brak? Co Dorota jest oziębła seksualnie?
2: Nie, niczego mi nie brak. Po prostu, no, moje wytłumaczenie, wiem, że nie powinno tak być, ale no tłumaczy to, że zbyt duża ilość alkoholu.
1: No to nie pij.
2: Nigdy jakby tak nie robiłem i z nikim. Nigdy jakby nie pisałem ani nic, tylko jakby z tą jedną koleżanką Doroty. Nigdy więcej nic się takiego nie wydarzyło. Mój jeden największy błąd w życiu.
1: A powiedz mi, ta koleżanka Doroty powiedziała to jej, czy zobaczyła to Dorota?
2: Zobaczyła to Dorota.
1: Czyli ta koleżanka generalnie nie była niezadowolona z tego, że młody chłopak się nią interesuje.
2: No chyba, no z tego, no co chyba mówiła Dorota, to właśnie tej koleżance chodziło, żeby zniszczyć jakby nasz związek, a ja głupi poleciałem na to wszystko.
1: Widzisz, no, często też o tym mówię. No pewnie, że tak, no pewnie. A wczuwałeś się czasami w tą sytuację, będąc niby Dorotą? Jak ty byś się czuł, gdyby Dorota na twoich oczach rwała twoich młodych 23-letnich ogierków kolegów? Co byś miał wtedy w głowie?
2: Podejrzewam, że też bym jakby był zły, wiadomo, tak jak ona. I tylko, że ja jako facet może bym nie uznał tego jako zdradę aż tak oficjalnie, tak?
1: Gdyby
2: tak mi się wydaje.
1: Twój kolega dotykał piersi twojej Doroty? Dotykał nogi tej części?
2: Nie, to było kolano. Nigdy jej jakby nie dotknąłem tego miejsca intymnego tam, tak?
1: Co ona ci mówi?
2: No sytuacja jest taka, że rozstała się Dorota ze mną 3 tygodnie temu. Powiedziała, że jakby nie jest w stanie znieść tego. Powiedziała mi, że nie jest w stanie się pogodzić z tym, od roku czasu walczy jakby w swojej głowie z tym, żeby dać mi tą jakby szansę i ten. No ale powiedziała, że już nie jest w stanie. Powiedziała, że pierwszy raz mi tam w miarę wybaczyła, a drugi raz jak było z tym kolanem, to powiedziała, że już nie jest w stanie i na ten moment nie chce.
1: 3 tygodnie temu żeście się rozstali.
2: No,
1: a cała sytuacja miała miejsce rok temu.
2: Cała sytuacja pierwszy raz rok temu, a drugi raz było w mojej urodziny, czyli w sierpniu. No namieszałem, dlatego
1: źle
2: właśnie zadzwoniłem.
1: Ale kochasz ją.
2: Bardzo źle. Kocham ją, bardzo ją kocham. No ona powiedziała, że boi się tego, że jakby wpędzę ją w te lata i później za 2, 3, 4 lata powiem jej tak, że jakby do widzenia idę do młodszy. Ona
1: też
2: się tego boi.
1: Też o tym pomyślałem.
2: Ja nigdy w życiu nie ten.
1: Też o tym pomyślałem, ponieważ no nie zachowujesz się jak facet, który wie, co ma. Piękna kobieta, doświadczona.
2: No wiem, ale zmienię się i będzie dobrze, obiecałem już jej to, no ale nie chcę mi dać tu drugiej szansy, dlatego dzwonię jakby do
1: no
2: pana,
1: wiem.
2: Nie?
1: To co, Dorota, kochamy się jeszcze w Dominiku zdrajcy, chociaż nic złego niby nie zrobił, ale jednak bolało Dorotę. Trzymajcie kciuki za chłopaka, a ja dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, Doroto. Paweł Pawelec z tej strony. Nie wiem, czy wiesz, kto to.
1: Tak, Radio SK?
2: Kiedyś tak. Obecnie Radio Vox FM. Witam cię serdecznie. Dorota, na ratunek miłości dzwonię.
1: Jakiej miłości?
2: A, twojej miłości, Dorcze, twojej. Napisał do mnie, bo jest zrozpaczony, bo jest niedoświadczony, młodszy. Ja tu mogę tylko liczyć na twoje doświadczenie i twoją odwagę, bo ja cię rozumiem, że się boisz, że chłopak się może bawić tobą, a tobie raczej lat nie ubywa, ale trochę wie o twoich uczuciach, Dorota. Trochę kuma bazę. Pochwalę ci go, bo w rozmowie wydawał się być skruszonym gościem, zdającym sobie sprawę, że to tak nie może wyglądać i że robi ci krzywdę. Niczego mu nie brakuje, powiedział. Ma wszystko u ciebie, baby. Wie, że lubisz gofry z bitą śmietaną i nutellą. Wie, że kochasz muzę. Łazić na disco, a on nie lubi tego, tak? Przeprasza cię, że jeszcze nigdzie, żeście sami nigdy nie wyjechali. Zmieni to. Ma karę i niech ją jeszcze ma, bo jestem za tym. Nie uprawiał z żadną kobietą oprócz ciebie seksu od czasu, kiedy z tobą jest. To musisz być pewna, ja wiem, masz pewne podejrzenia, że tak nie jest, chyba że mnie oszukał, bo masz informacje o tym.
1: No, jakieś to mam.
2: Ale to co, ta koleżanka twoja, pseudo-koleżanka, to znaczy twój wróg?
1: No, mój wróg, oczywiście.
2: Ona by się cieszyła, gdyby ci gwizdnęła 1,80 m wzrostu, nie? Z taką budową ciała, kawał chłopa, tak. Miałaby go dla siebie, a tobie by pokazała, gdzie raki zimują. Nie wolno jej w tym pomagać. Gdybyście wy się nawet rozstali, to ona też będzie jednak triumfować. Może nie na 100, ale na 30%. Nie dawajcie jej tego, Dorota. Facet powiedział i napisał, że cię kocha. Zdradziłem ją, ale nie w taki sposób, by napisał do mnie, tylko że no, zainteresowałem się, będąc lekko nieświadomym, odurzonym alkoholem, inną kobietą na jej oczach, i to Paweł trzykrotnie. Kurde, nie ma ratunku. Słyszałem, że tylko ty możesz to jakoś wyjaśnić kobiecie. No to tłumaczę, brak doświadczenia, brak hierarchii w tym, co jest ważne. On na razie myśli, że jeszcze la la la jest ważniejsze od tego, z kim się jest. Nie ma nic ważniejszego od miłości, bo miłość jest najważniejsza.
1: No jest.
2: I ty to wiesz. Ja jestem tu po to, żebyś przemyślała, jak długo ma jeszcze trzymać się z dala od ciebie. Boli cię to, wiem o tym. To, czy go kochasz, czy nie, to ja wiem. Nie muszę cię pytać, czytam między wierszami. Natomiast zapytam tak, czy będziesz łaskawa po jakimś czasie spojrzeć w jego kierunku i ponownie dać mu szansę? Czy mogłabyś tą datę przybliżyć, bo idą nam święta? Fajnie byłoby, gdybym mógł ci dać prezent pod choinkę i żebyś splanowała jakiś wyjazd. Bo facet tu z bólu cierpi i wariuje, no. I myśli, że ja jestem czarodziej, no. A to wszystko od ciebie zależy, Dorota. Dorota, ile? Tydzień jeszcze? 7 dni? Pocierpi i spotkasz się z nim?
1: Znaczy, ja się z nim spotkam, ale ja powiedziałam, że ja potrzebuję czasu, no i on o tym dobrze wie.
2: Święta idą. Sami wejdzie cię z osobna. To jest piękny moment, żeby się na skórze przed kominkiem pogodzić. Lampka wina, tylko wy, wiesz, skóra od tygrysa, drewno strzela w kominku. Już to widzę, kurczę. Czego chcieć więcej?
1: Czas pokażę.
2: Pogodzisz się z nim?
1: Ale ja nie jestem w stanie teraz podjąć decyzji. On dobrze o tym wie. Ja potrzebuję trochę spokoju i trochę.
2: No dobrze. No to ja nie chciałem ci zadawać tego pytania. A teraz będziesz musiała skłamać. Kochasz go?
1: Kocham, i on dobrze o tym wie.
2: To niech żyje miłość! Kolana! Przepraszasz, Dominik.
3: Przepraszam cię, kochanie, za to wszystko. I kocham cię naprawdę.
1: Porozmawiamy w domu.
2: Już się rozglądaj za niejednym prezentem. Tylko
3: już mam.
2: No, ale niech to będzie dużo drobnych rzeczy. Niech dobrze. Będzie oczarowana. Pokaż, zagraj na nosie tej dobrze. Wrednej pseudoprzyjaciółce.
3: Dobra. Nią... Dziękuję.
1: Jestem w pracy, jestem trochę zaskoczona, ale okej. Okay. Dzięki.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.

0: Kilkaset interwencji strażaków. Przez południe Polski przeszła nawałnica. Ustawa Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. A na koniec krytyka wokół spotu promującego Polskę.
1: Jest piątek, 21 dzień sierpnia, godzina 6 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Wiadomości zaczynamy od nocnej nawałnicy. Uszkodzone dachy i połamane drzewa. Od wczoraj małopolscy strażacy mieli już ponad 200 interwencji. W nocy nad regionem przechodziły burze. Najgorzej było w Myślenicach i Dobrzycach, mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej.
2: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobrzycach. Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano właśnie na terenie gminy Dobrzyce w powiecie Myślenicy.
0: Dziś ma być spokojniej, ale cały czas obowiązują alerty przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Tymczasem dolnośląskie spółki odpowiedzialne za kanalizację mówią wprost. Miasta nie są gotowe na nawalne deszcze. To przez obecną infrastrukturę, mówi wiceprezes wrocławskiego MPWiK Przemysław Gałecki.
3: Tak jak pan nie ma ciężarówki tylko dlatego, że 3 razy w życiu pan się przeprowadzi, tylko jeździ pan samochodem osobowym, także sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest przygotowana do standardowych sytuacji. Infrastruktura kanalizacyjna na całym świecie nie jest budowana pod nagłe opady.
0: We Wrocławiu jest 29 tysięcy wpustów ulicznych, które, jak słyszymy, są regularnie czyszczone. Jest też kilkanaście tak zwanych hotspotów pod wiaduktami, gdzie robi się to na kilka godzin przed ulewami, ale to wciąż daje niewiele.
3: Żeby przyjąć te wody, należałoby budować kanalizację, magistrale o średnicy na przykład dwukrotnie większej. Często nie ma gdzie dołożyć tych dodatkowych kanałów, dodatkowej sieci, więc czasem tak, może zdarzyć się, że na kilkanaście minut gdzieś stanie woda pod wiaduktem.
0: Eksperci twierdzą, że Wrocław od podtopień uratuje tylko głęboka modernizacja kanalizacji, ale na to w najbliższym czasie się nie zapowiada. Będziemy domagać się narzędzi do obrony pacjenta. Tak minister zdrowia skomentowała skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego tzw. Lex Szarlatan. Nowelizacja wzmacniała uprawnienia rzecznika praw pacjenta w walce z pseudomedycznymi praktykami. Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu jej do Trybunału oznacza, że ustawa na razie nie wejdzie w życie, podkreśla minister Jolanta Sobierańska-Gręta.
4: Pacjent miał być bezpieczny, a państwo miało mieć narzędzia, żeby stanąć po jego stronie. Dziś pacjenci nadal są narażeni na niebezpieczeństwo i kłamstwa ludzi, którzy w internecie sprzedają fałszywą nadzieję. Lex Szarlatan to przepisy, które miały chronić pacjenta. I tej ochrony będziemy się domagać.
0: O podpisaniu ustawy apelowało do prezydenta m.in. środowisko lekarskie i rzecznik praw pacjenta. Przeciwni byli przedstawiciele tzw. medycyny alternatywnej. Karol Nawrocki zdecydował się na skierowanie nowelizacji do Trybunału i zapowiedział, że przedstawi własną wersję przepisów w tej sprawie. A rząd chce podnieść CIT dla gigantów energetycznych i paliwowych. Tak wynika z projektu opublikowanego na stronach kancelarii premiera. Stawka podatkowa dla firm o przychodach przekraczających 50 milionów euro w przyszłym roku ma wzrosnąć z 19 do 30%. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Pieniądze z wyższego CIT-u mają pójść na pomoc dla polskich fabryk, a dokładniej na obniżenie cen prądu i gazu, m.in. dla hut czy przemysłu chemicznego. Podatkowy skok do 30% ma być jednak tymczasowy. W kolejnych latach stawka ma spadać. W 2028 roku do 26%, rok później do 23%, by w 2030 wrócić do podstawowej stawki. Dziś to 19%, ale rząd zapowiedział ostatnio, że chce ją podnieść do 22%. Po kieszeni dostaną największe firmy energetyczne i paliwowe, zajmujące się m.in. wydobyciem i handlem ropą oraz gazem, a także produkcją paliw czy przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.
0: Dodajmy, że dziś odbędzie się robocze posiedzenie rządu związane z pracami nad budżetem państwa. Watacha zdziczałych psów terroryzuje Mazowsze. 3 owczarki niemieckie od miesiąca atakują zwierzęta gospodarcze w okolicy Pacyny i Szczewina Kościelnego w powiecie gostynińskim. Policja ustaliła już właściciela psów, mówi Łukasz Rydzewski z policji.
6: Został ten właściciel ukarany za niewłaściwe trzymanie zwierząt. Właściciel próbuje do dnia dzisiejszego wraz z służbami odłowić te psy. Będzie do tego zaangażowany dron straży OSP celem odłowienia tych psów.
0: Takie psy z dnia na dzień mogą stawać się coraz bardziej agresywne, zauważa prezes Towarzystwa Pomocy Zwierzętom Arka, Paulina Ciuraj.
7: Taka grupa psów nakręca się nawzajem. W grupie one mogą być dużo bardziej agresywne niż pojedynczy osobnik taki napotkany, więc nie próbować łapać na własną rękę, nie przepędzać, nie krzyczeć, nie odganiać, nie machać rękoma, nie dopuszczać swoich zwierząt, dzieci przede wszystkim.
0: Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się watacha. Służby proszą mieszkańców regionu o zachowanie szczególnej ostrożności. Burza wokół klipu promującego Polskę. Internauci są podzieleni w kwestii materiału promującego nasz kraj za granicą, który przygotowała Polska Organizacja Turystyczna. W pierwszym z trzech spotów wystąpili Jesse Eisenberg, Ania Rubik i Robert Lewandowski. Internauci zarzucają twórcom brak pomysłu na promocję. Do sprawy odniósł się nawet premier Donald Tusk.
8: Niektóre pomysły fajne. Nie jestem jego reżyserem i scenarzystą. Gdybym był, to bym pewnie może trochę inaczej ten scenariusz zbudował. Jak zauważyłem, nawet zdania na temat rancza są podzielone.
0: Ekspert od marketingu Wojciech Kardyś zauważa, że takie klipy ocenia się po efekcie i dlatego, choć samo reklamie wypowiada się niepochlebnie, to podkreśla, że może ona przynieść oczekiwany efekt.
9: Jeżeli w następnym roku zobaczymy, wyjdą badania i to będzie efekt tej kampanii, że dzięki tej kampanii ludzie ze Stanów i z Niemiec i z Francji faktycznie chcieli przylecieć, to proszę mi wierzyć, w radiu publicznie przeproszę twórców.
0: Niedługo mają zostać opublikowane kolejne klipy kampanii, kręcone w Gdańsku i Krakowie. Cała akcja reklamowa kosztowała 7 milionów złotych. I jeszcze Tarnów, który szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych Nocy i Dni. Szczegóły zna nasza reporterka Justyna Świderska.
10: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
11: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
10: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
12: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
10: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?
12: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
10: Pierwszy klaps w Tarnowie ma 24 września.
11: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
10: Dodaje prezydent Kwaśny.
0: Ekipa filmowa w Tarnowie ma się pojawić już na początku września. Spędzi tam ponad miesiąc.
1: Odnośnie nocy i dni, noce raczej chłodne, dni cieplejsze i opady deszczu, tutaj też będzie pewna różnica, bo dzisiaj o poranku w Łodzi, Płocku czy Lublinie pojawią się opady deszczu i one będą w ciągu dnia tak punktowo, przelotnie pojawiać się w wielu miejscach, zwłaszcza w centrum, na wschodzie kraju. Za to jakoś po południu, a bardziej nawet wieczorem przyjdzie duża fala opadów znad Czech i Niemiec, no i wtedy też trzeba będzie uważać na burzę. Jeżeli chodzi o temperatury, te w okolicach 25-26 stopni w całej Polsce.
13: Pierwsza zmiana.
1: 7 minut po godzinie 6. Konrad Piwowarski, dzień dobry.
13: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

Po godzinie 6, no i moi drodzy, nareszcie wyczekiwany przez wielu piątek nadszedł i w związku z tym na pewno wiele osób troszeczkę bardziej się cieszy, idąc dzisiaj do pracy. Ja idąc dzisiaj do pracy zauważyłem bardzo dziwną rzecz, która mi nie daje spokoju już od jakiejś pół godziny, ponieważ, moi drodzy, jak szedłem do pracy, zobaczyłem, że ktoś wyrzucił ptasie mleczko. No, dziwna rzecz, no nie wiem, może decyzja przejścia na dietę w takim w ostatniej chwili, ale ono otwarte było. No i co dziwniejsze jeszcze, gołąb jadł to ptasie mleczko. I ja się teraz zastanawiam, czy to był gołąb kanibal, w związku z tym, że on ptasie mleczko jadł. Dziwne mam przemyślenia, ale chyba to dlatego, że jeszcze kawy nie wypiłem. Jeżeli wy coś dziwnego zauważyliście w drodze do swojej pracy, albo chcielibyście się pochwalić, jakie macie plany na weekend, to zapraszam serdecznie 609-86-9869. Możecie do nas pisać, możecie do nas dzwonić. No i przede wszystkim zapraszamy do słuchania Enrique Iglesias i Pitbull już za chwilę. Wcześniej jednak będzie można trochę pokrzyczeć. My, oh my, Criss Cross Amsterdam, 15 po 6.

0: 21 dzień sierpnia, kolejna kartka z naszego radiowego kalendarza odleciała. Czas na najważniejsze daty, które zmieniły historię ludzkości, ale oczywiście zaczynamy tradycyjnie od imieninek. A dzisiaj świętują Agapiusz, Anastazy, Apolinaria, Apolinary, Baldwin, Baldwina, Bernard, Cyriaka, Fidelis, Fidelisa, Franciszek, Maksymilian, Męcimir, Paulina, Pius i Wiktoria. A jeżeli chodzi o takie święta, które można szerzej obchodzić, to dzisiaj dwie rzeczy, które się trochę ze sobą łączą.
1: Które?
0: Światowy Dzień Optymisty.
1: No,
0: a jak ktoś jest optymistą, to może świętować jeszcze jedno święto.
1: Które?
0: Międzynarodowy Dzień Seksu dzisiaj.
1: Mój dzień, ludzie! Ja będę świętować. Panie i panowie, bardzo ważna data, od takiej zacznę. Rok 1988, bardzo ważny nie tylko w pewnej rodzinie, ale również i dla całej Polski. 38 lat temu rodzi się Robert Lewandowski. Polska, biało-czerwoni, dał nam trochę radości.
0: Skoro jesteśmy przy bardzo ważnych datach, to ta taką nie jest. Ale o niej pamiętamy. 2010 rok, 21 dzień sierpnia. To wtedy, jak to ładnie na Wikipedii jest napisane, pojawiły się doniesienia o libacji na skwerku we Wrocławiu.
1: Czekaj. A co to tam było? Weź troszeczkę przypomnij.
0: Chodzi o artykuł gazety wrocławskiej o libacji na skwerku, która miała być, ale jej nie było.
1: A, ukradli, ale nie rower, tak, i nie na Placu Czerwonym. Rozumiem, wiem, o co chodzi. Proszę państwa, w 2005 roku, dokładnie tegoż dnia, w wieku 71 lat, odszedł od nas wynalazca analogowego syntezatora, instrumentu jego autorstwa. Analogowego
0: aha,
1: powinno
0: to
1: być. Przepraszam, bo się spieszyłem, prawda? Grali na nim wszyscy, którzy byli zachwyceni instrumentami klawiszowymi inaczej niż pianinem, fortepianem. Na przykład również Herbie Hancock,
0: nie
1: czy
0: wiem,
1: Józef Grzech z SBB. No mógł, taki te klawisze, taki...
0: Taki Pokémon był mógł.
1: Nie, to jest instrument klawiszowy z charakterystycznym
0: brzmieniem. Ale Pokémon też taki był, no co?
1: Każdy zespół rockowy ma coś takiego.
0: Dobra, o innych wynalazkach teraz porozmawiajmy. 21 dzień sierpnia roku...
1: No, Anno Domini...
0: 1814.
1: Dobra,
0: na świat przychodzi amerykańsko-brytyjski fizyk i wynalazca Benjamin Thompson, hrabia Rumford.
1: Thompson.
0: Tak, najważniejsza informacja jest taka, że on wymyślił czajnik do kawy.
1: Co ty gadasz?
0: Jeżeli są jakieś kawowe świry, to chodzi o dripa.
1: Czaj? A to nie wiem, o co chodzi, dobra. Co to jest drip?
0: No drip, no sobie sprawdzisz.
1: A dobra. Rok 84 tegoż stulecia w Ajaccio, czy nie wiem, w Ajaccio chyba
0: Ajaccio.
1: Tak się...
0: Ajaccio.
1: Na Korsyce urodziła się Alize, a właściwie Alize, ojej, nie będę czytał, francuska piosenkarka, która popełniła jeden hit.
0: Więcej było.
1: Naprawdę?
0: No, ze dwa by się znalazły na Pawło.
1: Lolita, to ja kojarzę.
2: Aj! Fonsi!

0: Cześć, to Wojtek. Mnie dzisiaj rano zaszokowało to, idąc do pracy, że jest jeszcze ciemno. Jak przed urlopem było, jest już jasno o tej porze. Ja nie wiem.
1: No, patrz Grażynka, jak ten czas szybko leci.
2: Człowiek ma już zawsze ponad 18 lat, a tu wciąż go zaskakują sytuacje co roku. Co roku!
1: No niestety taka sytuacja będzie jeszcze gorsza.
2: Będzie gorzej. Będzie zimno!
1: Ale jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj bardzo ciepło. A jeżeli wy macie jakieś historie z dzisiejszej drogi do pracy, to 609-86-9869.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana. Z Vox FM. Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: Tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
12: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
16: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
4: Reklama.
2: O 6.30 mam dla Was niespodziankę. Małgorzata Łukowska, wiadomości radia Vox FM. Serdecznie zapraszamy.
17: A my mamy nie najlepszą niespodziankę dla kierowców. Są duże utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. W okolicy punktu poboru opłat Nowa Wieś kierowca osobówki uderzył w bariery energochłonne. Ranna została jedna osoba. Obecnie zablokowany jest jeden pas ruchu i cztery bramki wjazdowe w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się pozostałymi bramkami. Służby pracują nad udrożnieniem przejazdu. Człowiek, który udostępnił zdjęcie płomy służbom, może mieć poważne problemy. Temat, którym w środę żyła cała Polska, jest prawdopodobnie wynikiem mistyfikacji. Po wielogodzinnej weryfikacji na radach sztabu kryzysowego w Wałbrzychu zdjęcie zostało określone jako niewiarygodne. Zniesiono już ostrzeżenie nadleśnictwa w powiecie świdnickim. Człowiek odpowiedzialny za zdjęcie z fotopułapki będzie teraz tłumaczył się przed policją, mówi nam Magdalena Ząbek z komendy.
18: Policjanci będą prowadzić czynności zmierzające do ustalenia okoliczności powstania tego zdjęcia, rozpowszechnienia i będziemy tutaj prowadzić czynności w kierunku artykułu 66 kodeksu wykroczeń. No i ten artykuł zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności i aresztu.
17: Mężczyźnie za wywołanie powszechnej paniki może grozić grzywna albo nawet 8 lat więzienia. 5 dni dryfowali po Pacyfiku na lodówce. Meksykańscy marynarze uratowali dwóch rybaków. Mężczyzn odnaleziono kilkaset kilometrów od wybrzeża Gwatemali. Jak się okazało, 30-latkowie wybrali się na połów ryb. Ich łódź jednak zatonęła. Za szalupę ratunkową posłużyła im przenośna lodówka. Jak mówili, przez cały czas, gdy czekali na ratunek, niczego nie jedli ani nie pili. O tej niecodziennej sytuacji poinformowała stacja BBC.
4: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z
2: Vox FM. A mogli po prostu otworzyć i zajrzeć do niej do środka.

0: Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Tacta, tacata. Tacata, bro.
1: Romano, Sapienza, tacata. W Vox FM w rytmie hitów 21 minut zostało do godziny 7 i o tej porze tradycyjnie sprawdzamy, co ważnego się wydarzyło, jak spaliśmy, co ważnego w gazetach się napisało. No i oczywiście, zacznijmy od wielkiego sukcesu Lecha Poznań. No bo
2: tak,
1: to trzeba
2: dumni.
1: Docenić.
2: Tak.
1: Lech Poznań, jakby to powiedział Artur Szpilka, zrobił dziecko mistrzowi Szwajcarii.
2: Zrobił dziecko.
1: 7-0 wygrali z Tungtung Sahurem.
2: Szczęśliwa siódemka po prostu,
1: wow.
2: Taka nieparzysta.
1: Ale
2: kosej im wsadzili.
1: Do tego trzeba dodać Jagiellonię, która też wysoko wygrała 4-0.
2: Pięknie! No proszę, nareszcie dobre składy mamy.
1: Pozostałe drużyny troszeczkę gorzej im poszło. Remis Rakowa bodajże 2-2, ale to tak z pamięci mówię, więc mogę się mylić. No i Górnik przegrał 2-3 z AS Monaco. No ale to i tak jest bardzo dobry wynik polskich drużyn w pucharach, także gratulujemy serdecznie kibicom.
2: No proszę bardzo. Piszą, że Robert Lewandowski został kim? Liderem zespołu z Chicago. Proszę bardzo. Już jest charakter mocny.
1: Czekaj,
2: już.
1: Ile płacą Robertowi
2: za takie artykuły?
1: Lewandowskiemu.
2: Para królewska wraca do Wielkiej Brytanii.
1: Paweł, on zarabia 16 do 18 milionów dolarów rocznie, to chyba powinien być tym liderem. To chyba...
2: O tam najlepiej zarabia w ogóle, bo ja nie wiem.
1: No w tej drużynie,
2: w tej drużynie najlepiej. A, no to oni go muszą słuchać. No, nie, u nas szef też najwięcej zarabia i sami rozumiecie.
3: Pierwsza zmiana.
1: A szefa to ja nie wiem, czy trzeba słuchać.

0: piątkowa pierwsza zmiana w Radiu Vox FM. 14 minut zostało do godziny 7.
1: Dokładny jest jak zegarmistrz.
0: No. Pytaliśmy się was o wasze historie z drogi do pracy. No i napisała do nas Mariola. Pracuję przy nagrywaniu filmów i seriali i przed wejściem do budynku jest duży napis SOR. No i podeszła do mnie pani, pyta, czy ten SOR jest już aktywny. A ja jej odpowiadam, że to na potrzeby filmu, a pani stwierdziła, że to, że i tak są duże kolejki na SOR-ach, a my kolejny punkt ludziom zabieramy. Może to był szpital w Leśnej Górze.
1: Ale to dobrze, bo to było dobrze zagrane, widzisz.
0: Kobieta dokładnie.
1: Uwierzyła, bardzo dobrze.
0: Kolejna historia wasza. Ja dziś idąc do pracy zauważyłem, że faceta, który zawsze pilnuje jednej ławki i prosi o 2 złote na piwo, dziś nie ma. Urlop może wziął sobie. Albo długi weekend.
1: No... Może mu się przedłużyło, faktycznie, masz rację, tak jest, a to jest piękne, to jest
0: no piękne. I z takich mniej pozytywnych historii, padł mi akumulator w aucie i znany byłem na komunikację autobusową. Na szczęście zdążyłem do pracy, bo beze mnie inni nie pojadą.
1: Czyli kierowca autobusu, domyślam się.
0: Nie każdy bohater nosi pelerynę.
2: Pierwsza zmiana.
0: To teraz coś dla spóźnionych 13 minut przed 7.

0: 4,5 minuty zostało do godziny 7. To piątkowa pierwsza zmiana. Paweł, czy ty naprawdę nie słyszałeś o libacji na skwerku? To jest, ja jestem w szoku. Czy to jest no jeden nie. z największych hitów polskiego internetu sprzed dokładnie 16 lat?
1: No nie, a skąd ja miałbym to pamiętać? Może sam wtedy nieźle balowałem.
0: No ale to, no, czy to się wydarzyło 16 lat temu, ale to do dzisiaj jest wspominane w internecie co roku.
1: Libacja
0: ja
1: na
0: ci
1: skwerku.
0: Przeczytam artykuł z Gazety Wrocławskiej.
1: Dawaj.
0: Pani Martyny Jurkiewicz, bo ty mi czytasz cały czas gazetę i wiadomości sprzed 3 dni, które drukuje Fakt. Więc ja ci przeczytam artykuł sprzed 16 lat. Cały artykuł.
1: Poproszę.
0: Uwaga. Wrocław, libacja na skwerku, to jest nagłówek.
1: Okej.
0: Okay. Policjanci dostali dzisiaj zgłoszenie, że na skwerku w jednym z wrocławskich parków grupka mężczyzn pije alkohol.
1: Doho.
0: Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że nikogo tam nie ma. Koniec artykułu.
1: To jest ta afera.
0: To jest ta afera.
1: Rozumiem.
0: No.
1: Czyli już się skończyło i się rozeszli, a nie poczęstowali policjantów, którzy nie przyjechali
0: no
1: na
0: nie
1: czas.
0: Było ich, no!
1: Ale była ta afera?
0: No afera jest do dzisiaj, no już 16 rok.
1: Okej. Okay. Nic nie rozumiem.
0: Wiadomości Vox FM już za kilka chwil będą troszeczkę lepsze niż te o libacji na skwerku.
2: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Vitay ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama!
14: W teorii okazje na ogród się skończyły.
13: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2. A ser Gouda 1,49 zł za 100 gramów.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Reklama.

0: tą prowadzi przy...
1: Wielkie sprzątanie w Małopolsce to po nocnych nawałnicach. Ustawa Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. Najpierw zajmie się nią Trybunał Konstytucyjny. Będą zmiany w systemie kaucyjnym, pierwsze już we wrześniu.
2: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
1: Blisko 200 interwencji strażaków w Małopolsce, prawie 70 na Podkarpaciu. To pracowite godziny służby miały też na Lubelszczyźnie. To po burzach, które przeszły przez Polskę. Najgorzej było właśnie na południu i południowym wschodzie kraju. Wiatr momentami osiągał 115 km na godzinę, stąd uszkodzone dachy i połamane drzewa. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie ucierpiał. Deszcz, grad i wichury dały się najbardziej we znaki strażakom w powiecie myślenickim, gdzie strażacy wyjeżdżali do akcji 100 razy. Tam też czekało ich najtrudniejsze zadanie tej nocy.
4: Zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
3: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży. Skutki burz dały się we znaki również służbom na Lubelszczyźnie. Strażacy musieli zabezpieczyć zerwany dach m.in. w kolonii Gdeszyn w powiecie zamojskim. Dziś ostrzeżenia przed burzami obowiązują na Dolnym Śląsku, w części Wielkopolski, a także w całym województwie kujawsko-pomorskim.
1: Fala krytyki ze strony rządzących i wielkie rozczarowanie medyków to po decyzji prezydenta w sprawie tzw. Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy miały usprawnić walkę z pseudomedycznymi praktykami. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Zdaniem prezydenta rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz wiele legalnych działających firm i osób.
6: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan.
5: Premier komentuje krótko. Prezydent zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Minister zdrowia dodaje, będziemy domagać się narzędzi do obrony pacjenta. A rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula przyznaje, że środowisko medyczne liczyło na podpis.
7: To są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi. Skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
5: Prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, który ma m.in. wprowadzić nowy rodzaj przestępstwa, nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
1: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Kaucja na małpki dopiero w przyszłym roku. Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska zapowiedziała, że prace nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego zaczną się we wrześniu. W Polsce miesięcznie sprzedaje się ponad 40 milionów sztuk alkoholu w małych butelkach, mówi minister Sowińska.
8: Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu. Natomiast oczywiście to jest początek procesu legislacyjnego. Potem są kolejne etapy. Ten proces będzie trwał jakiś czas. Na pewno nie będzie to koniec roku. Natomiast od razu też uczulamy, że my planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis.
1: Zmianie ma też ulec okres ważności bonów kaucyjnych. Obecnie wynosi 30 dni. Zdaniem ministerstwa to za mało.
8: To, nad czym się pochylamy, to jest termin ważności tego bonu. Tutaj rzeczywiście jest dużo głosów takich, że różni operatorzy, różnie sklepy podchodzą do tego. Te bony w tej chwili są ważne minimum 30 dni. Natomiast chcemy pochylić się na tym w nowej legislacji, żeby te bony były dłużej ważne.
1: Polacy do końca lipca zdołali zwrócić już ponad 3 miliardy opakowań. Tegoroczny sezon wakacyjny nad morzem nie był najlepszy. To za sprawą pogody. Przez połowę wakacji na plażach w gminie Mielno powiewała czerwona flaga, mówi nam szef tamtejszych ratowników Leszek Pytel.
9: Nie było dużo tych akcji. Mieliśmy kilka akcji po godzinach pracy. Jak zwykle najwięcej problemów to są zagubione dzieci. I tu jest akurat tak międzynarodowo, bo kiedyś gubiły nam się dzieci polskie, teraz już to różne narodowości. Dla nas najtrudniejsza pogoda to jest taka 3-4 stopnie w skali Beauforta, kiedy morze jest naprawdę bardzo ładne. Kiedy my mamy czerwoną flagę i wtedy najwięcej akcji mamy właśnie na tych plażach niestrzeżonych.
1: Zakończenie sezonu 30 sierpnia.
10: No a pogodowo sezon jeszcze trwa, bo 26 stopni dzisiaj na termometrach. W większości kraju powinniśmy zobaczyć, nad morzem troszeczkę mniej, tam maksymalnie 23 na przykład w Nachelu dzisiaj, czy też w Łebie takie temperatury maksymalne. Jeżeli chodzi o opady, to te o poranku punktowo będą się pojawiały w wielu miejscach, przelotnie ten deszcz może w ciągu dnia też popadać, a wieczorem, zwłaszcza na południu kraju i na zachodzie, bardzo duże opady i możliwe burze.
11: Ale przyjemnie!
10: 5 minut po godzinie 7. Konrad Piwowarski.
11: Paweł Pawelec, bardzo przyjemnie na zewnątrz. Poza tym weekend się zbliża.
12: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: Kica czy puma, kuca czy kica?
1: Nie, no na pewno nie kica, kica zając.
0: A.
1: Kuca.
0: No, tak, kuca, tak?
1: Tak jest. No,
0: kiedy kuca, to już nie będziemy mówić może, bo niektórzy śniadanie jedzą. 11 minut po godzinie 7. Świdnica i puma pojawiają się nieprzypadkowo, bo jakiś czas temu, chyba 2 dni temu, mówiliśmy o tej pumie.
1: Pum, pum.
0: W sprawie tej pumy, że uciekła i nadleśnictwo szuka pumy i publikowali zdjęcia nawet.
1: Tak.
0: No i okazało się, że w dzisiejszych czasach to człowiek własny może ufać nie może.
1: No bo tak, dokładnie. Teraz takie już to robią fejki, że człowiek się może dać oszukać, na przykład, że własna żona z obcym chłopem w innym domu. No.
0: I to, że Paweł się dał nabrać, to, że ja się dałem nabrać, to nic dziwnego, my jesteśmy idiotami. To jest możliwe,
1: ale
0: tak?
1: Ale że wy specjaliści od tego...
0: Jedno, że ja mówię o lasach państwowych, bo to oni opublikowali to zdjęcie.
1: Oni sami.
0: I oni sami to opublikowali zdjęcie i napisali, że to zdjęcie z fotopułapki i że szukają. Mało tego. Po tym, jak policja odkryła, że to jednak jest fake i że to jest AI, że ta puma nie istnieje.
1: Nie przeprosili nawet?
0: Nie, lasy państwowe dalej szukają pumy. To, że to konkretne zdjęcie okazało się nieprawdziwe, nie oznacza, że możemy zupełnie wykluczyć zagrożenie. Nie będziemy wypuszczać specjalnych patroli do lasu, ale nadal będziemy obserwować teren.
1: O, masz się los. Jakby partia polityczna jakaś
0: prawda?
1: No okej, okay, nie pomyślmy błędu. Nie można pominąć błędu.
0: Ale tak w skrócie, w sprawie tej pumy,
1: no,
0: to okazało się, że ona miała AI z gumy.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: 19 minut po godzinie 7. No rzeczywiście, my mamy najlepszych słuchaczy na świecie. Oni to rozwikłali, tę zagadkę tej pumy.
1: Co tam
0: przyleciał SMS na 6986 9869. Połączcie kropki. Zbliża się jesień, czas grzebobrania. Na bank leśnicy znają najlepsze miejscówki do zbioru tych darów lasu, a puma była fejkiem, żeby odstraszyć konkurencję.
1: A to prawda.
0: Oni to specjalnie wypuścili, żeby ludzie nie chodzili do lasu na grzyby. A ja widziałem, że sezon kurkowy jest mocny i już się gdzieś tam gdzie niegdzie pojawiają prawdziwki, także to jest dobry pomysł.
1: Czasami ostrzegają przed hordami wilków. Aha. Też to widziałem, także słyszałem.
0: Ale słuchajcie, leśnicy to jest nic.
1: Mały pikuś.
0: No mały, to jest w ogóle pikuś, a ci astronomowie to jeszcze lepszy sposób wymyślili z tymi grzybami.
1: Z tymi grzybami?
0: Tak, będą je sadzić na Marsie.
1: O!
0: Tak, żeby nikt inny nie mógł ich zbierać, tylko wiesz, to co prawda. Tam z NASA sobie polecą.
1: To ja sobie wyobrażam, Kondek, ile będzie takich grzybów kilogram kosztował.
0: Bo no, to rzeczywiście transport może być drogi. Chodzi o to, że oni chcą tworzyć żyzną glebę na Marsie, tam żeby można było jakąś bazę zbudować.
1: Proste, tak, tam ziemi nie braknie,
0: no,
1: tak.
0: No tak, no ziemia jest, tylko że nie można nic na nie posadzić, bo ona taka nie za bardzo się
1: nadaje. Ale tam w ziemi jest 25 stopni.
0: No, a w nocy?
1: A minus 140.
0: No to od razu mrożone będą.
1: Pakować, wysyłać.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.

0: jeden z nich.
1: Hit prosto z czwartego miejsca bez listy Vox FM. Jeżeli wam się podoba, plusik, jeżeli nie, to minusik.
2: To jest o tak zwanej relacji pomiędzy mężczyzną a kobietą. To jest cud, zdobyć świata szczyt. Aha. Żeby zrozumieć, żeby porozumieć.
1: Bo zaraz będzie Lady Gaga w paparazzi, to o czym będzie? Opowiadaj, ja lubię, jak ktoś mi tłumaczy, o czym jest piosenka, to jest fajne. Taka interpretacja trochę. Widzę, że się nowy rok szkolny się zbliża, przygotowujesz się, tak? Interpretacja wiersza pan Paweł Pawelec.
2: O tych draniach, co robią nam zdjęcia z ukrycia, tylko wtedy, kiedy dłubiemy w nosie.
1: Dobrze, to teraz Rysiu Piwek nie będzie interpretował wiersza, tylko zada wam pytanie.
3: Dlaczego skąpiec nie kupuje kalendarza?
2: Proszę, od razu się nasuwa pewna myśl twórcza, ale co wy na to? 609-869-869 SMS-em.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Reklama.
2: Na boksowych zegarach równiutko 7.30. Małgorzata Łukowska w studiu. Zapraszamy na boksowe wiadomości.
15: Wyciek amoniaku i ewakuacja. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na terenie firmy przy ulicy Metalurgicznej w Lublinie. Rozszczelnieniu uległ tam zbiornik zawierający roztwory amoniakalne. Pracownicy zostali ewakuowani, mówi Sylwester Wójcik ze Straży Pożarnej.
16: Ewakuowało się 14 osób przed przybyciem Straży Pożarnej. W trakcie tych działań 3 pracowników zaczęło się uskarżać na zawroty głowy i zostali zabrani przez pogotowie na obserwację. W działaniach brała udział grupa ratownictwa chemicznego Lublina. O 7 zastępów, 20 ratowników.
15: Amoniak to substancja o silnym, drażniącym działaniu, która w dużym stężeniu może być niebezpieczna dla życia i zdrowia. 3,5 promila we wydychanym powietrzu miał zatrzymany na niemieckiej autostradzie polski kierowca. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na A8 na zachodzie kraju. Mężczyzna zwrócił na siebie uwagę mundurowych niepewnym stylem jazdy. Policjanci zatrzymali 42-latka do kontroli. Po badaniu alkomatem zatrzymano mu prawo jazdy i zakazano dalszej jazdy. Wkrótce mężczyzna usłyszy zarzuty. Robienie zrzutów ekranu sprawia, że gorzej zapamiętujemy informacje, donoszą psychologowie z Binghamton University w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem badaczy jednym z możliwych wyjaśnień jest podzielność uwagi. Zrobienie zrzutu jest dodatkową czynnością, która odciąga uwagę od oglądanej treści. Jeśli jednak zrobimy zrzuty świadomie, a później do nich wracamy, to mogą wspierać naszą pamięć. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy robimy ich dziesiątki i pozwalamy bez końca gromadzić się w telefonie.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: Imponująca gra polskich klubów europejskich pucharach. W Lidze Europy Lech aż 7-0 rozbił FC Thun. Jagiellonia także pewnie 4-0 ograbiła Iberię Tbilisi. Za to w Lidze Konferencji dobrze nie było, ale nie wszystko stracone. Górnik Zabrze 2-3 przegrał z AS Monaco, a Raków 2-2 zremisował z Hajdukiem Split. Rewanża już za tydzień. Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe starcie z Jeleną Rybakiną zaczęła świetnie, wygrywając pierwsze gemy. Przy stanie 4-1 rywalka przez kontuzję poddała mecz. O awans do finału Świątek zagra z Jessica Pegula.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Vox FM.
2: Rysiu, bardzo prosimy o powtóreczkę pytania.
3: Dlaczego skąpiec nie kupuje kalendarza?

0: 21 minut zostało do godziny 8. To Radio Vox FM i Rysiek Piwek, który zadał wam przed chwilą pytanie.
1: Dlaczego skąpiec nie kupuje kalendarza?
2: No właśnie, bo dzień jak co dzień.
0: Bo czas to pieniądz.
2: Bo jego dni są policzone.
0: Bo ma już dość wydatków na cały rok.
2: Nie liczy godzin i lat.
3: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego skąpiec nie kupuje kalendarza? Bo liczy się każdy dzień. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie Ryśki to porządne chłopie.

0: Czego nie miała?
1: Szczęścia?
0: Prawa jazdy nie miała.
1: Prawa jazdy nie miała, ale jak się okazuje, niektórym to chyba zupełnie w wojażach nie przeszkadza,
0: 14
1: nie?
0: Minut zostało do godziny 8, słuchacie Radia Vox FM. Jeżeli stoicie w korku, to dajcie znać, gdzie ten korek się pojawił. Czy to już tak po wakacyjnie, właściwie jeszcze wakacje trwają, ale...
1: Ale już wracają niektórzy, ale bo to jest teraz ta wymiana, bo to chyba dwa ostatnie tygodnie teraz, będzie duży ruch w ten weekend.
0: 609-86-9-869, ten numer do waszej dyspozycji, a my się przenosimy do Suwałk, bo tam właśnie 20-latka oblała egzamin na prawo jazdy, no każdemu może się zdarzyć.
1: Nie przejmuj się, dziewczyno, czwarty raz dopiero zdałem.
0: Ona się nie przejmowała.
1: Oj, bardzo dobrze.
0: Ona oblała ten egzamin,
1: bardzo
0: wyszła
1: ładnie
0: z wordu,
1: tak,
0: poszła na parking,
1: foch, strzał,
0: wsiadła do samochodu
1: i odjechała.
0: No właśnie chciała odjechać, ale egzaminator tak patrzy, ale ja ją oblałem przez chwilę. Jak ona odjeżdża? Przecież ona jest za kierownicą. Zatrzymał ją, wezwał policję. No i tak, policjanci dali 1500 zł mandatu pani.
1: Za to, że próbowała odjechać bez prawa jazdy.
0: Tak, ale to, co mnie zdziwiło, dali jej też 6-miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów. I ja mam teraz pytanie. Czy jak się skończy te 6 miesięcy, jak pół roku minie, to ona już będzie mogła bez prawa jazdy jeździć, nie będzie musiała tego egzaminu zdawać?
1: Będzie mogła, bo znowu będzie mogła dostać taką karę.
2: Pierwsza zmiana.
1: O, a to jest wszystko wina ojca.
0: Dlaczego?
1: No bo widzę, że ojciec ją źle nauczył jeździć.
0: Dlaczego źle?
1: No bo złe nawyki były. Egzaminator je potwierdził. Przecież o tym mówimy. Także, drodzy rodzice, uczcie dzieci dobrze jeździć.

0: Paweł przed chwilą wyciągnął kalendarz adwentowy ludzi po 30.
1: O, tak brzmi.
0: Czyli pudełko z lekami, z podziałką. Spytał się, czy dzisiaj piątek rano. Tak, dzisiaj piątek rano.
1: To wiem, co mam robić.
0: Wzięte?
1: Wzięte.
0: To jeżeli wy zapomnieliście o lekach, to pamiętajcie, że jest dzisiaj piątek rano. Jeżeli coś macie, to, tak. To proszę wziąć.
1: Wiecie, kto wam to chowa, nie? Pierwsza zmiana. Od
0: rana z Vox FM. 3 minuty zostały do 8. Reklama. Euro na wszystko cię stać.
2: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapi. Do euro przyjdź.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
11: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
18: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
17: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Reklama.
20: Zarzut ludobójstwa dla 23-latka. Mężczyzna planował zamach na polskich polityków. Znana z rozbieranych zdjęć influencerka twarzą kampanii o Powstaniu Warszawskim. Państwo nas oszukało, mówią przedsiębiorcy o zmianach w podatku CIT.
0: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
20: 23-latek miał planować zamach na polskich polityków. Został zatrzymany i ma zarzuty usiłowania ludobójstwa. Na ślad mężczyzny trafili policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy odkryli niepokojący wpis na jednej z internetowych grup dotyczących broni palnej.
19: Ten wpis zawierał apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu, jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków.
20: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Okazało się, że autorem wpisu jest mieszkaniec Lubelszczyzny, który został już zatrzymany. 23-latek usłyszał szereg zarzutów.
19: Podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa. Ponadto zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludności oraz przestępstw wojennych.
20: Sąd zdecydował o jego 30-dniowym areszcie, a grozi mu do 20 lat więzienia. Zmiany w podatku CIT uderzą przede wszystkim w zwykłe firmy, komentują przedsiębiorcy. Docelowo od przyszłego roku stawka wyniesie 22% dla spółek, które osiągną powyżej 50 milionów euro przychodów. Przedstawiciele biznesu czują się oszukani, bo ich zdaniem zapowiedzi zmian pojawiły się nagle i bez wcześniejszych konsultacji, mówi Michał Borowski z Business Center Club.
21: Już od wielu lat poziom inwestycji prywatnych w Polsce jest bardzo, bardzo niski. To oczywiście się będzie przekładało na naszą konkurencyjność, na wzrost gospodarczy już w najbliższych latach. I teraz, jeżeli po raz kolejny zaskakuje się przedsiębiorców podwyżkami podatków, i to jednak naprawdę znaczącymi, to można się spodziewać kolejnego spadku inwestycji.
20: Podwyższony podatek CIT może w rzeczywistości spowodować obniżki wynagrodzenia, nawet redukcję miejsc pracy.
21: Od szeregu lat takiej poważnej, nawet takiej wizji, jak ma ten system podatkowy wyglądać, żaden rząd nie przedstawił. I to powoduje, że mamy cały czas do czynienia właśnie z takimi, damy to nawet przypadkowymi łatami czy akcjami. Nagle zmieniamy tutaj, zmieniamy tam, progi podatkowe PIT-owskie są atrakcyjnym medialnie hasłem, ale one tak naprawdę niewiele zmieniają w całym obrazie systemu podatkowego.
20: Zanim jednak zmiany wejdą w życie, ustawa musi przejść przez parlament, a następnie uzyskać podpis prezydenta. Kontrowersje wokół kampanii upamiętniającej Powstanie Warszawskie. Chodzi o akcję Ambasadorzy Pamięci Powstania Warszawskiego. Jedną z jej twarzy została influencerka Monika Laskowska, znana w sieci jako Mona Lisa, która prowadzi profil na platformie OnlyFans. Kampanię prowadzi Stowarzyszenie Warszawa 44. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
22: Organizatorzy przekonują, że kampania ma łączyć różne środowiska i pokolenia wokół pamięci o powstańcach. W ramach akcji publikowane są zdjęcia osób w okolicznościowych koszulkach, określanych jako Ambasadorzy Pamięci. Udział Moniki Laskowskiej wywołał jednak falę krytycznych komentarzy. Kontrowersje dotyczą przede wszystkim tego, czy osoba kojarzona z działalnością na platformie dla dorosłych powinna być twarzą kampanii poświęconej pamięci o Powstaniu Warszawskim. Organizatorzy już usunęli zdjęcia ambasadorki projektu z portali społecznościowych. O zasady przyznawania patronatów zapytaliśmy resort sportu oraz resort kultury. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
20: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Na koniec jeszcze rekordowe zainteresowanie półmaratonem w Szczecinie. Na liście startowej ponad 6,5 tysiąca uczestników. W tegorocznej edycji imprezy będą zmiany na trasie, mówi dyrektor półmaratonu Marcin Paprocki.
23: Najważniejszą zmianą jest to, że jest nie na dwóch pętlach, tylko na jednej pętli. Start jest na Jasnych Błoniach pod Urzędem Miejskim. Wyginiemy w kierunku Wałów Robrego. Wracamy z powrotem. To jest pierwsza dziesiątka i później druga dziesiątka, to jest biegniemy Wojska Polskiego. Zajmujemy dwa pasy, biegniemy w kierunku Jeziora Głębokiego. Zawijamy tam w kierunku Arkonii i biegniemy drugą stroną Wojska Polskiego z powrotem.
20: W planach jest też bieg na 10 km i bieg dziecięcy Pirata. Impreza odbędzie się w przyszłą niedzielę 30 sierpnia.
0: Nie, no jak jest tyle osób, to ja nie biegnę. To nie, to rezygnuję. No, znaczy nie planowałem, tłumy. Ale
1: zawsze można się wesprzeć na jakimś ramieniu. Wiesz,
0: jeżeli chodzi o prognozę pogody, to proszę się cieszyć. Ciepło dzisiaj.
1: Aktualnie, tak.
0: 26 stopni mniej więcej powinno się dzisiaj pojawić na termometrach w większości kraju, nie licząc Helu, Łeby, Wisły i Szklarskiej Poręby, czyli miejsc turystycznych. Tam troszeczkę chłodniej, 22-23 stopnie maksymalnie.
1: Szukam
0: opady
1: deszczu.
0: Będą.
1: Północ, widzę Szczecin.
0: Wschód przede wszystkim też, przelotnie w ciągu dnia. A później na południu będzie bardzo mocno padało.
24: Pierwsza zmiana.
0: Od rana z Boksem. Ale to dopiero wieczorem, więc można się cieszyć słońcem, które się będzie dzisiaj w ciągu dnia pojawiać. 5 minut po godzinie 8. Konrad Piwowarski.
1: Paweł Pawelec, za chwileczkę Lubiana. Zabawa wszystkich Polaków.
0: Bo mamy piątek w końcu.

0: Stary, 10 minut po godzinie 8, a ty co robisz?
1: Przeglądam gazetę. A, to już czas!
0: Na co?
1: Na ulubioną!
0: Co takiego?
1: Zabawę!
0: Czyją?
1: Wszystkich Polaków!
0: Mruczy Piwowarski. Tak się nazywa ta zabawa. Ja mam na nazwisko Piwowarski. Ja wam zamruczę piosenkę. Waszym zadaniem jest zgadnąć, co to za piosenka i kto ją śpiewa oryginalnie.
1: Nie jest to łatwe, od razu mówię, ponieważ on mruczy, nie nuci i jest to pewnego rodzaju sztuka i trudność dla was.
0: Tak, i dzisiaj wydaje mi się, że rzeczywiście może być trudno. W zeszłym tygodniu było łatwo, więc sobie pomyślałem, że wybiorę coś takiego nieoczywistego.
1: Aha. Profesjonalistów zapraszamy do rady odbiorników.
0: Nie profesjonalistów również, bo można strzelać. SMS kosztuje tyle, co SMS do mamy, taty, babci czy żony.
1: Czyli normalnie w pakiecie.
0: 609-86-9869. Na ten numer telefonu wysyłacie SMS-em wykonawcę piosenki oraz tytuł piosenki. Okay, tego potrzebujemy.
1: Jak to solista, to solista. Jak zespół, to zespół. I teraz uwaga.
2: Co mruczy z Piwowarskim w Wops FM.
0: 609-86-9-869. SMS-em prosimy.
1: Ktoś to wie, co mruczy.

0: wygląda na to, że...
1: Trudne.
0: Dzisiaj ja z zestawem gadżetów Radia Vox FM wyjdę z pracy.
1: Kądziu mówi, że jeszcze nikt nie trafił i jesteście strasznie daleko.
0: Będę...
1: O, jest!
0: A to już nie będę podpowiadał.
1: Jest!

0: Co mruczy piwowarski? Co mruczy piwowarski?
1: Tak jak myślałem, łatwo nie było.
2: Nie było łatwo, ale nagle nieistotny zawód, kiedy chcemy przypomnieć raz jeszcze piosenkę, pojawia się prawidłowa odpowiedź.
1: Tak właśnie mruczałem. Wasze propozycje to było na przykład Close to You, Remedy Morris, Cypis.
2: A Cypis, tak. Every time we touch.
1: Ktoś zasugerował, że to były siostry Godlewskie. Jestem troszeczkę oburzony, chociaż z drugiej strony rozumiem. Ale Klaudia, jako jedyna na razie chyba z tego co widzę, zgadła co ja mruczałem. Klaudia, czy ty wiedziałaś, czy ty strzelałaś?
3: Znaczy, coś tam trochę wiedziałam, coś strzelałam.
2: Takie były skojarzenia.
3: Takie były skojarzenia, tak.
1: Klaudia nam poza anteną zdradziła, że się w ten weekend na wesele wybiera. Czy to twoje wesele, czy będziesz po prostu gościem?
3: Nie, będę gościem. Gościem. Matka ze ślubu, także...
1: Czy będziesz tę piosenkę śpiewać, tańczyć do niej na weselu? Planujesz?
3: Znaczy, na pewno będę tańczyć.
2: Tak, poprosisz o nią, bo w końcu da ci nagrody.
1: No właśnie, wygrywasz u nas zestaw gadżetów Radia Vox FM, ale teraz całej Polsce musisz zdradzić, co ja takiego mruczałem tym osobom, które nie wiedziały na przykład po głowie.
2: Bo już ci nie lubią, wiesz o tym, nie? Bo ty wiesz, a oni nie. Czyli ja też. Dawaj.
3: Jest to piosenka Roxette, How Do You Do?
2: Tak zamruczał, no. Tak po prostu zamruczał.
1: Ja, przepraszam, ja mruczę z głowy, czyli z niczego. No. 18 minut po godzinie 8.

0: Ale widzę, że główka chodzi, chodzi na główka, tak?
1: Tak, tak. Tutaj się popisali, niestety znowu mamy kolejnego chciora, który Utopia. Będziemy was męczyć.
0: Kaskada w Vox FM w rytmie hitów. Jeżeli wam się podoba, możecie głosować na voxfm.pl, dać plusika, jeżeli nie, to minusika, a jeżeli już będziecie na stronie voxfm.pl, to przypominamy o tym, że my cały czas robimy lato, wakacje jeszcze są, w związku z tym 2000 zł do zgarnięcia można, tak. Wypadałoby,
1: Vox
0: fajnie by było.
1: Lato, tak to jest. Znaczy próbujemy wam poprawić humor, gdyby wam się to lato nie udało.
0: Tak, na voxfm.pl opisujecie swoje wpadki.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: A już za chwilę Vox FM w rytmie hitów, wiadomości o 8.30.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kaufland jest fresh!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Reklama.
9: Zbliżamy się do 8.30. 6 sekund zostało. Małgorzata Łukowska, wiadomości Radia Vox FM, na które serdecznie zapraszam.
10: A na początek awaria ciężarówki na A6C na odcinku między węzłem Radziszewo a Szczecin Zachodni. Kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas ruchu. Dotyczy to trasy w kierunku Berlina. Utrudnienia i wzmożony ruch w tym miejscu przewidywany jest do 9.30. YouTuber zamieszany w Pandora Gate ma przedłużony areszt. Stewart KB, znany w sieci jako Stew, spędzi za kratami dodatkowy miesiąc. To dlatego, że prokuratura obawia się, że mężczyzna może dopuścić się matactwa. Dodatkowo zapadła decyzja o skierowaniu podejrzanego na badania psychiatryczne. Przypomnijmy, YouTuber usłyszał w minioną środę zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. I jeszcze Iga Świątek, która jest coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka awansowała właśnie do półfinału turnieju. W ćwierćfinale zmierzyła się z Jeleną Rybakiną. Już w pierwszym secie przy stanie 4-1 dla Świątek rywalka poddała mecz przez kontuzję. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Oczywiście kolejny turniej jest priorytetem. Wiem, że ten też jest ważny, ale US Open to US Open. No i mam nadzieję, że będzie na to gotowa, bo jest też bardzo blisko bycia numerem 1 na świecie. Mówiła o Rybakinie Świątek, która w półfinale zagra z Jessicą Pegulą, a wspomniany wielkoszlemowy US Open zacznie się 30 sierpnia.
11: Pierwsza zmiana.
12: Pierwsza zmiana.
11: Od rana z Vox FM.

0: Sonic i Sky. Dzisiaj to niebo będzie wyglądało zza chmur bardzo często.
1: Dla nas młodych ludzi to jest taki klasyk, jak dla naszych rodziców rock and roll czy Blues Brothers. Sonic Sky, uwielbiam,
0: 21 minut zostało do godziny 9. A propos młodych ludzi, napisała do nas Aneta.
1: Tak.
0: Na 609-86-9869. Jestem po 40.
1: Okej, młoda
0: dziewczynka. I jutro wchodzę na Śnieżkę. Apel do słuchaczy.
1: No.
0: Proszę się rozglądać po bokach za niebieskim plecakiem, może gdzieś będę leżeć. Aneta, pamiętaj, dużo wody ze sobą zabierz.
1: Poduszki przyczepione na pupę.
0: Buty też odpowiednie, raczej nie sandały, raczej nie japonki.
1: Okej.
0: W kroksach też może być ciężko wejść.
1: Raczej na sportowo.
0: Tak, tak, tak.
1: Czerwona szminka na ustach, żeby
0: czerwona?
1: Żaden mężczyzna nie odmówił ci pomocy.
0: A, to rzeczywiście dobre jest.
1: Rozumiesz,
0: no, to może się przydać
1: to
0: rzeczywiście.
1: Działa, to działa,
0: no
1: naprawdę.
0: I oczywiście jakiś prowiant suchy ze sobą, żeby mieć energię. Jakieś batoniki, jakieś wafelki, okay. Różnego rodzaju
1: szczupły
0: takie rzeczy.
1: Mąż, cokolwiek.
2: Pierwsza z niepiepiana. Od rana z Vox FM.
0: A za chwilę będziemy sprawdzać, gdzie spędzacie wakacje. Przypominam, voxfm.pl. Nie spać, zwiedzać. 500 zł na prezent marzeń do zdobycia.
3: O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło, kiedy podarowałaś mi swoje.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: 13 minut zostało do godziny 9. Wakacje jeszcze są. Jeszcze mamy wakacje. Jeszcze 9 dni tych wakacji jest.
3: Tak. A nawet weekendy mamy jeszcze tutaj wolne, prawda? Dokładnie. Piątek, sobota, niedziela, ciepło.
2: No i korzystasz z tych wakacji. Super. Irek, gdzie ty przebywasz aktualnie?
4: Na Mazurach, na udeczce, pływamy po jeziorach.
3: Proszę, Irek lubi wodę, no. Więc czy deszcz, czy tam, to na dole woda, to jakie ma znaczenie?
2: Czy ty jesteś panem kapitanem?
4: No. Tak się tak zdarzyło.
2: Tak się zdarzyło. Tak się ile osób na pokładzie? Jak tam wygląda załoga?
4: No, mam kochaną żoneczkę i dwójkę dzieciaków ze sobą. I płyniemy sobie już tydzień czasu po Mazurach. Jeszcze tydzień nam został. Typowo analogowo, bez telefonów.
3: Pięknie. Czy to są żagle, czy taka łódź wygodna, rodzinna?
4: Nie, żagle. Profesjonalnie.
3: Na szmatach pływa. O, lolo.
2: Dobrze, widzę, że twoja ekspert się
3: znalazł. Nie, ja tylko korzystam z tych, co wiedzą, co robią.
2: Irek, rozumiem, że polecasz taki wypoczynek.
4: Oczywiście, troszeczkę trzeba odskoczyć od tej cywilizacji, ogniska, piękne koncerty są we wszystkich portach w dane dni. Pogoda nam dopisuje, jak dzisiaj jest piękne i wczoraj słoneczko, także polecam, bardzo polecam.
2: Komary dają się we znaki?
4: Nie, nie ma takiej tragedii, bo chyba dlatego, że nie w krzakach gdzieś stoimy.
3: No, podobno jutro ma padać.
2: Tam, i już do 12, musiał popsuć.
3: Do 12, padem, tylko no. Do 12, potem git. Czyli to fantastyczny długi sen się szykuje w deszczu.
2: Irek, mamy dla ciebie 500 zł na prezent marzeń.
4: No oczywiście, bardzo się przyda.
0: Nie spać, zwiedzać. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
2: Przypominamy, możecie się zgłaszać na voxfm.pl. Nie spać, zwiedzać. I see you.

0: minuty zostały do godziny 9:00, to Radio Vox FM i kochaj albo rzucaj przed nami.
1: Pawelec, pomóż nam. Mam męża, z którym mam, przyznam, sporo dzieci, trójeczka najmłodszych. Pojechałam pomóc jednej osobie, aby ogarnąć szpital dla niej, a mój mąż, władca tej rodziny, nienawidzi mnie za to, że zrobiłam to i zniknęłam na cały dzień. Awantura na maksa.
0: Za to, że komuś pomogła.
1: Dokładnie. No
0: ale
1: cóż.
0: Tak. I co? I on... Nie, ja,
1: obraził, wyrzuciłam go z domu.
2: Pierwsza zmiana od rana.
1: Niech wróci.
0: Skomplikowane, dziwne. Zapraszamy. Kochaj albo rzucaj po 9:00.
2: Autopromocja.
3: Wreszcie urlop.
4: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
3: Spokojnie. Vox FM robi lato.
4: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wtopę.
3: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
4: Vox FM robi lato.
5: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i Bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa, rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Reklama.
17: Planował zamach na polskich polityków. 23-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa. 3 miliardy zwróconych opakowań to wynik po niespełna roku działania systemu kaucyjnego. Pokona pieszo kilkaset kilometrów, by wesprzeć zbiórkę dla chorego 8-latka.
0: Jest godzina 9:00, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska.
17: Planował zamach na polskich polityków, ma zarzut usiłowania ludobójstwa. Wracamy do sprawy 23-latka z Lubelszczyzny, którego ujęły służby. Dokładnie przeszukały też jego posesję. Szczegóły tej sprawy zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Powiedz, czy wiadomo, kto dokładnie znalazł się na celowniku niedoszłego zamachowca?
18: Tego policja nie chce ujawniać. Groźby zamieszczane były na internetowej grupie związanej z bronią palną, dlatego potraktowano je bardzo poważnie. Zdaniem policji zagrożenie było realne.
19: W związku z obawą ukrycia przez mężczyznę na terenie posesji przedmiotów służących do popełnienia powyższych przestępstw. Na miejsce wezwano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej.
18: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na posesji zatrzymanego nie odnaleziono materiałów wybuchowych. Prokurator przedstawił mu zarzuty m.in. przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, za które grozi do 20 lat więzienia. Sąd wyraził też zgodę na 30-dniowy areszt.
17: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Blisko 80 razy podkarpaccy strażacy wyjeżdżali od wczoraj do usuwania skutków nawałnic. Do północy ponad 1600 mieszkańców regionu pozostawało bez prądu, ale sytuacja została już opanowana. Najwięcej interwencji było w powiatach tarnobrzeskim, niżańskim i łańcuckim. Strażacy usuwali głównie powalone drzewa. Jeden z konarów spadł w okolicach wojewódzkiego szpitala w Tarnobrzegu. Na szczęście nie uszkodził stojących tam karetek. Służby apelują o śledzenie komunikatów pogodowych, mówi rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja.
8: Apelujemy o ostrożność, o rozwagę, o baczne obserwowanie prognoz meteorologicznych. Jeżeli zapowiadane są burze, nawałnice, zostańmy w domu. Tam jesteśmy najbezpieczniejsi.
17: Obecnie na Podkarpaciu nie ma już zagrożenia burzami. Ostrzeżenia obowiązują jednak w zachodniej części kraju. Polacy zwrócili już ponad 3 miliardy opakowań kaucyjnych. Resort Klimatu i Środowiska podsumowuje system działający od października zeszłego roku. Do tej pory na jednego obywatela przypada średnio 86 zwróconych opakowań. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
12: Opakowania, które do tej pory udało się zebrać, po recyklingu mogłyby wypełnić około 4 tysięcy ciężarówek. W Polsce funkcjonuje już 60 tysięcy miejsc, w których można oddawać swoje puszki i butelki. Powoli zaczynają też powstawać punkty zbiórki poza sklepami.
20: W Warszawie jest ich już 61. Docelowo w Warszawie ma być 400 takich automatów, natomiast w całej Polsce planowane jest w ciągu 3-4 lat postawienie około 4 tysięcy automatów w całej Polsce, również w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, na Śląsku.
12: Mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Plany zakładają, by w pierwszym roku działania systemu kaucyjnego do zwrotu trafiło 77% wszystkich opakowań.
17: Choć automaty stanowią jedynie 29% wszystkich punktów zbiórki, to trafia do nich aż 88% wszystkich zebranych opakowań. Chcę pokonać pieszo 360 km z Międzyzdrojów do Sopotu. To wszystko dla chorego 8-letniego Szymona z Piły. 28-letnia Karolina Kołatkowska z Warszawy w ten sposób nagłośnia zbiórkę i sama zbiera dla niego pieniądze.
21: Wygospodarowałam sobie ten czas, ponieważ uważam, że nasze życie, jeżeli byśmy żyli tylko dla siebie, że ono nie ma sensu. Uważam, że my jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać sobie nawzajem, więc jeżeli ja jestem zdrowa, bo w zeszłym roku jeszcze zdrowa nie byłam, mam zdrowe nogi i mam tą możliwość, energię i czas, żeby zrobić coś takiego, to jestem zaszczycona, żeby móc to zrobić dla Szymka.
17: Szymon Lipiński choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Brakuje ponad 11 milionów złotych na terapię genową w USA i rehabilitację. Zbiórkę znajdziecie na stronie internetowej siepomaga.pl.
0: Uwaga na duże burze i cofkę możliwą nad morzem. To wszystko może się wydarzyć po południu i wieczorem oraz w nocy. W ciągu dnia na szczęście będzie dużo lepiej. Temperatury całkiem przyjemne. Około 26 stopni powinno dzisiaj na termometrach się pojawić w większości kraju.
1: Deszcz ciepły.
0: Tak, ten deszcz ciepły będzie się w ciągu dnia pojawiał w wielu miejscach. Przelotnie i punktowo na szczęście, więc słońca też powinniśmy trochę zobaczyć.
1: Ciśnienie przyjazne.
22: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Konrad Piwowarski.
1: Paweł Pawelec, już po dziewiątej.
0: Za chwilę Kochaj albo rzucaj.

0: 14 minut po godzinie 9. Dawać, bo już się nie mogę doczekać. Taki właśnie SMS od Grześka przyleciał. Czas na kochaj albo rzucaj w radiu Vox FM. Pawelec zdradził nam przed chwilą, że dzisiaj bohaterem będzie Stanisław i Agata. I to Agata będzie walczyć o Stanisława, ponieważ wyrzuciła go z domu, ale się namyśliła i chce go z powrotem, tak?
1: Tak, bo on, co on zrobił? On nie mógł znieść tego, że nie konsultowała z nim wyjazdu w ramach ważnej sprawy i pomocy swojej koleżance a propos załatwienia lekarza dla kogoś bardzo chorego. No trochę to dziwne.
0: Bardzo dziwne.
1: Bardzo dziwne, ale doszło do takiej kłótni, po której ona go wyrzuciła z domu.
0: No ale przemyślała sprawę i teraz chce, ale on już nie chce, tak?
1: No tak, no, tak. Nie, no jest urażony, obrażony.
0: Dobra, miała ona to wszystko
1: i stawia dowiesz. Warunki.
2: Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita bardzo serdecznie Agatkę, odważną, która postanowiła podzielić się swoim problemem, bo jest trochę bezbronna. Cześć, Agata.
3: Cześć. A wiesz co, ja ci powiem, ci pomogłam. Mojej koleżanki mamie, żeby załatwić jej szpital, bo ona nie potrafi, znaczy wiesz, nie to, że nie potrafi, tylko jest chorą osobą, tak, a ja w Olsztynie znam wszystkie szpitale. I po prostu zostałam poproszona o to, żeby jej pomóc załatwić, tak, bo ma, jest chora, ma ten w brzuchu i tak dalej. Chwilę czasu spędziłam u nich, ale oczywiście mój mąż, awantura wielka, o wszystko, o nic. I stwierdził, że ja całe życie mu do góry nogami wywaliłam, tak?
1: Zostawił tym wyjazdem do tej koleżanki, by jej pomóc,
3: tak,
1: by być
3: tak,
1: na miejscu?
3: Żeby mamie, tak, żeby pomóc jej mamie w ogarnięciu szpitala, wyobraź sobie. Trójkę dzieci, które mamy z sobą, no bo to są małe, ja już nie mówię o tych starszych, ale mówię o tych najmniejszych, zostawił mnie w tej chwili samą, tak? Mhm. Więc szukający tak zwanie pretekstu, że zrobiłam komuś, on nie potrafi tego pojąć, że ja chcę komuś pomóc, jestem do tego zdolna, żeby pomóc, to od razu awantura. Ja bym rozumiała, jakbym była w stanie jakimś tam, tak? No to tak, to niech się czepia, ale no nic z tych rzeczy, tylko poszło o jedno wielkie to.
1: Czyli, że pojechałaś do kogoś, zostawiając go, nie pytając, a być może
3: znaczy,
1: pytałaś...
3: Znaczy on był w pracy, wiesz, moja mama się zajmowała naszymi dziećmi.
1: Pojechałaś tam na ile?
3: Wiesz co, o 8 rano pojechaliśmy do Olsztyna, do szpitala, to nam zajęło 4 godziny, wróciliśmy i ja zaraz po 3 godzinach wróciłam do domu i wielka afera się zrobiła.
1: Co on ci zarzuca, że co, że się zajmujesz innymi osobami zamiast siedzieć i czekać na niego w domu, na pana i władcę?
3: Tak, tak.
1: I jeszcze, że nie zapytałaś, tak?
3: Tak, dokładnie.
1: Coś jeszcze dodał, o co cię podejrzewa? Że może do jakiegoś chłopa albo że coś? No ja nie wiem,
3: wiesz, nie, on ma po prostu... powiem ci tak, mój mąż kiedyś mnie zdradził. Kiedyś.
1: O,
3: z pewną
1: bardzo.
3: Dziewczyną, tak. Zrobiła się odbitka, jak to się mówi, drugiej osoby, tak? Że
1: a,
3: ja...
1: to ty mu oddałaś piękny
3: tak, tak, dokładnie. Tylko wiesz, teraz na etapie to jest takim, że kolega, koleżanka, a nie, że no coś więcej. A że ja jestem, no, Angeliki Bedry koleżanką, to właśnie o jej mamę poszło. I ja pomogłam, bo dziewczyna wracała z Belgii, a nie miał kto pomóc, żeby pozałatwiać szpital i tak dalej, no to pani Irenka poprosiła mnie, żebym no, po prostu jej pomogła, tak? I on wielką aferę mnie o to wszystko zrobił.
1: Czyli ta koleżanka to Angelika?
3: Tak.
1: Poprosiła cię o pomoc?
3: Tak.
1: Dobra, wszystko wiem. I jaka jest sytuacja? Co Stachu teraz ma?
3: Wyprowadził się.
1: Okej, okay, czyli mętli w głowie, dobra.
3: Z tego co wiem, on twierdzi, że no raczej chyba nie będzie chciał wrócić do dzieci. No ja mam takie odczucie w każdym razie, tak?
1: Chcę
3: powiem ci, że no ja mam takie odczucie, no bo to jest jego, wiesz, jego preteksty, jego wypisywania do mnie takich, że możesz mu pisać, Bóg wie ile kocham cię i tak dalej, że tęsknię, że ma,
1: żeby
3: że
1: ochłonął,
3: sama,
1: przemyślał.
3: Tak.
1: Agatka, on chciałby, żebyś teraz pocierpiała za to, że nie pytając pana i władcy zrobiłaś coś po swojemu, że poświęciłaś czas i energię nie na niego. Co to jest, jedynak?
3: Powiem ci, nie.
1: Nie, no to dziwnie się zachowuje.
3: On ma
1: wszystko
3: właśnie...
1: ja.
3: No, właśnie, to jest to.
1: Ile on ma lat?
3: 46.
1: Okej, okay, a w jakim wieku jesteś ty?
3: 4-3.
1: Czym on się zajmuje? Co on robi zawodowo?
3: Układa kostkę podbrukową.
1: Jeśli tak jest, jak mówi Agata, to jesteś, Stasiu, tchórzem. Kochaj, albo odważnie rzucaj i podawaj konkretne powody, jak mają na imię. Dzwonię.
2: Kochaj, albo rzucaj. Vox FM.
0: Ale to skomplikowane jak w jakiejś dobrej telenoweli.
1: Ale czujesz? Jaki pani władca? Jaki terrorysta?
0: Co za dziwny przypadek. O co tu chodzi? Taki SMS właśnie przyleciał. Wy też możecie się wypowiedzieć. 609-869-869. Jak uważacie, czy Agata wróci do Stanisława? Czy Stanisław powie...
1: Łaskawie ją przyjmie.
0: Tak.
1: Że, to może tak.
0: Że mogą
1: dobra,
0: ze sobą
1: wracam.
0: Być raz. Dajcie znać SMS-em.

0: 22 minuty po 9. No właśnie, ona już nie chce być solo. Agata nie chce być solo, chce wrócić do Stanisława, którego wcześniej wyrzuciła. No i słuchacze są zdziwieni. Tu musi być jakieś drugie dno. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby za takie coś się wyprowadzić, robić z tego aferę? Tak napisał Tomek. Czegoś nie powiedziała na bank, to kolejny SMS. O. I sporo jest właśnie tego typu SMS-ów.
1: A Stachu po prostu jest zazdrosny, Kądziu. Aha. O to, co ona robi, kiedy on tego nie wie. Ona nie powiedziała, że pojechała pomóc koleżance znaleźć dla jej mamy lekarza. Do Olsztyna. Nie było jej 8 godzin, od 8 do 16.
0: No dobra, ale on też nie jest takim aniołkiem, bo też ma historię zdrad koncie.
1: Ona w ramach zemsty też go zdradziła.
0: No sytuacja, jak słyszycie, jest bardzo skomplikowana.
1: Tak jest, no ale to było dawno i nieprawda już teraz. Natomiast to jest 7 dzieci, 3 jest Stacha. Co tu się Stachu, kurczę, gniewać? Powiem szczerze, że dzwonię do Stacha. Stachu na razie nie odbiera telefonu i pisze. Wysłałem też SMS-a, ale no sprawdźmy, co Stachu na ten temat. Chłopie, podnoś się z kolan. No.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Witam, nie mogę teraz odebrać, postaram się oddzwonić później.
1: Ani razu nie oddzwoniłeś, Stanisławie. Paweł Pawelec z tej strony, na ratunek miłości. Nie reagujesz, no jest mi bardzo przykro. Wierzysz w to, co chciałbyś wierzyć. Ja myślę, że masz coś na rzeczy, na myśli. Ona ma jakoś pewnie na imię. Próbujesz wykorzystać sytuację i ubrać w krzywdę dla siebie kogoś, kto ci tej krzywdy nie zrobił. Ja na twoim miejscu miałbym odwagę przyznać się, że ci zgasła miłość i puścić wolno Agatkę, pozwolić mi znaleźć jej normalnie chłopa na antenie, niech sobie żyje miło, fantastycznie, a tobie pozostaną alimenty. Co ty na taki obraz sprawy, jak myślisz? Udałoby się? Co myślisz na ten temat, Agatka?
4: Super to zrobiłeś.
1: Ty wiesz o tym, że jak on będzie tak fiział, to dostanie... Ile masz dzieci?
4: 3.
1: Z nim?
4: Tak. To jest mało, powiedziałem, że 3. Tak naprawdę wszystkich razem jest 7, ale 4 dzieci jest dorosła, już samodzielna.
1: No wiesz, myślę, że tylko tak trzeba go przywołać do tablicy i pozwolić napisać mu temat, szacunek dla Agaty, jak to rozwiązać. Gadam z tobą, bo wiesz, on teraz na pewno odsłuchuje sekretarkę i myślę, że może podniesie słuchawkę, a jak nie, to mamy kolejną porażkę, już się przyzwyczajam, ale on jest tchórzem, ty wiesz o tym, że on nie chce o tym rozmawiać, on sobie to wymyślił, moim zdaniem tam jest coś na rzeczy, Agata.
4: Na pewno, tak mi się też wydaje. Wiesz co, jak on przychodzi do dzieci, po prostu ja próbuję wyjść, bo ja po prostu na jego widok to aż płaczę, nie?
1: No on jest niezainteresowany, niezaangażowany, bo on jest gdzieś indziej, wiesz?
4: No.
1: Facet, który kocha kobietę, z którą ma dzieci, to nawet jeśli ją podejrzewa o to, że ona coś złego zrobiła, to rozmawia z nią.
4: No, a on tego nie robi.
1: Przecież nie złapał cię, to nie jest tak, że ty coś zrobiłaś.
4: Dokładnie.
1: Ty nie zdradziłaś go, jemu to pasuje, rozumiesz? Mam wrażenie, wykorzystuje ten moment, tę chwilę, że mógłby, a poza tym tak jak napisałaś, tak jak powiedziałaś, jest to totalny egoista. No to jest facet, który patrzy na siebie. Ja. A w dodatku Stanisław nieobecny, nie mają głosu. Więc możemy pogadać, bo ciebie nie ma. Mógłbym zmienić zdanie, gdybyś się włączył, co zaraz spróbujemy spowodować. No już na pewno odsłuchałeś sekretarkę i teraz, drodzy słuchacze, zobaczymy, czy to jest facet odważny, czy to nie jest facet odważny.
3: Witam, nie mogę teraz odebrać, postaram się oddzwonić później.
1: Nigdy nie oddzwaniasz, chłopie. W związku z tym, Stanisławie, że nie odbierasz, nie oddzwaniasz, nie mówisz prawdy, wykorzystujesz moment i chwilę, mamy kolejną porażkę przez twoją głupotę, brak rozmowy, brak dialogu. Masz kobietę, która, no może dla dzieci posłuchałaby, o co tu kaman, kiedy przychodzisz, nie mieszkając do tych dzieci i patrzy na tego człowieka, to nie poznaje ciebie. Nie w takim facecie się zakochiwała.
5: No nie!
1: Nie w histeryku, nie w egoiście, nie w kimś, kto jest emocjonalnie przemocowy. Tak to robisz teraz, Stanisław. W związku z tym informuję cię, że czeka cię niedługo niezbyt miła niespodzianka. Najpierw pozew rozwodowy, a później wysokość alimentów na 3 dzieci. W jakim wieku są te twoje dzieci? Przypomnij mi.
4: 1,5, 11 i 10.
1: No, kochany. Stawiam na to, że przynajmniej 14 dni z miesiąca, panie brukarzu, będziesz musiał układać bruk dla Agaty i jej dzieci, które sobie żeś zrobił z nią. Mama, słyszę. No, przykre to jest. Przykre to jest, bo właśnie mama, a tata od czasu do czasu. Agnieszka, co chcesz dodać, bo mamy sekretarkę?
4: Nic.
1: Jak ci jest przykro w skali 1 do 10?
4: Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo.
1: Jest szansa, żeby coś zmienić w tym temacie, gdyby Stanisław stał się mężczyzną nagle?
4: Dokładnie, jest. I to dużo.
1: A obiecujesz mi, że jeśli będzie niefajny i będzie dalej się tak zachowywać, to wykonasz wszystko, o czym żeśmy rozmawiali?
4: Jasne, że tak.
1: Dziękuję bardzo serdecznie.
4: Dzięki ci bardzo.
1: Trzymaj się, pa!
4: Pa!
1: Mamy porażkę.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: No mamy porażkę.
1: No mamy miłość do kostki brukowej. No ona zimna, nic nie odpowiada, dużo może znieść.
0: Jeżeli u was jest podobnie, mam nadzieję, że nie, to zawsze Paweł będzie się starał wam pomóc, jak się zgłosicie na voxfm.pl.
1: Tak.
0: A Kochaj albo rzucaj wraca w poniedziałek.

0: Mówi się AU.
1: Co AU?
0: Nie AO, bo tak AI. Jest trochę... A też tak się mówi, tak jest, tak się tworzy też muzykę, ale tu w tym przypadku jest oryginalny.
1: Za nami Katrin, 19 minut zostało do godziny 10. Przypominamy, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Seksu.
0: Uwaga, seksu i nie tylko.
1: Światowy Dzień też Optymisty.
0: No, czyli... Tak to się ładnie... Czyli wszystkie oferty zapraszamy, żeby świętować.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Reklama.

0: Zabierasz nas w kamerę.
1: No, już normalnie, że już jestem spakowany, zaraz normalnie wyjeżdżam. Zostawiam wolną chatę młodzieży. Góra w ilości 13-14 osób.
0: Zapraszamy do Pawelca.
1: Nie, bo tam będą mieszkać koledzy i koleżanki wraz z moją córką. Także tam jest bania u cygana.
0: 9 minut zostało do 10. Nie bania u cygana, tylko Stachurski i Jedwabisz teraz.
1: A też szanuję.

0: Boże, Majki, kurczę, ładę. Zaraz mam wolne, ludzie! Ludzie, zaraz mam wolne! Będę do niedzieli gdzieś tam.
1: On się nie uspokoi chyba.
2: Nie uspokoi.
0: Ale czas, zaraz dzwonię do kolegi.
2: Mam nadzieję, że w poniedziałek o godzinie 6 rano też będziesz taki energiczny.
1: O, na pewno.
2: Michał Trawka za chwilę się z wami przywita.
1: Dzień dobry.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
8: Tragedia w centrum Katowic. Nie żyje pieszy potrącony przez miejski autobus. Akcja służb na Lubelszczyźnie. Chodzi o tajemniczy wybuch. Kolejni pielgrzymi poszkodowani na wypadku w Węgrzech wracają do kraju.
9: Jest godzina 10:00. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: Tragedia w Katowicach. Kierowca miejskiego autobusu śmiertelnie potrącił pieszego. Do zdarzenia doszło w centrum miasta, mówi Dominik Michalik z policji.
10: 36-letni kierowca autobusu komunikacji miejskiej podczas wykonywania manewru skrętu w prawo potrącił mężczyznę, który prawidłowo przechodził przez przejście dla pieszych.
8: Poszkodowany zmarł w szpitalu. Wiadomo, że kierowca wykonywał nocny kurs autobusem. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. Elementy przewodów leżące przy torach kolejowych, odgłos przypominający wybuch i niewyjaśniony rozbłysk. Lubelska policja sprawdza, co wydarzyło się w miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Na miejscu pracowali policyjni kontrterroryści, a także funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego. W pobliżu torów ujawniono przewody, a dzień wcześniej jeden z maszynistów miał usłyszeć odgłos wybuchu, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Anna Kamola.
11: Oględziny silników nie ujawniły żadnych uszkodzeń, natomiast w wyniku przejrzenia monitoringu lokomotyw zauważono pewien rozbłysk. W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej na miejscu czynności wykonywali nasi policjanci. Wstępnie wykonane oględziny nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. Nie stwierdzono również żadnych uszkodzeń.
8: Potrzebne będą dodatkowe badania. Wstępnie sprawdzana jest możliwość sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Kolejne osoby poszkodowane w tragicznym wypadku na Węgrzech wrócą jutro do kraju. Dwie osoby przelecą na lotnisko Rzeszów-Jasionka około godziny 13:30, skąd karetkami zostaną przewiezione do rzeszowskich szpitali. Przypomnijmy, w niedzielnym wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary zostały już zidentyfikowane. Teraz trwają procedury związane ze sprowadzeniem ich ciał do Polski, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
12: Robimy naprawdę wszystko, żeby jak najszybciej ciała przewieźć do Polski. W pierwszej kolejności rodziny osób najbliższych zostaną poinformowane, kiedy i w jaki sposób to ciało zostanie przetransportowane, a dopiero w dalszej kolejności przekażę również opinii publicznej tą informację.
8: Rodziny ofiar mogą również liczyć na pomoc psychologiczną. Takie wsparcie zapewniono też poszkodowanym i ich najbliższym. Ma być opłata turystyczna, ale na innych zasadach. Wprowadzenie opłaty w Krakowie zapowiedział Donald Tusk. Rząd planuje jednak modyfikację dotychczasowego projektu, zgodnie z którym do gmin miałoby wpływać 80% opłaty. Szczegóły zna nasz reporter Jakub Solarz.
13: 100% wpływów z nowej opłaty turystycznej trafi do budżetów samorządów. Taką deklarację złożył premier Donald Tusk, który dodaje, że nadmierna turystyka to ciężar dla Krakowa.
14: To jest rozwiązanie znane na świecie, ale ona szczególnie w Krakowie miałaby głęboki sens.
13: To od 100 do nawet 200 milionów złotych, które co roku nie trafiają do Urzędu Miasta, zaznacza Maciej Fijak z ruchu Akcja dla Krakowa.
1: Przypomnę, że o opłatę turystyczną Kraków mieszkańcy Krakowa upominają się od 10 lat.
13: Rządowy projekt ma być gotowy jeszcze w tym roku, ale to dopiero początek. Nawet po uchwaleniu ustawy to krakowscy radni zdecydują o wprowadzeniu opłaty turystycznej.
8: Zgodnie z zapowiedziami opłatę będą pobierać od gości właściciele hoteli i innych obiektów świadczących podobne usługi.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Wyjątkowy początek piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Krakowia podejmie Beniaminka Wieczystą i będą to pierwsze derby między tymi drużynami. To spotkanie dziś o 20:30. W tej kolejce dwa spotkania zostały przełożone na wrzesień. To między Rakowem a Górnikiem i Lechem a Jagiellonią. Te zespoły wciąż walczą o awans w europejskich pucharach. A w ten weekend też pierwsza runda piłkarskiego Pucharu Niemiec i pewnie nie zwróciłaby większej uwagi, gdyby nie zapowiedzi kibiców, którzy chcą zakłócić rozgrywki i planują masowe protesty. To przeciwko systemowi VAR. Kibice domagają się jego zniesienia, tłumacząc, że niszczy emocje i generuje długie przerwy w grze.
9: No właśnie, tutaj jeżeli chodzi o VAR, to zdania są mocno podzielone, ale ja też przyznam szczerze, że no, zabiera nam te emocje i te wartości, które niesie za sobą widowisko sportowe w postaci meczu. Co w pogodzie? Dzisiaj w całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu, więc jeżeli u kogoś świeci słońce, no to się po prostu tym cieszcie, bo tego słońca dzisiaj może troszeczkę nam brakować. Na południu kraju mogą też pojawić się burze, więc tam też uważajcie, jeżeli ktoś odpoczywa w górach. No właśnie, tak to jest. Jak jest weekend, człowiek chce odpocząć, to pogoda nie pozwala. Ale jutro też będzie deszcz i burze, za to w niedzielę też deszcz i też burze. No fajnie, dobrze, super. Zważywszy na to, że jest lato i sierpień, to pogoda ma się naprawdę dobrze, super, ekstra.
3: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: 5 minut po 10, Michał Trawka. Dzień dobry.

Umówmy się, miłość przybiera różne formy. Pierwsza zmiana już o tym mówił, ale warto myślę wspomnieć, że dziś mamy Międzynarodowy Dzień Seksu. Co wy z tym zrobicie, to już wasza w tym głowa, zważywszy na to, że dzisiaj piątek, weekendu początek, więc będzie można trochę poszaleć. Mamy też Światowy Dzień Optymisty, czyli optymistycznie można podejść do tematu. A swoją drogą, tak się zastanawiam, bo wczoraj był Dzień Wyznawania Miłości, a dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Seksu. Myślicie, że to się jakoś łączy?

0: One Cult i The Magic Key, czyli magiczny klucz, który zapewne otwiera też magiczne skrzynie. A propos magicznego klucza i różnych zamkniętych rzeczy, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Seksu i z tym tematem też piszecie na 609-8698-69. Napisał m.in. Sebastian, ja akurat w delegacji, ale będziemy świętować z Zosią i Basią. Okej, dobra, nie wnikam, ale pojawiło się też ciekawe pytanie, czy dmuchanie w alkomat co godzinę też można zaliczyć do dnia seksu? No przyznam szczerze, że nie wiem.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Gordo i Loco Loco. Utwór dla wszystkich pozytywnie zakręconych. A propos pozytywnego zakręcenia, no to wracamy do waszych wiadomości, które napływają cały czas na 6986 9869 odnośnie dnia, święta, jakie dzisiaj mamy. Przypomnę, Międzynarodowy Dzień Seksu i wasze wiadomości, naprawdę niektóre są ciekawe, jak na przykład wiadomość od Andrzeja: szef z nami świętuje od samego rana. Okej, nie wiem gdzie pracujesz, ale chyba dobrze się bawicie, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. 1 czerwca jest Dzień Dziecka. Raczej nie jest to przypadek. No i faktycznie, jakbyśmy policzyli, ile mija od sierpnia do czerwca, no to faktycznie, no tam okolice 9 miesięcy chyba, nie?

0: No i teraz niektórzy przed oczami mogą mieć sceny z pewnego filmu Dirty Dancing, Patrick Swayze, wiadomo. No, tam się działo, oni sobie tańczyli, była miłość i tym podobne rzeczy. Mówię tak, jakbym wiedział, o co tam dokładnie chodziło, ja przecież na oczy w życiu tego filmu nie widziałem. Ale wiem jedno, że za chwilę 11, a 11 to czas najświeższych wiadomości w Vox FM.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
2: Autopromocja.

0: 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
6: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
7: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama!
14: W teorii okazje na ogród się skończyły.
13: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Reklama.
16: Kolejne alerty przed nawałnicami. Niebezpiecznie będzie na zachodzie kraju. Ukarany za zaoranie asfaltowej drogi rolnik walczy o swoje prawa. Na koniec zlot miłośników ziemniaka.
17: Jest 11:00. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
16: Na wiadomości zaczynamy od groźnego incydentu w Warszawie. Obywatel Gruzji zatrzymał rządowy samochód w centrum miasta. Jest już w rękach służb. Jak ustalił nasz reporter, 41-latek szedł środkiem jezdni przy rondzie de Gaulle i atakował nadjeżdżające samochody. W jednym z nich była wiceminister finansów.
18: Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna nie wiedział, jaki pojazd zatrzymuje. Wcześniej atakował przypadkowe przejeżdżające samochody. Po zatrzymaniu auta należącego do Ministerstwa Finansów wszedł na maskę i przeszedł przez dach. Został wkrótce zatrzymany przez policję.
19: Na chwilę obecną znajduje się w dyspozycji śródmiejskiej komendy. Był wcześniej notowany w związku z wykroczeniami w ruchu drogowym. Na ten moment przebywa on w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
18: Mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. W pojeździe znajdowała się wiceminister finansów Hanna Majszczyk wraz z kierowcą. Nikomu nic się nie stało. Trwa ustalanie, czy pojazd został uszkodzony. 41-latek w Polsce przebywa legalnie.
16: Informację zebrał nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Pozrywane dachy, uszkodzone drzewa i gałęzie, a to efekt wczorajszej burzy w powiecie zamojskim. Odnotowano ponad 30 poważnych interwencji, głównie na terenie gminy Mionczyn.
20: Łącznie doszło do uszkodzeń dachów na 20 budynkach, w
2: tym w 6 budynkach mieszkalnych. W 9 przypadkach interweniowaliśmy przy drzewach powalonych na drogi lub linie energetyczne. Na szczęście podczas tych zdarzeń nikt nie został poszkodowany.
16: Relacjonuje rzecznik zamojskich strażaków Bartłomiej Jakubczak. W całym województwie lubelskim od wczorajszego wieczora do rana odnotowano 44 burzowe interwencje. A na dziś synoptycy zapowiadają kolejne nawałnice. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem wydano dla województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Lokalnie może spaść grad, a także do 70 mm deszczu. Porywy wiatru osiągną prędkość do 80 km na godzinę. Alerty obowiązują do jutra do godziny 11. Rolnik z Gliwic, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej, nie składa broni. Jak mówi, będzie domagał się sprawiedliwości. Mężczyzna wyszedł na wolność po tym, jak prokuratura obniżyła szacunkową wartość strat i złagodziła zarzuty. Zamiast 10 lat więzienia mężczyźnie grozi o połowę niższy wyrok. Został też objęty dozorem policyjnym. Mężczyzna przekonuje, że droga została wybudowana na jego gruncie, a całą sprawę chce doprowadzić do końca. Dlatego też wynajął adwokata. A do rolnika z Gliwic dotarł nasz reporter Dariusz Prambosz.
15: Czego się domagam? Sprawiedliwości, ażeby prawo własności było rzeczywiście prawo własności, a nie jakiś tam przepychanek lub jakieś ustawy.
20: W zasadzie to oni weszli panu na pole, pana zdaniem?
15: No na całość, nie? Weszli na moje.
20: I pan o tym informował wcześniej samorząd?
15: No jasne, przecież my w sądzie byli naczelnym administracyjnym. Mieli wypłacić odszkodowanie i odgrodzić zagrodzoną część tej ulicy, nie? Mi tam sznurek przed bramą wciepli, żebym się powiesił, nie?
20: Kto to panu zrobił?
15: Po kamerach to by wiadomo, kto tam chodzi.
20: Gdyby taki kawałek drogi od pana dostali, to byliby panu wdzięczni.
15: Ale za co? Że mi zwierzęta potruwali? Za co by rzucali gwoździe jabłkami z buratami na drogę, żeby łuny defekty łapał?
16: Ostateczna wycena strat uszkodzonej drogi na długości 200 metrów wynosi 180 tysięcy złotych. Urząd Miasta Gliwice stoi na stanowisku, że droga jest w całości własnością samorządu i zapowiada odbudowę po zakończeniu procedur prawnych. Zlot fanów ziemniaka już jutro. To nie impreza kulinarna, a spotkanie sympatyków koendu brazylijskiego w łódzkim zoo. Ziemniak to nadana przez internautów ksywa tego czworonoga z rodziny jeżozwierzowatych. A o zlocie z pracownikami ogrodu rozmawiał nasz reporter Daniel Tekliński.
21: Na czym polega fenomen tego zwierzaka?
22: Polega na jego nosku, kolcach, a także sposobie jego jedzenia. Natalia Marszał, jestem opiekunką zwierząt.
21: A czym się żywi?
22: Głównie są to warzywa, czasem dostaje ryż, a jego ulubionym przysmakiem są fistaszki.
21: Jak ten zlot będzie wyglądał?
23: Będą atrakcje dla najmłodszych. Joanna Budzińska, Orientarium Zoo Łódź. Będzie stoisko edukacyjne, gdzie będzie można porozmawiać z edukatorami. Natomiast o godzinie 13 będzie specjalne pokazowe karmienie w pawilonie Ameryki Południowej, gdzie będzie można zobaczyć właśnie w jak bardzo słodki sposób mlaszcze przy jedzeniu.
16: Zlot startuje jutro o 11, a razem z ziemniakiem na gości czekać będą dwa pozostałe koendu, Pyra i Kartofel.
18: Fajnie, fajnie. Każde zwierzaki są spoko, prawda? Otóż to. A czy pogoda jest spoko? No, generalnie to tak. Legnica, tam okolice 24 stopni Celsjusza, to najcieplejsze miejsce w tym momencie. Najchłodniej w Zakopanem, tam zaledwie 18. Ale jak doskonale wiecie z wiadomości Vox FM, mogą dzisiaj pojawić się burze, głównie na zachodzie i południu naszego kraju. To mogą być nawałnice, więc uważajcie na siebie. Generalnie cały weekend ma być deszczowy. Ale nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło, bo jak patrzę na kolejne dni, na przykład taki wtorek, to już ma być naprawdę ładnie. O deszczu będziemy mogli zapomnieć. 22, 23, 24 stopnie i to w końcu będzie lato, to będzie sierpień, to mi się podoba. 5 minut po godzinie 11 na zegarach. Mamy piątek, weekendu początek i to jest chyba najlepsza informacja dnia dzisiejszego. No chyba, że ktoś ma lepszą, to może się pochwalić. Dlaczego by nie? 609-8698-69. Pamiętajcie, ten numer do waszej dyspozycji. Tymczasem gramy. Modern Talking. Ich klasyk. Znacie, prawda?

16 minut po 11 na zegarach. Jak wiadomo, wszem i wobec, dzisiaj mamy piątek, to na pewno jest pozytywna informacja, ale pytałem, jakie są u was pozytywne informacje. No i tak na przykład napisał Janusz, a ja właśnie się dowiedziałem, że będę tatusiem. I to jest bardzo dobra wiadomość. Piątek, piątunio, miłego weekendu. No cóż, my też życzymy miłego weekendu, ale stary, ty wyśpij się zawczasu, bo to później będzie, no, ciężki temat, naprawdę.

0: David Guetta, Alok, Run Run River w Vox FM. Warto na ten numer zagłosować w naszej bestliście. On walczy o wasze głosy. Aktualnie jest to numer 3, ale po dzisiejszym notowaniu być może będzie to numer 2 albo nawet numer 1. Wszystko w waszych rękach i wszystko zależy od was. VoxFM.pl, zakładka bestlista, tam was odsyłam, tam wchodzicie i tam głosujecie. Plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji, a najświeższe notowanie już dzisiaj po 17.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 2 na osobę. Kaufland.
4: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
6: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
7: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Reklama.

To były piękne dni. A ja jestem tego zdania, że najlepsze wciąż jeszcze przed nami. Prawda? Otóż to, w końcu mamy piątek, a za kilka chwil będzie godzina 12. No może nie za takie kilka chwil, ale za 14 minut. 12 to oczywiście czas najświeższych wiadomości w Vox FM, ale zanim wiadomości, to jeszcze trochę pogramy. Pogramy tak, żeby dodać energii, dodać otuchy i żeby naładować wasze baterie przed weekendem. DJ Przemo i Pablo, Dream of You, to już teraz.

0: El Profesor i Bella Ciao w Vox FM. 3 minuty, nieco ponad, i będzie godzina 12, czyli samo południe. To jest też dobry moment na przerwę w pracy. Ale my się nie zatrzymujemy. Mamy dla Was najświeższe wiadomości, dlatego też zachęcamy, żeby zostać z nami, by po prostu być na bieżąco.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z Twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato!
4: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
4: Vox FM robi lato!
5: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijny.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis.

0: i na mediaexpert.pl. Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów, 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczko Veluzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Zdrowie i bezpieczeństwo to priorytety w przyszłorocznym budżecie państwa. A dwójkę czeka rozbudowa, chodzi o 23-kilometrowy odcinek. Wyjdą w góry z workami na śmieci, przed nami akcja Czyste Tatry.
4: Jest 12:00, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Małgorzata Łukowska.
3: Rząd dopina przyszłoroczny budżet. Polska ma priorytety, jak bezpieczeństwo i zdrowie, które kosztują dużo pieniędzy, zaznacza premier Donald Tusk na roboczym posiedzeniu ministrów w sprawie finansów państwa na 2027. Na pierwszym planie jest obronność.
5: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy.
3: Na ochronę zdrowia ma pójść o 17 miliardów złotych więcej z budżetu. W planach też inwestycje w energetykę, w tym rozwój infrastruktury związanej z budową elektrowni jądrowej.
5: To jeszcze nie dziś będziemy beneficjentami tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości, ona będzie tańsza niż w tej chwili.
3: Posiedzenie, na którym rząd ostatecznie przyjmie projekt budżetu na 2027, zaplanowano za tydzień. A ta dzisiejsza narada o podziale pieniędzy odbywa się tuż przed ważnymi informacjami dla kraju. Zapewne jeszcze w piątek ukażą się informacje dotyczące ratingu Polski, czyli oceny stanu finansów i gospodarki. Tragiczny wypadek w Miłosławie niedaleko Wrześni. Kobieta zginęła na miejscu, a 7-latka trafiła do szpitala. Na Krajowej 15 w Miłosławiu wciąż pracują służby, mówi Adam Wojciński z policji.
6: 50-letni kierujący Peugeot Partnerem na oznakowanym przejściu dla pieszych nie ustąpił pierwszeństwa, w wyniku czego potrącił przechodzącą przez nie 71-latkę wraz z 7-letnią dziewczynką.
3: Mimo podjętej przez strażaków akcji ratunkowej kobiety nie udało się uratować. Dziewczynka została zabrana do szpitala w Poznaniu.
6: Kierujący Peugeotem pochodzący z powiatu gostyńskiego był trzeźwy. Ruch na odcinku drogi krajowej jest ograniczony i kierowany jest przez policjantów. Jeśli oczywiście jest możliwość wyboru alternatywnej drogi, prosimy, aby tutaj nie dojeżdżać.
3: Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. 20 milionów złotych ma kosztować rozbudowa autostrady A2 na wysokości Łowicza. Chodzi o 23-kilometrowy odcinek trasy, na rozbudowę którego drogowcy podpisali dziś umowę z wykonawcą. Nasz reporter Mateusz Chłyston był na konferencji ministra infrastruktury w tej sprawie. Powiedz, kiedy ruszą prace i co z kolejnymi odcinkami trasy.
7: Pierwszych działań drogowców na A2 na Mazowszu możemy spodziewać się na przełomie września i października.
8: Rozbudowa tej drogi jest koniecznością, szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynające się prace przy budowie nowego lotniska między Łodzią a Warszawą.
7: Przekonuje minister infrastruktury Dariusz Klimczak, rozbudowa trasy oznacza jednak spore utrudnienia dla kierowców.
8: Którzy jadą od strony Poznania, rekomendacja jest taka, aby na węźle Łódź Północ skierować się w kierunku A1 i przy węźle Kutno Wschód skierować się na Starą Dwójkę.
7: Kolejne odcinki, których rozbudowę planują drogowcy, to fragmenty trasy od węzła Łódź Północ do Łowicza oraz od Grodziska Mazowieckiego do węzła Konotopa. Tu konkretne terminy wyklarują się po podpisaniu umów na rozbudowę tych odcinków.
3: A to był nasz reporter Mateusz Chłyston, dziękuję. Przed nami kolejna akcja Czyste Tatry. W przyszły weekend, 28 i 29 sierpnia, odbędzie się 15. edycja tej imprezy. W miasteczku edukacyjnym na Górnej Równi Krupowej będą koncerty, stoiska gastronomiczne i atrakcje dla najmłodszych. Tymczasem wciąż trwa poszukiwanie wolontariuszy do sprzątania gór, mówi rzecznik wydarzenia Sławomir Rykowski.
9: Zapraszamy do rejestracji, tak? Bo rejestracja już się rozpoczęła, trwa do 28 sierpnia. Poprzez stronę czystapolska.org.pl można się rejestrować. Jeżeli zostaną jeszcze wolne miejsca po tej rejestracji, choć wątpię, to będzie wtedy możliwość jeszcze zarejestrowania się jako wolontariusz bezpośrednio już przy wejściu na szlaki.
3: A w ciągu 15 lat działania akcji wolontariusze zebrali łącznie 5 ton śmieci.
4: Dzisiaj mamy taki miszmasz pogodowy, bo co prawda w wielu miejscach w Polsce w tym momencie jest słońce i bardzo dobrze, ja życzę wszystkim wam, żeby to słońce było jak najdłużej, to niestety przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Najcieplejsze miejsce w tym momencie to Warszawa, tutaj okolicy 25-26 stopni. Najchłodniej w Zakopanem zaledwie 19. Pamiętajcie, że dzisiaj też na zachodzie i południu kraju mogą pojawić się burze. Warto mieć to na uwadze. 4 minuty po godzinie 12 na zegarach. Vox FM cały czas z wami. Vox FM gra. Gra w rytmie hitów. Oczywiście Savage, Only You na początek tej godziny, ale będą też Łobuzy. Będzie Holy Moly, będzie Komi, więc koniecznie musicie być z nami. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

proszę bardzo, jak ja to lubię, gdzie jest weryfikacja płynąca prosto od was. Mówiłem, że pogoda w Polsce dzisiaj może być taka, wiecie, różna, trochę deszczu, trochę słońca, ale piszecie, wysyłacie nawet zdjęcia na 609-869-869, że na przykład w Olsztynku 24 stopnie i ładna pogoda. Pozdrowienia wysyła Mariusz, bardzo fajnie, oby ta pogoda się utrzymała tam jak najdłużej. A we Wrocławiu, uwaga, 29 stopni, czyli zakładam, że też jest słońce. Super, super, świetnie, o to chodzi. Jak ktoś chce się pochwalić swoją wakacyjną pogodą, to śmiało można wysyłać zdjęcia, wysyłać wiadomości. Nasz numer do waszej dyspozycji. 609-869-869. 18 minut po 12 już na zegarach.

0: Overdrive w Vox FM, 29 minut do godziny 13, czyli można powoli powiedzieć, że wchodzimy w taką porę około obiadową, prawda? Otóż to. Międzyzdroje i radio na plaży, pogoda super, pozdrawiam Ariel z rodziną, my też serdecznie pozdrawiamy. To bardzo dobrze słyszeć, że nad polskim Bałtykiem pogoda dopisuje, że możecie w końcu odpocząć.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
1: Reklama. Ding, ding.

Topki. Miły pan, Defis, za wszystko i za nic. 16 minut do godziny 13. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Optymisty, więc mam nadzieję, że przy piątku optymizm was nie opuszcza. Ja też mogę powiedzieć optymistycznie, że jak piątek, to umówmy się, różnego rodzaju spotkania, imprezy, odpoczynek. No chyba, że ktoś pracuje w weekend, no to trochę inny temat, ale... Pamiętajcie, prędzej czy później też odpoczniecie.

0: bardzo taneczny singiel Mans Zelmerow i Maniac w Vox FM. Za kilka chwil godzina 13 to oczywiście czas najświeższych wiadomości, tych płynących z kraju, tych płynących ze świata, ale również ze świata sportu. No i sprawdzimy, jaka pogoda czeka nas w ten weekend. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Reklama.
12: Usłyszał zarzuty, przyznał się do winy. Na początek 23-latek, który pisał o zamachu na czołowych polskich polityków. W wiadomościach podsumowanie 2 lat programu Tarcza Wschód, a na koniec jeszcze sport. Derby Krakowa zaczną 5. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy.
13: Godzina 13 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
12: Przyznał się do winy, oświadczył, że zrobił to z głupoty. Są zarzuty dla 23-latka, który pisał w sieci o zamachu na grupę czołowych polskich polityków. Mężczyzna zamieścił wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób. Podejrzany, jak słyszymy od śledczych, był niezadowolony z rządów od kilkunastu lat sprawowanych przez grupy polityczne, które nazwał jako duopol.
14: Prokurator przedstawił mu zarzut przygotowania do wyniszczenia części grupy politycznej poprzez zorganizowanie zamachu.
12: Wyjaśnia Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Wpis 23-latka pojawił się na internetowej grupie o tematyce broni palnej i to był sygnał dla służb.
14: Zaniepokojenie służb wzbudziło głównie to, że grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska. On przygotowywał taki zamach, jak to nazwał. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
12: Podczas przeszukania mieszkania 23-latka z województwa lubelskiego nie znaleziono broni i materiałów wybuchowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy, telefony i środki odurzające. Śledczy czekają obecnie na opinię biegłych psychiatrów na temat poczytalności podejrzanego, a mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. To strategiczna inwestycja dla wschodniej flanki NATO, zaznacza minister obrony, który podsumowuje 2 lata programu Tarcza Wschód. Jak podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz, to nie tylko budowa umocnień i zapór przeciwczołgowych, ale także przygotowanie infrastruktury, dróg i zaplecza medycznego na wypadek wojny.
15: To nie są tylko te żelbetonowe jeże, to nie są magazyny, których już dzisiaj nie brakuje w wielu powiatach przygranicznych. Ale tak naprawdę to jest cała filozofia odstraszania i obrony, którą przyjmuje za własne cały sojusz.
12: Tarcza obejmuje wschodnią granicę Polski. Wojsko buduje tam fortyfikacje, gromadzi materiały inżynieryjne i wykorzystuje naturalne przeszkody, takie jak lasy czy mokradła, żeby spowolnić potencjalny atak. W projekcie uczestniczą również wojska sojusznicze, dodaje szef MONU.
15: Żołnierze francuscy, 80 żołnierzy francuskich wojsk inżynieryjnych już niedługo dołączy do ekipy Tarczy Wschód, do zespołu Tarczy Wschód, do polskich wojsk, które budują te fortyfikacje, umocnienia, systemy dronowe i antydronowe.
12: W ramach Tarczy Wschód zabezpieczono już około 100 km granicy z Rosją i Białorusią. Do końca roku ma być to ponad 200 km. Ceny paliw w weekend będą nieco wyższe. Minister energii poinformował o maksymalnych cenach od jutra do poniedziałku. Za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,54 zł, a za diesla 7,59 zł. Przypomnijmy, program CPN został wznowiony na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Obniżka VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa prawie 0,5 mld złotych. Tatuaż za karmem. Na początku października w Zielonej Górze po raz szósty odbędzie się Charity Tattoo Convent. Dochód z tatuaży i piercingu trafi do schronisk i fundacji, mówi organizatorka Iwona Chylewska.
4: Łącznie podczas wszystkich konwentów zebraliśmy ponad 170 tysięcy złotych. Każdego roku bijemy kolejny rekord. Za pieniążki zebrane przede wszystkim kupowaliśmy karmę dla zwierząt ze schroniska w Zielonej Górze. Wspomagamy również na bieżąco domy tymczasowe oraz psiaki, które tymczasowo są naszymi podopiecznymi. W tym roku chcemy wesprzeć osoby prowadzące przytulisko w Zaborze oraz w Nowogrodzie Bobrzańskim.
12: A konwent już 10 października w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Derby Krakowa zaczną piątą kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Krakowia podejmie Beniaminka Wieczystą i będą to pierwsze derby między tymi drużynami. To spotkanie dziś o 20.30. W tej kolejce dwa spotkania zostały przełożone na wrzesień. To między Rakowem Agórnikiem i Lechem a Jagiellonią. Te zespoły wciąż walczą o awans w europejskich pucharach. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułów Cincinnati. Polska tenisistka awansowała właśnie do półfinału turnieju. W ćwierćfinale zmierzyła się z Jeleną Rybakiną już w pierwszym secie. Przystanie 4-1 dla Świątek. Rywalka poddała mecz przez kontuzję. Wspomniany US Open rozpocznie się 30 sierpnia.
13: Pogoda. Pogoda dzisiaj to taki miszmasz, bo trochę słońca, trochę deszczu, chociaż z tego, co widzę, co wysyłają nasi słuchacze, to wcale nie jest tak źle, bo to słońce jest, temperatury też wysokie, czyli można korzystać z lata, prawda?
12: Tak, można. Ci na południu, nasi słuchacze i mieszkańcy, muszą wziąć tylko ze sobą parasole, bo tam pada, ale już w centrum i na północy powinno być bardziej słonecznie.
13: To na południu nawet mogą być burze, wiesz?
12: O, to prawda, a te burze na przykład w nocy to już nawet w centrum.
13: Tymczasem trzymajmy się tego, że pogoda jest okej. Okay. Jest sympatycznie. Mamy dzisiaj Światowy Dzień Optymizmu, więc optymistycznie trzeba podejść do tematu. I Międzynarodowy Dzień Seksu.
12: No to też podejdź do tego optymistycznie, jeśli
13: tak,
12: dasz radę.
13: Podejdę. 5 minut po 13 na zegarach. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

0: Wiecie, kto ma dzisiaj urodziny? Wiecie, kto ma dzisiaj urodziny?
1: No i uwaga, Lewandowski!
0: No właśnie, ten pan Robert Lewandowski może dzisiaj świętować, nawet powinien świętować, polski kapitan, ikona polskiej piłki, legenda, świętuje dzisiaj swoje 38 urodziny. Czego można życzyć Robertowi? No jeszcze więcej goli i jeszcze więcej goli, szczególnie, że teraz gra za wielką wodą, za oceanem, więc te życzenia na pewno mu się przydadzą. Niemniej umówmy się, chyba długo nie zobaczymy już takiego piłkarza, polskiego piłkarza. Chyba że rośnie nam gdzieś tam w zaciszu jakaś nowa polska legenda piłki. Może tak być. Czego wy życzycie Robertowi Lewandowskiemu? No to dajcie znać, 6986986969. Robert czeka na wasze życzenia.

Digi Digi. Utwór, który czeka na wasze głosy w naszej bestliście. Aktualnie jest to numer 2, ale kto wie, może w dzisiejszym notowaniu, a to notowanie już po godzinie 17, wejdzie na numer 1, a być może zaliczy spadek. No wszystko w waszych rękach. Jest jeszcze chwila, jest jeszcze moment, żeby wejść na voxfm.pl, kliknąć w zakładkę bestlista i po prostu zagłosować. Przypominam, że Robert Lewandowski, kapitan polskiej kadry, świętuje dzisiaj 38 urodziny. No i wy na 698-698-69 piszecie życzenia właśnie Robertowi Lewandowskiemu i okazuje się, że w większości są po prostu takie, aby Robert doczekał spokojnej emerytury.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
8: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Znowu niespodzianka?
16: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,89. A od piątku banany kilogram 2,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Reklama.

No i proszę bardzo, i to jest właśnie pogoda na dzisiaj. Przed momentem, jeszcze nie tak dawno mówiłem, że słońce, że jest ładnie, że sympatycznie, a teraz się odwracam i widzę za szybą, że już się zrobiło ciemno i chyba za chwilę będzie padać. Jeżeli u was jeszcze nie pada, to bardzo dobrze, cieszcie się tym słońcem. No ale dzisiaj pogoda taka niestety mocno średnia, natomiast umówmy się. Z racji tego, że są wakacje, to mimo wszystko nie powinniśmy marudzić. Chociaż z drugiej strony, jak są wakacje, to człowiek chciałby słońca, prawda? No chyba, że jesteśmy w pracy, to wtedy pogoda nie robi nam różnicy.

Enrique Iglesias, Sean Paul i Bailando w Vox FM. No a Bailando, umówmy się, przy piątku, jeszcze jak ktoś ma urlop, wakacje, to nawet myślę jest to obowiązkowa pozycja. Za chwilę wiadomości, bo to godzina 14 wybije na naszych radiowych zegarach.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz, kupuj.
2: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
1: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść, aha, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
8: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
9: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z delikartą, limit 3 kilo i 1.

0: Od u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.
6: Wypadek z radiowozem na sygnałach. Dwoje policjantów trafiło do szpitala. Od Poznania zaczniemy. W wiadomościach też proces za uwięzienie i wykorzystanie seksualne 11-latki. A na koniec 26 byłych żołnierzy bierze udział w marszu charytatywnym. Idziemy dla Krzyśka.
7: Jest 14. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
6: Dwoje policjantów rannych po wypadku w Poznaniu. Radiowóz jadący na sygnale zderzył się z samochodem osobowym na skrzyżowaniu Bułgarskiej i Bukowskiej na wschodzie miasta.
8: W wyniku tego zdarzenia dwie osoby, policjant i policjantka, zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala w celu obserwacji ich stanu zdrowia. Droga w kierunku centrum jest na ten moment zablokowana.
6: Powiedział nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Droga w stronę centrum jest zablokowana, autobusy jadą objazdami. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu. Stanął przed sądem za uwięzienie i wykorzystanie seksualne 11-latki. Ruszył proces w głośnej sprawie Patrycji, po zaginięciu której ogłoszono Child Alert. Dziewczynka zniknęła w ubiegłym roku po wizycie u dziadków. Odnaleziono ją po dwóch dniach poszukiwań w Żorach w mieszkaniu 25-letniego dziś Karola B. Śledczy domagają się dla niego bezwzględnego więzienia, mówiła przed wejściem na salę rozpraw w Strzelcach Opolskich prokurator Joanna Łuba.
9: Dzisiaj proces rusza, sąd wyłączył jawność ze względu na dobrą wolę pokrzywdzonej. Oskarżony w toku postępowania przygotowawczego złożył obszerne wyjaśnienia. Natomiast zobaczymy, czy zostaną one podtrzymane, bo jesteśmy przed pierwszym terminem rozprawy.
6: Za seksualne wykorzystanie dziewczynki oskarżonemu grozi 15 lat więzienia. Norwegia będzie wydobywać mniej ropy. To może oznaczać kolejną presję na ceny paliw. Od marca, kiedy Amerykanie rozpoczęli operację wojskową w Iranie, w efekcie czego zablokowana została cieśnina Ormus, kierowcy muszą się liczyć z drożyzną na stacjach. A teraz Norwegia, największy europejski dostawca ropy, zapowiada zmniejszenie wydobycia, co może przełożyć się na wzrost cen. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
10: Norwegia chce szukać nowych złóż ropy i gazu, bo obecne zasoby będą stopniowo wyczerpywać się, a wydobycie na norweskim szelfie ma spadać. Dla kierowców w Europie może to oznaczać presję na wzrost cen paliw. Mniejsza produkcja jednego z najważniejszych dostawców ropy na europejski rynek oznacza bowiem mniejszą podaż surowca. W ostatnich dekadach odkryliśmy duże zasoby, ale one też się wyczerpują, dlatego potrzebujemy nowych odkryć na szelfie. Przyznał norweskiej telewizji Torgir Sturdal, szef norweskiego urzędu do spraw zasobów morskich. W swoim raporcie urząd zaznacza, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to w 2050 roku norweskie wydobycie ropy może spaść nawet do zera.
6: Ministerstwo z pomysłu się wycofało, Wrocław wręcz przeciwnie. W stolicy Dolnego Śląska startuje program darmowej kranówki w restauracjach.
11: Trwały dyskusje, czy tak można, czy tak należy, czy tak nie należy. A my dzisiaj we Wrocławiu rozmawiamy z restauratorami, którzy sami się zgłosili, powiedzieli, a my w ogóle tak chcemy. Bez żadnych regulacji, bez żadnych nakazów, bez czegokolwiek. Mam nadzieję, że Wrocław będzie dobrym przykładem tego, że odpowiedzialność zaczyna się czasami nie od rozporządzeń, a od inicjatywy odpowiedzialnych ludzi.
6: Mówi Radosław Michalski, dyrektor promocji miasta. Darmową wodę wypijemy już w kilkudziesięciu lokalach we Wrocławiu. Ich właściciele mówią, że na tym nie stracą, bo chodzi o gościnność i długofalową inwestycję w klienta. Przypomnijmy, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zrezygnowało z pomysłu, który zakładał obowiązek bezpłatnego podawania klientom restauracji pół litra wody z kranu. Przepisy miały wejść w życie jeszcze w sierpniu, jednak zniknęły z projektu. Maszerują. Za nimi 75 kilometrów, przed nimi 35. 26 byłych żołnierzy i spadochroniarzy bierze udział w 6. marszu charytatywnym Idziemy dla Krzyśka. Wszystko dla kolegi, który jest po udarze mózgu i muszczku, jeździ na wózku i uczy się żyć od nowa. Sprawdziliśmy, jakie morale panują wśród maszerujących.
12: Pogoda jest fajna, dopisuje. Na szczęście deszcz nie pada, bo w tamtym roku złapał nas deszcz, więc nie było zbytnio przyjemnie. W porównaniu z tamtym rokiem mamy bardzo dobre tempo.
13: Więc jest coraz ciężej, ale wszyscy jesteśmy pozytywnie nastawieni i na pewno dojdziemy do końca.
14: Warto pomagać i dać coś od siebie też.
6: Wojskowi planują pojawić się o 22 w Dziwnowie.
7: Czy ty widzisz, Katarzyno, jak za oknami się zrobiło ciemno?
2: No właśnie, godzina temu mieliśmy piękne słońce,
7: właśnie,
2: a teraz
7: właśnie o tym mówiłem.
2: A tutaj nadszedł.
7: Ja nie wiem, co się wydarzyło, ale natomiast wiemy, że na południu kraju opady deszczu i burze pewnie się pojawią. No w centrum już też zrobiło się ciemno i też te opady deszczu mogą się pojawić. Jeżeli ktoś czeka w ogóle na poprawę pogody, to ona nadejdzie, tak, faktycznie. We wtorek, w przyszłym tygodniu.
2: Tak, zgadza się, wtedy po
7: weekendzie. Wtedy będzie ładnie, no to wtedy to nawet 21, 22, 23, 4 miejscami nawet.
2: I bez deszczu.
7: I bez deszczu, to jest chyba najistotniejsza informacja. Dziękuję, ale ja sobie dobrze radzę.
2: No, powiedziałabym tak na dwa razy. Dobrze,
7: cztery
2: to jeszcze
7: razy
2: może
7: po dwa
2: powiedzmy,
7: razy.
2: Że ostrzeżenia przed burzami.
7: Gdzie?
2: Wszędzie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Ty wracasz do nas, tak? Za 55 minut.
2: Tak, okay. Jestem dzisiaj z wami do 19.
7: Tego już nie musiałaś mówić. 5 minut po 14. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

17 minut po 14 na zegarach. Lato trwa w najlepsze, wakacje jeszcze trwają, chociaż to już powoli ostatnia prosta. Niemniej trzeba się cieszyć z tego, co jest. No a jak lato, jak wakacje, to różnego rodzaju wtopy, wpadki. My te wpadki i wtopy oczywiście nagradzamy i na nie czekamy. Można się zgłaszać na voxfm.pl. Czekają na was wafelki, gra towarzyska i 2000 zł na wakacyjny weekend. Przypominamy, VoxFM robi lato, więc śmiało, voxfm.pl i tam się zgłaszacie.

0: Florida i Gwizdek. Piosenka z podwójnym dnem, można by to tak powiedzieć. No, kto się wsłuchał w tekst i kto rozumie mniej lub bardziej język angielski, doskonale wie i potrafi wyłapać te podteksty. Na horyzoncie powoli, powoli, ale jednak pokazuje nam się godzina 15. Od tej dzieli nas już tylko, dzielą nas 26 minut nas dzieli, ale zanim wiadomości, zanim 15, to jeszcze trochę pogramy. Pogramy tak, żeby dodać energii, żeby dodać otuchy. Ingrid, Mamma Mia, będzie też Robin Schulz. Zróbcie głośniej.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda 1,49 zł za 100 gramów.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelink 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia, drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Andy Dust i Harris Zokaria w Vox FM. Na ten numer cały czas można głosować w naszej bestliście. Jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila, bo po 17 najświeższe notowanie, więc śmiało. VoxFM.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie i tam głosujecie. Plusy, minusy trzeba naciskać, żeby później nie było, że wasz ulubieniec albo faworyt poleciał na samo dno.

0: Topic, Becky G i Sorry Papi, Sorry Papi. No tak można powiedzieć, jak się wydarzy coś niefajnego, coś przykrego, ale no o tym nie mówmy, zakładajmy, że wydarzą się same przyjemne rzeczy, jak na przykład fakt, że po 15 Krzyk Skrzypkowski przyjdzie do was i trochę z wami pogada. Tymczasem wszystko ode mnie, Michał Trawka, miłego.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Nareszcie urlop.
4: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
5: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
5: Vox FM robi lato.
1: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
15: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
16: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
3: Swój wpis tłumaczył głupotą. Mikołaj T. deklarował chęć przeprowadzenia zamachu na polskich polityków. Od tego zaczniemy. W wiadomościach sprawdzamy pogodowe mapy. Uwaga, są alerty drugiego stopnia. A na koniec jeszcze spektakularny sukces białostockich neurochirurgów. Posłuchajcie.
4: Godzina 15 już minęła, to oczywiście czas na wiadomości w Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
3: Twierdzi, że nie chciał nikogo skrzywdzić, a swój wpis zamieścił w internecie z głupoty. Tak Mikołaj T., który w sieci deklarował chęć przeprowadzenia zamachu na czołowych polskich polityków, tłumaczył śledczym swoje zachowanie. 23-latek usłyszał zarzuty m.in. publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. O szczegółach Mateusz Kwestun.
5: Mężczyzna przyznał, że jest autorem wpisu, który zaniepokoił śledczych. Trafili na niego policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
6: Grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska.
5: Mówił prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Mikołaj T. tłumaczył śledczym, że chciał uderzyć szczególnie w polityków tak zwanego duopolu, bo był niezadowolony z wieloletnich rządów jednej albo drugiej opcji politycznej. Do swojego czynu planował zwerbować inne osoby.
6: On przygotowywał taki zamach. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
5: Śledczy czekają teraz na wyniki badań psychiatrycznych 23-latka. Mężczyzna został aresztowany na 30 dni. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.
3: Relacjonował Mateusz Chłystun. IMGW ostrzega przed burzami i intensywnym deszczem. Niemal cała Polska w alertach drugiego stopnia. Nawałnice mogą w nocy nawiedzać centralną, wschodnią i południową część kraju. Trzeba będzie uważać na silny wiatr w porywach nawet do 110 km na godzinę. Z kolei na zachodzie i na północy ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Kijów oddaje dziś hołd ofiarom wczorajszego ostrzału i wciąż szacuje skalę zniszczeń, by jak najszybciej pomóc tym, którzy stracili swoje domy. W stolicy i obwodzie kijowskim ostatniej doby zginęło 17 osób, a ponad 40 zostało rannych. Miasto w ciągu dnia było atakowane trzykrotnie. Na miejscu uderzeń wciąż trwa usuwanie gruzów i zabezpieczenie zniszczonych budynków. Nie mogliśmy wrócić na noc do swoich domów, mówi jedna z mieszkanek Kijowa.
7: Rozpoczyna
3: się odbudowa domu, przyjadą służby, ratownicy, wolontariusze. Ostrzegano nas, żebyśmy nie nocowali, ponieważ istnieje ryzyko, że płyty fundamentowe się przesuną. Takie to uderzyła w dom i przebiła trzy piętra. Zmienione zostały też trasy dostaw żywności do sieci sklepów na terenie całego kraju. W wyniku wczorajszego ataku zniszczony został kolejny obiekt logistyczny wykorzystywany przez ukraińskie sieci handlowe. W związku z tym oraz innymi atakami, które powodują utrudnienie w dostawach, na półkach niektórych ukraińskich sklepów zaczyna brakować części produktów. A teraz wracamy do kraju. Spektakularny sukces białostockich neurochirurgów. Stosując nowatorską i mało inwazyjną metodę, uratowali wzrok pana Zbigniewa z Ostródy.
8: Z prawej strony nie widziałem tego pana. Jak jechałem, siedziałem z żoną, to z boku żona siedziała, to jej nie widziałem.
3: Mówi pacjent, którego problemy ze wzrokiem zaczęły się w lutym. Badania okulistyczne nie wykazały nieprawidłowości w oku, więc uznano, że przyczyna leży w mózgu. Ostrowianina skierowano do białostockiego szpitala klinicznego, gdzie ustalono, że obrzęk nerwu wzrokowego wywołało nagromadzenie się płynu mózgowo-rdzeniowego. Wykonaliśmy operację endoskopową, wyjaśnia kierownik kliniki neurochirurgii USK, profesor Tomasz Łysonik.
9: Wprowadzamy taką rurkę endoskopową za gałkę oczną. Szukamy nerwu wzrokowego, który jest rozdęty, bo tam się gromadzi płyn mózgowo. Nacinamy tą pochewkę, wypuszczamy ten płyn mózgowo-rdzeniowy, uwalniamy nerw wzrokowy z ucisku i właściwie mamy natychmiastową poprawę widzenia u pacjenta.
3: Pan Zbigniew przeszedł operację w środę, dziś wyszedł już ze szpitala. Widzi dobrze, ale przez jakiś czas będzie zgłaszał się na kontrolę.
4: A właśnie Kasia włączyła.
3: Już jesteśmy.
4: Tutaj są ostrzeżenia pierwszego, drugiego stopnia prawie dla całej Polski. Wyjątek to północ oraz północny zachód. Te ostrzeżenia to tak, północny wschód to bardziej burze,
3: tak jest.
4: A południowy zachód to bardziej intensywne opady deszczu.
3: Zgadza się.
4: Ale się tego narobiło. Ale z drugiej strony, spójrz Kasiu, oto Łeba teraz na przekazie na żywo na naszym wielkim telewizorze. Tu Międzyzdroje też. Zobacz, ile ludzi jest w wodzie.
3: Ile w wodzie i na
4: no,
3: zewnątrz
4: właśnie,
3: pięknie.
4: Nieźle jest. Krótko mówiąc, Vox FM robi lato. I tyle. Dziękujemy Kasiu za wiadomości.
3: Dziękuję,
4: o 16?
3: Słyszymy się.
4: Super. My też się słyszymy. Do godziny 19. Krzysiek Strzupkowski, dzień dobry. Teraz mamy 4 minuty po godzinie 15. No i Pitbull Vox FM.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that.

To oczywiście Mikolas Józef i A Cappella. Tak jest zatytułowana ta piosenka. Tu Vox FM. Na zegarze mamy 17 minut po godzinie 15. Weekend pachnie w powietrzu. Nic dziwnego, oczywiście osoby, które w pełni korzystają z wakacji, w nosie mają, jaki to jest dzień tygodnia. Ale w innym przypadku to może być dosyć istotne. Mam ważny komunikat dla osób, które chcą zatankować auto, bo przecież jest już podana maksymalna cena detaliczna paliw na najbliższe dni. Bo z racji tego, że to jest weekend, ta cena będzie obowiązywała i jutro, i pojutrze, i w poniedziałek. O 2-3 grosze paliwo rośnie na cenie od jutra, także za benzynkę zapłacimy 6,54, 95, za 98 7,36, a za dieselka 7,59. Takie informacje przed weekendem. Gramy dalej! No bo jeżeli chodzi o atrakcje, które jeszcze wydarzą się dzisiaj, w ten przed i już weekendowy czas, no to oczywiście za niecałe 2 godziny startujemy z bestlistą. Kto jeszcze nie zagłosował w tym tygodniu? No, to mało czasu pozostało. Zapraszam voxfm.pl, klikajcie. No, my gramy dalej. Andrea Bocelli, David Guetta. Za chwileczkę Bon Jovi sprzed lat w taką trochę rockową nutę zagramy teraz Living on a Prayer w voxfm.pl.

0: Jeżeli chodzi o muzyczne skojarzenie wakacji 2026 roku, no to wśród takich wspomnień ta piosenka chyba będzie, prawda? Run, Run River. David Guetta, Lucky Stick Figure w Vox FM. A Vox FM oczywiście robi lato. 26 minut pozostało do godziny 16. Króciutka przerwa, później oczywiście wrócimy, ale zagramy Aaron Chupa, Little Sister, Rave in the Grave, a z tych starszych melodii Together Forever, Rick Astley. Już za chwilę w Vox FM.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama. Lotto.

Tak to lata, to Bungie i Tuszol w Vox FM. A Vox FM oczywiście robi lato. 16 minut pozostało do godziny 16. Pewnie to informacja ważna dla tych wszystkich osób, które w ten piątkowy czas, siedząc w pracy na godzinę 16, czekają. Już za chwilę, już za momencik. A muzycznie, no to oczywiście, jak to u nas, będzie ślicznie. No Mercy, Where Do You Go za chwilę. Bauza Magnetic, gramy już teraz.

0: Party Shaker, R.I.O. w Vox FM. 2,5 minuty i godzina 16. Będzie punkt 16, no to oczywiście wiadomości. A po wiadomościach Groove Coverage, Goddess a Girl. No i nagranie, które wszyscy kochają. Ona tańczy dla mnie, Weekend.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Autopro-

0: Autopromocja. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Eduszo 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
7: Ministerstwo Kultury unieważniło

0: Zmieniło patronat, chodzi o obchody Powstania Warszawskiego, od tego zaczniemy. Jest akt oskarżenia oprawcy Maksymiliana ze Zduńskiej Woli stanął przed sądem, a na koniec jeszcze sport, posłuchajcie.
1: Godzina 16 już minęła, oczywiście, że posłuchamy wiadomości Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
0: Minister kultury reaguje po kontrowersjach wokół akcji Ambasadorzy Pamięci Powstania Warszawskiego. Marta Zienkowska cofnęła patronat honorowy nad obchodami organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44. To po tym, jak wśród osób promujących pamięć o bohaterskim zrywie znalazła się influencerka posiadająca profil w serwisie, w którym są publikowane m.in. treści dla dorosłych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: W komunikacie Ministerstwa Kultury możemy przeczytać, że decyzje personalne i dobór ambasadorów w rażący sposób naruszają powagę i powszechnie przyjęte standardy upamiętnienia bohaterów powstania. Resort zaznacza też, że nie uczestniczył ani organizacyjnie, ani finansowo w wydarzeniu organizowanym przez stowarzyszenie. W akcji poza kontrowersyjną influencerką wzięli udział ludzie kultury i sportu. Fotografowali się w koszulkach z kotwicą państwa podziemnego, a ich zdjęcia były publikowane na stronie stowarzyszenia oraz na ich prywatnych kontach w mediach społecznościowych.
0: Ministerstwo Kultury unieważniło patronat nad obchodami organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44. Oprawcy 6-letniego Maksymiliana staną przed sądem. Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci chłopca, do której doszło w ubiegłym roku w Zduńskiej Woli. Według prokuratury Daniel S. od marca do maja 2025 roku stosował wobec dziecka przemoc fizyczną i psychiczną. Akt oskarżenia trafił już do Sądu Okręgowego w Sieradzu, o czym ze szczegółami Łukasz Bogdan.
3: 29-letni Daniel S. odpowie m.in. za znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem oraz zabójstwo. Według śledczych mężczyzna przez kilka miesięcy stosował wobec chłopca przemoc psychiczną i fizyczną, a na początku maja ubiegłego roku miał zadać mu obrażenia, które doprowadziły do śmierci dziecka. Akt oskarżenia objął również 32-letnią matkę chłopca. Prokuratura zarzuca jej m.in. znęcanie się nad synem, nieudzielenie mu pomocy i narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Daniel S. nie przyznaje się do winy, natomiast Paulina M. przyznała się do zarzucanych jej czynów.
0: Za znęcanie grozi do 10 lat więzienia, a za zabójstwo dożywocie. Przełom dla par jednopłciowych. Od niedzieli w każdym urzędzie stanu cywilnego będzie możliwa transkrypcja aktu małżeństwa wystawionego za granicą. Zmienią się wzory dokumentów tak, by uwzględnić związek między parą mężczyzn lub kobiet. Jak mówi pani Agnieszka, która dokonała transkrypcji parę dni temu, proces jest prostszy niż myślała.
4: Trzeba było przedstawić tłumaczenie dokumentu, który dostałyśmy w Danii. To tłumaczenie zrobiła nam pani w ciągu 3 dni roboczych. Poszliśmy do urzędu, oni tam mieli już gotowe pisma w ogóle. Małżeństwa jednopłciowe i małżeństwa dwupłciowe. Po prostu wypisałyśmy ten dokument, zapłaciłyśmy tą opłatę taką normalną, urzędową, którą trzeba dać i tyle. I po tygodniu była decyzja, że możemy odebrać dokumenty.
0: Polacy są podzieleni w sprawie transkrypcji. Według danych z badania CBUS z maja tego roku 45% respondentów uznaje transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek badanych był przeciwnego zdania. Co zanieczyściło Narew w Łomży? Oleistą plamę na rzece zauważył wędkarz i zgłosił to służbom. Przez kilka godzin na miejscu pracowali strażacy, także chemicy z Białegostoku. Zabezpieczyli fragment rzeki zaporami sorpcyjnymi i sprawdzali sytuację z powietrza oraz z łodzi, mówi Paweł Leszczyński z Łomżymskiej Straży Pożarnej.
5: Ustawiliśmy około 39-metrową zaporę. Działaliśmy przez 5 godzin. Ile byliśmy w stanie w tą naszą zaporę sorpcyjną złapać, tyle złapaliśmy. Wydaje mi się, że część tej plamy po prostu rozmyła się w toni wody.
0: Po akcji zbadano parametry rzeki i nie stwierdzono już zagrożenia. Pobrane zostały próbki, które pomogą ustalić na ostateczne wyniki. Trzeba będzie jeszcze poczekać.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Derby Krakowa zaczną piątą kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Krakowia podejmie Beniaminka wieczystą i będą to pierwsze derby między tymi drużynami. To spotkanie dziś o 20.30. W tej kolejce dwa spotkania zostały przełożone na wrzesień. To między Rakowem a Górnikiem i Lechem a Jagiellonią. Te zespoły wciąż walczą o awans w europejskich pucharach. Dzisiaj rusza nowy sezon angielskiej Premier League. O 21.00 w Londynie mistrz kraju Arsenal podejmie Coventry. Najciekawszy mecz jednak w niedzielę. Newcastle kontra Liverpool. A już jutro starcia m.in. Hull z Manchesterem United i Brentfordu z Tottenhamem. Pierwszą kolejkę zakończą poniedziałkowe derby Londynu. Fulham, Chelsea.
1: Aktualnie najchłodniej w Łebie 20,4 stopnie, a najcieplej w Lesku 28,1. Jeżeli jest taka różnica temperatur, no to nie wiadomo jak, ale o tym burza się dowiaduje i myśli sobie, tylko mnie tam brakuje i się zjawia, proszę Państwa.
0: Dokładnie tak, w prawie całej Polsce dzisiaj możliwe są burze, mamy alerty i w ogóle.
1: No właśnie, z tymi alertami jest tak, że tylko północno-zachodni kwadrat Polski jest nieobjęty, tak. A tak, no to jutro do godziny 12-13 właśnie uważajcie. Silny wiatr, silne opady, silne burze. Znaczy burze jak burze, nie? Bo tam...
0: Ale będą.
1: Jak już przychodzi burza, to już nieważne, że ona silna,
0: czy... Nie ma co zbierać.
1: Tak jest. 5 minut po godzinie 16. Vox FM robi lato, proszę Państwa. Groove Coverage, God is a Girl. Tak, Vox FM gramy już teraz. A Kasię, to my poprosimy, żeby przyszła za godzinę.
0: Będę na
1: miejscu. Niecało.
0: Będę.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C

0: To Antoine Clamaran, jego Gold w Vox FM w rytmie hitów. 17,5 minuty po godzinie 16. Mamy piątek, 21 dzień sierpnia, wakacje cały czas trwają. No właśnie, jeżeli ktoś już tak pomalutku zastanawia się, a kiedy kupi długopisy i zeszyty do szkoły i odkłada to na ostatnią chwilę, to informuję, że w tym tygodniu, w tym miesiącu jak najbardziej można, albowiem co prawda nie ta, ale następna niedziela będzie handlowa, prawda? Więc teraz sobie proszę wypoczywać, a później 30 to sobie można pójść na zakupy. Łobuzy za chwilę, For the Coast teraz.
1: Oh boy. Yeah.

Don't Stop Me, I Wanna Know w podtytule ATB, no i Dopamin, nowa wersja tego wielkiego hicioru. Za 27 minut będzie godzina 17, że piątek mamy, to wielkimi krokami zbliżamy się do kolejnego, 619 tym razem notowanie bez listy Vox FM. Rozgrzewkę rozpoczniemy o godzinie 17, a tak 17.35 mniej więcej wyruszymy właśnie w podróż od miejsca 20 do 1. Podróż planowo kończymy przed godziną 19, a kto jeszcze nie był na VoxFM.pl, nie głosował, no to proszę się pospieszyć, bo to naprawdę są już ostatnie chwile, aby wejść, poklikać przy 20 notowanych piosenkach i 6 propozycjach plusy lub minusy w zależności od tego, czy piosenka podoba się, czy nie. No to już niedługo, 619 notowanie bez listy. Będą także bardzo, ale to bardzo ciekawe propozycje. Muzycznie też będzie za chwilę bardzo, ale to bardzo ciekawie. Inna Love już za chwilę u nas.

ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Reklama.

Don't Be Shy. Jest to Karol G. Vox FM w rytmie hitów. 12 minut pozostało do godziny 17. 12 minut pozostało do 17, czyli o 17. Wiadomości, a też po nich rozpoczniemy 619 notowanie bez listy. Ale jeszcze przed godziną 17 to piosenka o miłości na zakończenie wakacji. Ta najbardziej pożądana za moment, bo teraz Shakira Łagliżana. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: No tak to już jest, proszę Państwa, że jak jest miło, to czas szybciej płynie. I niecałe 3 minuty do godziny 17, punkt 17 w Vox FM oczywiście wiadomości. A po wiadomościach startujemy z rozgrzewką do 619 notowania bez listy Vox FM właśnie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.

0: dimineața. Dă seama hodul. Bam. Ina, dobry wieczór. Tak, mixuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Tomek!
7: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
12: Budżet na 2027 rok. Premier Donald Tusk wskazał trzy priorytety. Od nich zaczniemy wiadomości. W nich też nowe informacje po wypadku w Boćkach na Podlasiu, a na koniec jeszcze wolontariusze poszukiwani wyjdą w górę, żeby zebrać śmieci.
13: 17 już jest na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
12: Zaczynamy jednak od dramatycznych wydarzeń w środkowej Szwecji. W jednej ze szkół średnich napastnik zaatakował uczniów mieczem. Kilka osób zostało rannych. Według lokalnych mediów sprawca został postrzelony przez policję. Bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje to priorytety przyszłorocznego budżetu państwa. Dziś odbyło się robocze

0: że posiedzenie rządu dotyczące planu finansów publicznych na 2027 rok. Z tym tematem nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Na szczegóły budżetu musimy poczekać do przyszłego piątku, wtedy projekt zostanie przyjęty. Premier Donald Tusk zaznaczał, że rząd ma priorytety, które kosztują dużo pieniędzy, a sytuacja jest obiektywnie wymagająca, dlatego Polska wydaje około 5% PKB na obronność. Zwiększone mają zostać też wydatki na ochronę zdrowia.
2: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia.
1: Premier zaznaczał, że rząd ma świadomość długu i wysokiego deficytu, dlatego wszystkie decyzje podejmuje w odpowiedzialności za stan finansów państwa oraz tak, by nie zatrzymać rozwoju kraju. Tu wspomniał o wielomiliardowych inwestycjach, przede wszystkim na transformację energetyczną.
0: Nowe wątki w sprawie wypadku na jednej z posesji w Boćkach na Podlasiu. Policja zatrzymała partnerkę mężczyzny, który potrącił swojego 4-letniego syna. Okazuje się, że kobieta w lutym 2023 roku, mając blisko 2 promile alkoholu, doprowadziła do wypadku, w którym zginęło jej dziecko. Mężczyzna usłyszał zarzut za ukrywanie osoby poszukiwanej, a kobieta trafiła za kraty, mówi prokurator rejonowy w Bielsku Podlaskim Adam Naumczuk.
3: Kobieta, która została zatrzymana na posesji podejrzanego mężczyzny, nie stawiła się do odbycia kary. Z tego też względu była poszukiwana przez sąd listem gończym. Była to kara orzeczona za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nieczujności, w wyniku którego to wypadku zginął 3-letni syn kobiety.
0: Kobieta ma do odbycia 6,5 roku więzienia. Sprawa weszła na jaw, kiedy służby przyjechały do potrąconego 4-latka. Dodajmy, że to już drugi wypadek na tej posesji. 3 lata wcześniej mężczyzna śmiertelnie potrącił 10-miesięczne niemowlę. Redukcja etatów o 20% na radomskim lotnisku. Polskie Porty Lotnicze tłumaczą, że struktura zatrudnienia została utworzona na podstawie błędnych założeń i część funkcji była dublowana.
4: Nie chcemy rozstawać się z pracownikami portu, a raczej przesunąć ich do obszarów, gdzie ich umiejętności będą efektywniej wykorzystane. Struktura zatrudnienia w Radomiu była dokładną kalką tej z Warszawy, bez uwzględnienia faktu, że port funkcjonuje w ramach PPL i część stanowisk czy obszarów była niepotrzebnie dublowana.
0: Wyjaśnia Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych. W poprzednim miesiącu odprawiono w Radomiu niemal 26 tysięcy podróżnych, co oznacza 43% wzrost względem lipca poprzedniego roku. Coraz mniej śmieci w górach, mówią organizatorzy akcji Czyste Tatry. Już 28 i 29 sierpnia wolontariusze kolejny raz ruszą w polskie góry, by zbierać zalegające tam odpady. Przez 15 lat zebrano blisko 5 ton śmieci, ale widoczna jest tendencja spadkowa.
5: Z roku na rok widzieliśmy poprawę. Tych śmieci było coraz mniej, a ostatnie 2-3-4 lata naprawdę jest już bardzo dobrze. Samo sprzątanie ma już taki wymiar bardziej tylko taki symboliczny, ponieważ to są, w tamtym roku zebraliśmy 100 kg, co w porównaniu z pierwszymi latami to był ułamek. Tego.
0: Mówi Sławomir Rzekowski, rzecznik akcji. Wciąż trwają zapisy na wolontariat, ale warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
6: Jutro w całym kraju deszcz i burze. Oprócz północnego zachodu to nad pozostałym obszarze obowiązuje, naszego kraju obowiązują w zasadzie ostrzeżenie, bo tak one jest. Są różne. Albo przed deszczem to bardziej na południe, albo przed burzą to na północy. I one tak będą do południa, do 14 obowiązywać, od 18 stopni nad morzem do 24 na południowym wschodzie. Jeżeli chodzi o niedzielę natomiast, no to dalej chmury. Deszcz już tylko w centrum na północy kraju, gdzie może również zagrzmieć od 17 do 22 stopni. 4 minuty po godzinie 17. Tomasz Bestis tam teraz.
0: Tak jest, lecimy.
6: Dobra?
0: Oczywiście.
6: Teraz rozgrzewka, tak za pół godzinki będziemy odliczać i to będzie notowanie 619. A w tak zwanym międzyczasie, no to jeszcze Kasia nas...
0: Tak jest, nawiedzi.
6: No, właśnie się zastanawiam, czy lepiej powiedzieć odwiedzi, czy nawiedzi. Ale okej, powiedziałaś to za mnie, dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Cleo i Basto z piosenką Zabiorę Nas zagościli przed momentem na antenie Vox FM, a na naszej antenie oczywiście rozgrzewka do bestlisty się dzieje. Za mniej więcej pół godziny rozpoczniemy odliczanie od 20 do pierwszego miejsca, na ten czas porządkujemy na to, żeby parę informacji tutaj może nie przemycić, ale na przykład przypomnieć, bo być może ktoś się zagapił albo nawet jest niedoinformowany w kwestii, jak pierwsza trójka prezentowała się tydzień temu w 618 notowaniu. No to proszę, teraz właśnie będziemy przypominać, tu już informować.
1: Bestlista.
2: Bestlista.
1: Vox FM.
0: A tydzień temu na miejscu trzecim David De Guetta, Alok, Run Run River. No i Stick Figure również oczywiście w tej piosence. No to ich.

Tak jest, to jest pierwsza trójka, ale sprzed tygodnia, z 618 notowania, a że dzisiaj mamy 619 notowanie, no to jeszcze nie będę zdradzać, jak ta pierwsza trójka dzisiaj się prezentuje, ale na pewno obiecuję, że do godziny 19 wszystko będzie jasne.

0: Vox FM.
1: Ależ to duet Pitbull, Christina Aguilera. Feel This Moment przed chwilą w Vox FM w rytmie hitów. Na zegarze mamy 20 minut po godzinie 17. Jeżeli chodzi o rozgrzewkę do bestlisty, to za nami już przypominajka pierwszej trójki sprzed tygodnia, a teraz czas, aby spotkać się z pierwszą propozycją. A tutaj mamy legendę polskiej muzyki tanecznej z legendą Rocco Polo, podejście numer 2. Zabiorę, tak jest zatytułowana piosenka od formacji Classic i Sławomir.

Lost Frequencies w Vox FM, 26 minut po godzinie 17. Niektóre piosenki są w bestliście nowościami, no ale żeby było miejsce na nowość, no to niestety jakaś piosenka musi bestlistę opuścić. Taki wiecie, wymiana, jeden za jeden. No to dowiedzmy się, kto dzisiaj bestlistę opuszcza. No i przy okazji, ile jest nowości? A z bestlistą żegna się DJ Przemo, Dream of You. No i na dobrą sprawę, ta lista piosenek, które bestlistę opuszczają, tutaj właśnie się kończy. Skoro jedno nagranie bestlistę opuszcza, to oznacza, że mamy jedną nowość w 619 notowaniu bestlistę. A samo notowanie zaczniemy odliczać. Tutaj automat pokazuje, że 34,16 sekund po 17 zaczniemy bestlistę dzisiejszą.

0: Wakacja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
3: Vox FM robi lato.
4: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Haier Days w RTV Euro AGD. Telewizor Haier 55 cali, QLED. Teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6 tysięcy złotych i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Haier Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
10: Best lista. 17:34 na zegarach. Czas zatem rozpocząć 619 notowanie Best Listy Vox FM. Krzysiek Strzupkowski, jeszcze raz dzień dobry. Zapraszam do godziny 19. Wszystko będzie jasne, ale trochę już wiemy, na przykład ile nowości mamy dziś w notowaniu. Jedną nowość mamy, a pozostała część statystyki jak się prezentuje. Mamy także jedno nagranie, które utrzymuje pozycję sprzed tygodnia. 10 spadających i 8 awansujących piosenek. Tradycyjnie od końca zaczniemy. Miejsce 20, tutaj spadek z miejsca 14. To jeden z dwóch największych spadków dzisiaj w Bestliście o 6 oczek. Trzeci tydzień w zestawieniu. Thomas Gray, Heaven.
3: Bestlista Vox FM 20.
1: Hey!

0: Listę.
1: Vox FM. No i coraz więcej wiemy o 619 dodawaniu bez listy Vox FM. Miejsce 18 przed momentem to spadek z miejsca 15 i najdłużej, no rekordowo długo, 22 tygodnie u nas And Does Harris is Okaria. Wcześniej na miejscu 19 jedyna piosenka, która utrzymuje pozycję sprzed tygodnia, a reszta to zmiany, zmiany, zmiany. 7 tygodni w bestliście Bowser i Magnetic, a na miejscu 20 spadek z 14, trzeci tydzień w bestliście Thomas Gray i Heaven. Kolejna propozycja, proszę bardzo, już teraz gramy piosenkę, przy której no, nóżka po prostu sama chodzi. Tytuł Nie, nie, nie. Oto Rompej w propozycjach do bestlisty.
2: Best lista.
0: Best lista.
2: Vox FM.
0: Propozycja.

0: 9 minut pozostało do godziny 18. Vox FM trwa bezlista, notowanie 619. No i sporo już wiemy, sporo. Przed chwilą miejsce 16. Tutaj nagranie, które spada z miejsca 13. Trzeci tydzień w zestawieniu Ellie Aux i Lavinia Reasons. A wcześniej na miejscu 17. No bo fajny mowałem się z 20 w ubiegłym tygodniu. Drugi tydzień u nas Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine w podtytule PM. Za chwilę to już zdradzę, że przed godziną 18 na pewno jedyna nowość dzisiaj w notowaniu się pojawi. Ale nim ta nowość, no to nagranie, które być może w przyszłym tygodniu nowością będzie podejście numer dwa dwóch braci tutaj, czyli duet muzyczny z Berlina, a mają na swoim koncie naprawdę współpracę z takimi gwiazdami jak Topic, Robin Schulz, którego to nowe nagranie dzisiaj w bestliście też się pojawi, to tak już zdradzę trochę. Współpracowali także z Tiesto, zaraz polecają się z nagraniem Music Sound Fast Boy w propozycjach do bestlisty.
1: Bestlista Vox FM. Propozycja.

I tu pojawia się pytanie, kto w myślach przeniósł się w czasie. Armin van Buuren, Everlasting, witamy w Bestliście. To miejsce 15. Jedyna nowość dzisiaj w zestawieniu w 619 notowaniu Bestlisty właśnie. Dwie minuty pozostały do godziny 18. Punktualnie o godzinie 18 u nas oczywiście wiadomości. No a po wiadomościach wracamy do odliczania, bo trochę nam jeszcze piosenek do zagrania pozostało. Zerkając szybciutko na listę, to już wiadomo, że będzie to 14 piosenek notowanych, plus do tego jeszcze 3 propozycje. A wśród tych notowanych piosenek, że wrócę do tego tematu, będzie jedna, która no dzisiaj w Bestliście zanotowała największy skok. Co to będzie? W swoim czasie wszystko będzie jasne. No i mniej więcej za godzinę o tej porze to także będziemy wiedzieć, kto dzisiaj jest na miejscu pierwszym.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Reklama.
6: Katastrofa lotnicza w Lesznie. Kierowca zginął. Od tej tragedii zaczniemy wiadomości. W nich też zatrzymanie trzech mężczyzn po nocnej obławie wiodłowej na Podkarpaciu. W wiadomościach też dobre informacje od sanepidu. Chodzi o Odrę. Posłuchajcie.
7: Jest godzina 18. Są wiadomości w Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
6: Katastrofa lotnicza w Wielkopolsce. Pod Lesznem w okolicach tamtejszego aeroklubu rozbił się szybowiec. Pilot zginął na miejscu.
8: W trakcie wykonywania lotów komercyjnych szybowcem mężczyzna wpadł w korkociąg, nie wyprowadził go, uderzył z wysokości około 500 metrów o ziemię. Był to mężczyzna, mieszkaniec Poznania w wieku 67 lat.
6: Relacjonuje Anna Stelmaszczyk z policji w Leszniem. Do tragedii doszło po 16. Na miejscu trwa akcja służb. Zostaną doprowadzeni do prokuratury i usłyszą zarzuty trzej mężczyźni zatrzymani po nocnej obławie wiodłowej na Podkarpaciu. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mogą mieć oni związek z ujawnionym nielegalnym laboratorium narkotyków. Na miejscu nadal trwają czynności związane ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości narkotykowej, mówi nam rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
9: W trakcie tych czynności funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby. One zostaną doprowadzone do prokuratury. Tam zostaną im przedstawione prawdopodobnie stosowne zarzuty, aczkolwiek obecnie jest za szybko, aby o tym jeszcze mówić.
6: Na razie śledczy nie ujawniają.

0: szczegółów. Więcej informacji w tej sprawie mamy poznać w poniedziałek. Kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech wróciły do Polski. Samolot z pacjentami wylądował na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Na Węgrzech zostało jeszcze troje najciężej rannych. Ich stan na razie nie pozwala na transport do kraju. O szczegółach Agnieszka Gazda-Muła. Co z osobami, które wróciły właśnie do Polski?
1: Podobnie jak w przypadku poprzednich transportów, poszkodowani trafili do rzeszowskich szpitali. Rodziny ofiar i poszkodowanych mogą liczyć na wsparcie psychologiczne pod numerem telefonu 889 052 667. Formalności ograniczone do minimum, wyjaśnia wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.
2: Wystarczy podać adres, pod jaki psycholog powinien przyjechać. Nie trzeba żadnych pism, żadnych wniosków, żadnych maili.
1: Przypomnę, że w węgierskich szpitalach przebywają obecnie jeszcze 3 osoby. Jednak ich stan zdrowia nie pozwala na ich powrót do Polski.
0: Na przyszły tydzień zaplanowano natomiast sprawdzenie ciał wszystkich 12 ofiar wypadku do kraju. Śledczy następnie planują przeprowadzenie sekcji zwłok. Przypomnijmy, do wypadku doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie w radzie M3. Autokarem jechało 59 osób, które wracały z pielgrzymki do Medjugorje. Na zachodniopomorskim odcinku Odry nie ma złotych alki, śniętych ryb, informuje i uspokaja Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Służby są w gotowości i cały czas monitorują sytuację. To po informacjach z południa Polski, gdzie w sekcji 6 kanału Gliwickiego pojawiły się złote algi i śnięte ryby. A ten odcinek łączy się z Kłodnicą, która później wpływa do Odry.
3: Nie otrzymujemy różnych sygnałów, czy to od mieszkańców terenów położonych nad Odrą, czy też od społeczności wędkarskiej czy rybackiej. Niemniej jednak pozostajemy w gotowości, sytuacja jest stabilna i w razie zwiększonego zagrożenia czy też sygnałów płynących z południa Polski jesteśmy gotowi do reakcji, do działań.
0: Mówi Michał Ruczyński z Wiosią. W ostatnich dniach z sekcji 6 kanału Gliwickiego wyłowiono ponad 3 tony śniętych ryb. Koniec jeszcze zaproszenie. W ostatni weekend sierpnia wiekowe mury zamku Ogrodzieniec w Podzamczu staną się tłem dla imprezy Disco Ogro Festival. To dwudniowa impreza pod gołym niebem połączy historyczną przestrzeń z nowoczesną oprawą wizualną, potężnym nagłośnieniem i występami gwiazd polskiej sceny rozrywkowej. Na scenie pojawią się m.in. Zenek Martyniuk czy Andre.
4: A do jutra, do 12, uważajmy, bo te zjawiska, które w Polsce już gdzieniegdzie występują, no, mogą nam przyprawić kłopotu troszeczkę.
0: Mogą nam przyjawić po... Tak, może się tak zdarzyć, ale to będzie tylko chwilowe, bo już po weekendzie będzie duże rozpogodzenie.
4: Nie, no, nawet jutro o 12, zobacz, jakby się dało tę mapę z ostrzeżeniami przewidać do przodu.
0: O, jest, widzę, a jakby się dało.
4: Ale się i nie da. Ale wiemy, że do 12 te ostrzeżenia obowiązują, więc wtedy uważajmy. Temperatury, tutaj mi się zgubiło, przepraszam bardzo.
0: Temperatury w tym momencie masz na myśli?
4: Może być, dobra, jakiekolwiek.
0: Jezus Maria.
4: 36,6. Może być. I 4 minuty po godzinie 18. 615 notowanie bez listy. Proszę bardzo, to na jutro jest, tak?
0: Nie, na teraz.
4: Nie, to jest na jutro. A nie. Dobrze, bo ja u siebie widzę, co jest, coś innego.
0: To ja mogę powiedzieć? Proszę 27 bardzo. We Wrocławiu i 20 w Kołobrzegu.
4: Dobrze, liczb ciąg dalszy. Miejsce 14. Awans z 18. Drugi tydzień w zestawieniu. Sławomir Sienicki, Uno Momenta. 14.

0: No, groźnie się zrobiło. Miejsce 12 to awans 16. Szósty tydzień w bestliście Anna Walker, Ava Max, Fate. Wcześniej na miejscu 13 drugie nagranie, które zaliczyło największy spadek dziś w bestliście z 6. O 6 oczek, a z 7. 13 tygodni w zestawieniu. Remedy, Maurice, Close to You. No, imponująca ta 13. No i jeszcze wcześniej na miejscu 14 po awansie z 18. Sławomir, Kaira, Sienicki, Una Momento. Drugi tydzień w bestliście. Teraz kolejna
1: propozycja.
0: A tutaj artysta znany, lubiany. Tutaj tak się nastroił na lata 80. Nie mów nikomu w propozycjach. Jorgos do bestlisty. Nie mów.

0: Best lista.
1: 18 minut po godzinie 18 i 619 notowanie Best listy w Vox FM trwa. Za nami nagranie z miejsca 11. To mamy delikatny spadek z 10 w ubiegłym tygodniu, 7 tygodni w zestawieniu Kaskada i Utopia. Skoro miejsce 11 za nami, to oznacza, że dokładnie w połowie drogi na szczyt jesteśmy. Miejsce od 20 do 11 za nami, a od 10 do 1 przed nami. Przed nami także wśród tych oczywiście piosenek, które znalazły się między 10 a 1 miejscem, mamy to nagranie, które najbardziej awansuje w tym tygodniu. No i w planach także jeszcze dwie propozycje. Zatem na ciąg dalszy bez listy zapraszam. Krzysiek Strzupkowski, jeszcze raz dzień dobry. Jeżeli chodzi o miejsce 10, to mamy tutaj delikatny, ale zawsze awans z miejsca 11 w ubiegłym tygodniu. No i zaczyna być imponująco, jeżeli chodzi o ilość tygodni. 11. Andre Bocelli, David Guetta, DNA na miejscu 10 w tym tygodniu.
0: Best lista Vox FM.
2: 10.

Muchas tentego, czyli Sorry Papi, Topic, Becky Hee na miejscu 9 w 619 notowaniu bez listy, to jest spadek z miejsca 6 i wcześniej na miejscu 10 malutki, ale zawsze to awans, jednak do góry z 11 Andrea Bocelli, David Guetta, DNA. Tutaj takie malutkie sprostowanie, jeżeli chodzi o DNA, ta piosenka nie jest 11, a 9 tygodni w zestawieniu, sorry za pomyłkę, tak samo jak właśnie Sorry Papi, też 9 tygodni. A teraz nagranie, które jeszcze nie istnieje w bez liście, ale może zaistnieć dzięki waszym głosom, to niemiecko francuska kolaboracja, Robin Schulz i Watermat, teraz w propozycjach do bestlisty z piosenką Take It Slow. Bardzo interesujące nagranie. Mam wrażenie, że zostanie z nami

0: A i wiadomo, że jest weekend, albo że za chwilę będzie przy takim nagraniu. Whatever turns you on, Axwell. W 619 notowaniu bez listy to nagranie z malutkim, ale jednak awansem z 9 na 7, 7 tydzień w zestawieniu. A wcześniej na miejscu 8 również z awansem. To w sumie takim awansem z drugiej do pierwszej dziesiątki, z 12 na 8. 4 tygodnie bez liście Kumi, Meduza i Arsenium. Op, op, na, na, na. I 26 minut do godziny 19. Króciutka przerwa po przerwie. 5 tygodni w Westliście, piątka była w tamtym tygodniu, a w tym tygodniu ciut niżej, bo na miejscu 6. Chris Cross, Amsterdam, Louis Sons i Willie William. Majo, maj, już za moment.
1: Autopromocja. Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
2: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
3: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
4: Do czego by mi się przydał?
3: Pod pomidorki.
5: Agnieszka? Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
3: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
6: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.
6: Best lista. Best lista.
5: Best

0: 619 notowanie bestlisty w Vox FM trwa. Za nami nagranie z miejsca 5 i to spadek z 4, ale już 8 tygodni w bestliście. Sienicki, Braxton i Kościekiewicz. Zdobyć świata szczyta na miejscu 6. Też spadek, też malutki, bo z 5. 5 tygodni w zestawieniu Chris Cross, Amsterdam, Louis Sonza i Willie William, My Oh My. No to jeszcze jedna propozycja. Tutaj korzenie należy szukać w roku 1976, kiedy to The OJ's tworzą Now That We Found Love, kompozycję, po którą sięgają w roku 91 Hey BD i The Boys. No i minęło 30 lat i pod chwytliwą melodię sięgają z kolei Jack Style i John. No i mamy What Are We Gonna Do? Propozycja do bestlisty.
1: Bestlista Vox FM. Propozycja.

Look, Stick Figure, Run Run River w 619 notowaniu bez listy. To nagranie delikatnie spada z 3 na 4, 10 tygodni w zestawieniu. No to już jest wartość taka imponująca. No to proszę Państwa, podium przed nami. No, zacznijmy od sensacji. Nagranie, które w ubiegłym tygodniu było na samej górze, dzisiaj jest troszeczkę niżej. 3 tydzień z nami, z Colim, Zenek i Ryder.

0: To w tym tygodniu największy skok z 8 na 2, 6 tydzień w zestawieniu. Toby Romero, Fly High, 6 oczek do góry, fajnie, fajnie. Wcześniej na miejscu 3, bardzo wysoko, aczkolwiek tydzień temu to było na miejscu 1 nagranie. 3 tydzień weszliście z Colin, Zenek Martyniuk i Ryder Love. Jedno nagranie nam pozostało do zagrania.
1: Numer 1.
2: Best liście Vox FM.
0: No tyle tygodni było na pierwszym, w tamtym tygodniu nie było, a dzisiaj znów jest. So.

0: 13 imponujących tygodni w zestawieniu. No i w tym tygodniu powrót na szczyt po awansie z miejsca drugiego. DJ Ilham, digi, digi, digi, digi. No i tak właśnie w całości prezentuje się 619 notowanie bez listy Vox FM. Dwie minuty i 19 godzina będzie. O 19 godzinie dzisiejsze notowanie na naszej stronie voxfm.pl się pokaże. Wchodźcie, głosujcie, klikajcie. Efekt waszego głosowania już za tydzień o godzinie 17 w 620 notowaniu bez listy, które, no, poprowadzi tutaj niespodzianka Kamil Rutkowski. Ja za dziś dziękuję. Za chwilę o 19 wiadomości. Później oczywiście, że DJ Harris. Udanego weekendu. Krzysiek Skrzypkowski. Do usłyszenia.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 złote i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: Pełnomocniczka rządu składa dymisję, to po aferze w sprawie raportu o Polakach i to na początek wiadomości. Później też ostrzeżenie od synoptyków. Uwaga, przed nami burze i ulewy, a na koniec jeszcze dziś pierwsze derby wieczystej w Ekstraklasie. Za 1,5 godziny zagra przeciwko Krakowi.
6: To proszę sobie dodać, bo 19 jest teraz na zegarach. I to czas na wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska.
5: Dymisja po aferze w sprawie raportu o Polakach. Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Dymisja najpewniej związana jest z aferą w sprawie raportu Polaków portret własny, który miał zostać wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Mam nadzieję, że ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany, podkreśliła w swoim wpisie Barbara Mróz-Gorgoń. Uwaga na załamanie pogody. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i IMGW ostrzegają przed burzami i intensywnym deszczem. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia niemal dla całego kraju. Napałnicy mogą w nocy nawiedzać centralną, wschodnią i południową część kraju. Burzom będą towarzyszyły ulewy.
7: Sumy dobowe opadów wyniosą od 40 do 60 mm, lokalnie nawet 70, i to jest tak naprawdę miesięczna porcja sierpniowego deszczu w jedną noc. I stąd właśnie IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia.
5: Podkreśla Michał Brennak z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Miejscami będzie też mocno wiało, w porywach do 110 km na godzinę. Rodzinom należy się adekwatne zadośćuczynienie. Tak Ministerstwo Spraw Zagranicznych reaguje na umorzenie przez izraelskie władze wojskowe postępowania w sprawie ostrzału

0: konwoju wolontariuszy World Central Kitchen. W związku z tą decyzją do MSZ wezwano ambasadora Izraela. W ataku zginął m.in. Damian Sobul, wolontariusz z Przemyśla. W Polsce śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Wszczęto je w 2024 roku. Śledczy zwrócili się o pomoc prawną do Izraela, USA i Palestyny. Do tej pory odpowiedź otrzymali tylko od władz Palestyny. W kwietniu śledztwo przedłużono do 2 października. Ten termin może jednak zostać wydłużony, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z przemyskiej prokuratury.
1: Jak wynika tutaj z informacji uzyskanych od referenta tego postępowania, niewątpliwie będzie on wnioskował o przedłużenie tego śledztwa na dalszy czas oznaczony, co najmniej 6 miesięcy.
0: Jeśli do połowy września, czyli najpóźniej 14 dni przed upływem obecnego terminu, z Izraela nie wpłyną materiały dotyczące pomocy prawnej, śledztwo zostanie przedłużone do marca 2027 roku. Czy wszystko już przygotowane? Koniec wakacji za pasem, pytamy więc o wyprawkę szkolną, a konkretnie o nią na Piotrkowskiej w Łodzi, pyta Ela Piotrowska.
2: Czy macie już wyprawkę do szkoły?
3: Ja jeszcze nie.
4: Mam już prawie, że wszystko.
5: Nie zeszyty niepotrzebne.
2: A dlaczego?
5: No ja na iPadzie piszę wszystko.
3: Mamy.
2: Wszystko?
3: Wszystko. Plecak, piórnik, zeszyty, kredki, długopisy.
2: A podręczniki?
3: Podręczniki dostajemy ze szkoły. Jedynie ćwiczenia, jeżeli mają być dołożone do danego przedmiotu, to trzeba tam drobną opłatę. To, że dzieci otrzymują podręczniki ze szkoły, jest to jednak wielka ulga dla portfela rodziców, szczególnie po wakacjach.
2: Dużo w tym roku trzeba wydać na wyprawkę?
3: Jak się nie szaleje, wybiera się tylko to, co jest potrzebne, to można niedużą sumę.
5: Same podręczniki to potrafią kosztować 400.
3: Tak 6 stówek wyszło.
0: W Centrum Łodzi była nasza reporterka Ela Piotrowska.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Dziś pierwsze derby wieczystej w Ekstraklasie. O 20.30 zagra przeciwko Krakowi. Obie drużyny są świeżo po swoich pierwszych wygranach w sezonie. Spotkanie zapewni kibicom wiele emocji, ponieważ kapitan wieczystej Mikkel Maigard od niedawna grał jeszcze w zespole rywali. Kolejne krakowskie derby 29 sierpnia. W nich wieczysta zmierzy się z Wisłą. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka awansowała do półfinału turnieju. W ćwierćfinale zmierzyła się z Jeleną Rybakiną. Już w pierwszym secie przystanie 4-1 dla Świątek. Rywalka poddała mecz przez kontuzję. W półfinale Świątek zagra z Jessiką Pegulą.
7: Już Kasia mówiła w wiadomościach Vox FM, że niebezpieczna noc przed nami. Te ostrzeżenia do jutra do godziny 12 tak będą maksymalnie obowiązywały. No a później trochę się uspokoi, ale taka sobota, można powiedzieć, że rzeźka, do 18 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na południowym wschodzie Polski. Jeżeli chodzi o niedzielę, no tak.
0: Zrobi
7: troszeczkę.
0: Troszkę tak.
7: O ile 22 na północnym wschodzie, o tyle nad morzem może się przytrafić zaledwie 17 stopni.
6: Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

0: Loud Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego. A w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgodę marketingową i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama.
0: Trzy, dwa, jeden. Fox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris.

0: Autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry, witam.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Na rześki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
1: Już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM.
0: Vox FM. Robi lata. Robi lata. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Vox

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
0: Vox FM robi lato.
3: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: Autopromocja.
0: Jest.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Vox FM.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Rząd dopina przyszłoroczny budżet. Polska ma priorytety jak bezpieczeństwo i zdrowie, które kosztują dużo pieniędzy, zaznaczał premier Donald Tusk na roboczym posiedzeniu ministrów w sprawie finansów państwa na 2027. Na pierwszym planie jest obronność.
1: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio 2 razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy.
0: Na ochronę zdrowia ma pójść o 17 miliardów złotych więcej z budżetu. W planach też inwestycje w energetykę, w tym rozwój infrastruktury związanej z budową elektrowni jądrowej.
1: To jeszcze nie dziś będziemy beneficjentami tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości i ona będzie tańsza niż w tej chwili.
0: Posiedzenie, na którym rząd ostatecznie przyjmie projekt budżetu na 2027 rok, zaplanowano za tydzień. Twierdzi, że nie chciał nikogo skrzywdzić, a swój wpis zamieścił w internecie z głupoty. Tak Mikołaj T., który w sieci deklarował chęć przeprowadzenia zamachu na czołowych polskich polityków, tłumaczył śledczym swoje zachowanie. 23-latek usłyszał zarzuty, m.in. publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Mężczyzna przyznał, że jest autorem wpisu, który zaniepokoił śledczych. Trafili na niego policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska.
2: Mówił prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Mikołaj T. tłumaczył śledczym, że chciał uderzyć szczególnie w polityków tak zwanego duopolu, bo był niezadowolony z wieloletnich rządów jednej albo drugiej opcji politycznej. Do swojego czynu planował zwerbować inne osoby.
3: On przygotowywał taki zamach. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
2: Śledczy czekają teraz na wyniki badań psychiatrycznych 23-latka. Mężczyzna został aresztowany na 30 dni. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech wróciły do Polski. Samolot z pacjentami wylądował na lotnisku Rzeszów-Jesionka. Na Węgrzech zostało jeszcze troje najciężej rannych. Ich stan na razie nie pozwala na transport do kraju. O szczegółach Agnieszka Gazda-Muła. Co z osobami, które właśnie wróciły do Polski?
4: Podobnie jak w przypadku poprzednich transportów, poszkodowani trafili do rzeszowskich szpitali. Rodziny ofiar i poszkodowanych mogą liczyć na wsparcie psychologiczne pod numerem telefonu 889